się dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego

0: Awantura o krzyż w centrum Berlina. Polski konsul ustala okoliczności niemieckiej interwencji wobec ruchu obrony granic.
1: Śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Nie żyje sprawca wypadku w Bardzie.
0: Francja i Argentyna ze zwycięstwem. Faworyci mundialu rozpoczęli turniej. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Szarpanina z policją i zatrzymania poszło o krzyż. Zaczynamy od awantury w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic.
0: Polski konsul działa już w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu, ustala okoliczności zdarzenia i powody ich zatrzymania, poinformowało wieczorem MSZ.
1: Ruch chciał postawić krzyż w centrum niemieckiej stolicy przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Interweniowała policja, doszło do starcia.
0: Zatrzymano 6 osób, które potem zwolniono.
1: Lider grupy Robert Bąkiewicz tłumaczył, że nie było to nielegalne zgromadzenie. Chcieli jedynie pomodlić się przed pomnikiem i umieścić krzyż.
0: Co robi polska ambasada w Berlinie? MSZ pytał po incydencie prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
1: Prezydencki minister do spraw międzynarodowych Marcin Przydacz napisał z kolei: nasi obywatele zostali poturbowani w Berlinie. Reakcji ministra spraw zagranicznych brak ocenił.
0: A my zmieniamy temat. Są nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie.
1: Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co najprawdopodobniej zakończy prokuratorskie śledztwo. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
2: Informację o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Przypomnijmy, do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
0: Jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien był wsiadać za kierownicę.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy, tłumacząc, że niczego nie pamięta.
0: Akcyza wraca, paliwa drożeją.
1: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 10 groszy, a diesla 6,44.
0: Do ceny paliwa ponownie doliczana jest akcyza, pozostała natomiast niższa stawka VAT.
3: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
0: Mówił Karol Byzdra z portalu Energetyka 24.
1: Orlen podniósł hurtowe ceny paliw, co w kolejnych dniach może utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach.
0: Coraz więcej chętnych po EKUS.
1: To europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, która może przydać się na wakacjach za granicą. Skorzystamy z niej na przykład podczas przeziębienia czy bólu zęba.
0: W Bydgoszczy po wyrobienie karty ustawiają się już kolejki, o czym przekonał się nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Samo wyrobienie karty na miejscu nie trwa długo, ale trzeba liczyć się z tym, że im bliżej wakacji, tym chętnych po EKUS będzie więcej.
5: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie.
4: Przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u. Pani Monika wybiera się w tym tygodniu na wakacje do Irlandii. Podkreśla, że EKUS woli mieć przy sobie.
6: Dla zabezpieczenia siebie, bo to jest różnie. Nigdy nie wiadomo, co się w podróży wydarzy, co się wydarzy tam.
4: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz m.in. w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii. Umożliwia leczenie na takich samych zasadach jak mieszkańcy danego kraju.
1: Karta nie obejmuje leczenia planowanego. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić jego zasady w danym kraju.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Faworyci mundialu rozpoczynają turniej.
1: Przenosimy się jeszcze na boiska Ameryki Północnej i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań.
0: Francja pokonała wieczorem Senegal 3-1. Z kolei Argentyna po hat-triku Leo Messiego wygrała z Algierią 3-0.
1: Z pewnym zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 pokonała Irak. No właśnie teraz rozpoczął się mecz Austrii z Jordanią.
0: Już wieczorem czeka nas starcie Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. To o 19.
1: A o 22:00 hitowe spotkanie w grupie L. Anglia zagra z Chorwacją.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: A w studiu jest telewizor, więc jedno oko na Maroko, na Jordanię, a drugie na Austrię. Dzień dobry, o poranku. Tomek Waloszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
8: Zapraszamy na poranek do 9:00.

0: Składamy życzenia imieninowe, urodzinowe, 17 czerwca w kalendarzu, już mówię, kto świętuje. Izaura, Laura, Drogomysł, Radomił, Hipacy, Franciszek, Adrianna, Gundolf, Marcjan, Rainer, Adolf, Waleriana, Awit, Awita, Piotr, Montan i Daria. Wszystkiego najlepszego. Również znane osoby mamy dzisiaj na liście urodzonych tego dnia. Reżyser i scenarzysta filmowy Krzysztof Zanussi obchodzi urodziny, amerykański piosenkarz, autor tekstów Barry Manilow, a także aktor i dyrektor teatru Michał Żebrowski. Wszystkiego najlepszego, czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
2: Pan Jezus w dzisiejszym słowie punktuje naszą pychę. Jeśli nawet mamy dobre intencje i chcemy się z innymi czymś pochwalić, pokazać nasze osiągnięcia, nasze sukcesy, czasami jakąś dobrą akcję parafialną, charytatywną, to najlepiej chcielibyśmy zaprosić wszystkie agencje prasowe na całym świecie. Zobaczcie, ja robię dobro. Zobaczcie, ja czynię świat lepszym. I to jest dobre, jeśli nie ma w nas pychy, bo dlaczego nie pokazywać dobra w Kościele? Ale zobaczcie, jak zachowujemy się w odwrotnej sytuacji. Wtedy, kiedy dopuścimy się jakiegoś grzechu, chybienia, czegoś, co jest powszechnie nieakceptowalne i co niejednokrotnie sprzeciwia się z prawem Bożym. Chcemy to ukryć, chcemy od tego uciec, chcemy o tym zapomnieć. Pan Jezus mówi nam dzisiaj w Ewangelii bardzo wyraźnie: strzeżcie się, żeby uczynków pobożnych nie wykonywać przed ludźmi, na pokaz. Ojciec widzi, on widzi w ukryciu, odda tobie. Popatrzmy dzisiaj, jakie są nasze intencje, jakie są nasze zamiary. Czy one są czyste, czy są nastawione tylko na to, żeby ktoś o nas mówił.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowskiej. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
3: Reklama.

wejście, to moje odezwanie się będzie sponsorować literka M, M jak Mundial, chociaż ta noc to było 3 razy M. Najpierw Mbappé, później Messi, ten pierwszy 2 bramki, ten drugi 3 bramki, ścigają się, to będzie zacięty wyścig, a trzecie M to Marciniak, nasz sędzia Szymon, sędziował ten mecz Argentyny sędziował. Już zapomniałem, że grali. Nieważne. Messi strzelił 3 gole. No i dowiedziałem się, przeczytałem, że za jeden ten swój występ donosi jeden z portali. Już to jest na jego koncie. Ja myślałem, że jakieś błędy już są na koncie, bo tak jednym okiem oglądałem ten mecz, jeszcze trochę kimałem. A okazuje się, że nie, że 100 tysięcy dolarów na koncie Szymona Marciniaka, więc oby posędziował jak najwięcej. A nie, bo tam w kieszeń nie zaglądamy. Chodzi o to, żeby był sukces. Może jeszcze raz posędziuje finał, zobaczymy. Na razie spoglądam na mecz Austria-Jordania i jest już gol. Austria prowadzi 1-0. To jeden z tych nielicznych meczów, że jak ktoś wstaje do pracy, może sobie tam włączyć w tle. Oczywiście polecam samą wizję, bo o fonie to my zadbamy, muzyczną. Chris Ria i Julia na antenie Radia Plus. Jak coś wpadnie, to jeszcze powiem, ale na razie Mundial zostawiamy w spokoju.

0: Była literka M, to będzie literka A teraz. A! Przypomniało mi się, że to Argentyna grała z Algierią. Dwa razy A. No dobrze, jak się powiedział A, to trzeba powiedzieć B. Już za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody, ale się robi ładnie już. Coraz więcej słońca i te temperatury też idą do góry, żeby w weekend osiągnąć swoje A jak apogeum. Ponad 30 stopni i będzie. Posłuchajmy jak dzisiaj.
1: Reklama.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowania.

0: Dzisiaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, trzechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
1: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional. Piła Siemirackiego 27. Grupamago.pl.
2: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem.
1: Na marginesie szczytu G7 we Francji mówili m.in. o dodatkowym wsparciu militarnym dla Ukrainy.
2: Zełenski podkreślił, że wszystkie kraje G7, w tym Japonia i Niemcy, zadeklarowały wsparcie dla tak zwanego zimowego pakietu.
1: To dodatkowe środki na obronę przeciwlotniczą, gaz i benzynę, czyli to, czego potrzebujemy na zimę, jeśli do tego czasu wojna się nie skończy, podkreślał prezydent.
2: Skażona woda w Święto
1: Mieszkańcy części Starachowic i powiatu bez zdatnej do spożycia wody przynajmniej do końca tygodnia.
2: Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Mieszkańcy otrzymali alertę RCB. Mogą korzystać z beczkowozów i punktów wydawania wody.
1: Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu.
2: Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji.
1: Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
3: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 800 osób. W Skrzatuszu odbyła się diecezjalna pielgrzymka osób z niepełnosprawnościami. Przyjechali podopieczni różnych domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej wraz z opiekunami. W programie była msza święta, spotkanie z księżmi misjonarzami z Madagaskaru oraz koncert zespołu Meger Band.
4: Aleksandra Kropińska, kierownik środowiskowego domu samopomocy Caritas w Pile. Tak mogę nazwać, że to jest wielka misja, tak nawiązuje do tematu pielgrzymki, ponieważ oni tutaj spotykają się, bawią się, przede wszystkim modlą się, mają taki czas dla siebie, żeby spotkać się z innymi grupami, żeby pobyć, żeby być misjonarzem dobra razem z nami.
3: Pielgrzymkę zorganizowała Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Koncerty, spektakle, imprezy plenerowe i wiele innych wydarzeń na nadchodzący sezon letni przygotowuje Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. O szczegółach dyrektor Robert Tworogal.
5: Wakacyjny program rozpocznie Latarnikon. Ulicę Kołobrzegu wydarzeniami wypełni festiwal Sea of Art. Przełom lipca i sierpnia upłynie pod znakiem Baltic Gris. Pierwszych nadmorskich spotkań z piosenką grecką, festiwal opery operetki, RCK, Pro Jazz, Rock Festival, muzyka w katedrze, porannych koncertów kameralnych, występów orkiestry zdrojowej.
3: Informacje o wszystkich wydarzeniach organizowanych w kołobrzeskim RCK-u na stronie instytucji. W Kołobrzegu dziś do 16 stopni. Zachmurzenie duże, ale nie powinno padać. Wiatr umiarkowany.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Za 27 minut będzie godzina 7, o czym myślę od samego rana. To pytanie zawsze pada o tej porze. Muszę wyręczyć Kasię o politycznej diecie light już za chwilę. Na razie gramy Barbara Streisand, Woman in Love, a za chwilę Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Ryszard Petru zakłada nową partię, ponieważ jest ekonomistą. Można powiedzieć, że w swoim portfelu miał już Unię Wolności, Nowoczesną, Teraz, Polskę 2050, Centrum, no i czas na kolejne ugrupowanie. Jak powiedział, będzie to Konfederacja Light. No bo mamy już Konfederację mocno gazowaną, mamy wysokobiałkową, niech się każdy domyśli, o które chodzi. Nie ma jeszcze tylko Konfederacji Wege, ale na taką chyba się nie zanosi. No, Konfederacja to w ogóle czyste polityczne mięso. No ciekawe, jaka będzie ta Light. Na pewno będzie lanie wody. No, nawodnienie w diecie Light to podstawa. Nie będzie ostro, raczej lekko strawnie, ale słodko też nie. Zresztą nieważne jaka, ważne, że dla polityka jest dieta.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
6: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin, 6. edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
7: Reklama.

0: came today, but had to go to visit you, you never know.
1: I tyle by było. Dzisiaj Światowy Dzień Śmieciarza mamy na przykład, ale też Światowy Dzień Krokodyla. Spojrzałem w kalendarz, 17 czerwca, znacznie poważniej, znaczy nie, no to są poważne rzeczy. Krokodyl, segregacja śmieci, to wszystko są poważne rzeczy, ale poważne daty historyczne za chwilę wyciągnie Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 17 czerwca w historii zapisał się jako dzień śmierci trzech polskich monarchów: Bolesława Chrobrego, Jana Olbrachta i Jana III Sobieskiego. Również tego dnia, 27 lat temu, zakończyła się podróż apostolska świętego Jana Pawła II do Polski. Adam Chmielowski, którego papież bardzo cenił, po dramatycznych doświadczeniach powstania styczniowego, w którym utracił nogę, odnalazł się początkowo w świecie sztuki. Na salonach Paryża, Monachium i Krakowa uchodził za utalentowanego malarza. 25 sierpnia 1887 roku podjął jednak decyzję, która odmieniła jego życie. Przyjął imię Albert i przywdział szary habit tercjarza. Z czasem objął opiekę nad miejską ogrzewalnią, schronieniem dla bezdomnych w Krakowie, a następnie powołał do życia zgromadzenie braci i sióstr niosących pomoc najuboższym w duchu pierwotnej reguły świętego Franciszka z Asyżu. Życiowym mottem Chmielowskiego stały się słowa: być dobrym jak chleb. Odszedł, podobnie jak jego podopieczni, w przytułku w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia roku pańskiego 1916. Dziś jego relikwie znajdują się w sanktuarium Ecce Homo u sióstr Albertynek w Krakowie, choć modlitwa przy nich możliwa jest w ponad 120 miejscach na świecie, od Syberii aż po Panamę. W Polsce jest aż 78 parafii i 16 szkół, które mają za patrona świętego Alberta Chmielowskiego.

0: masz, o masz, jakiego obczopląsu właśnie dostałem. Narzuta 3D na naszym profilu facebookowym za chwilę się pojawi. Narzuta w takie kratki wygląda, jakby człowiek miał wpaść w jedną z tych kratek, a to nie, to płaskie jest, to taka narzuta zmyślna, przemyślna. I od razu przypomniało mi się przysłowie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Napiszcie, jak się wyspaliście, czy to był dobry sen, długi, no i taki wartościowy. Może wam coś się śniło? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym, tam zapraszam. Teraz też zapraszam na wiadomości.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
1: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemek.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Nie żyje dwoje 19-latków, jest śledztwo po tragedii w Mszanie Dolnej.
2: Szef MON-u od negocjacji i rozmów z Amerykanami. Rząd przyjął uchwałę w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce.
1: Leo Messi z kolejnymi rekordami. Fantastyczny występ Argentyńczyka na Mundialu. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska. Prokuratorskie śledztwo wyjaśni, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna.
1: Przypomnijmy, 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kobieta nie przeżyła. Mężczyzna uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo.
3: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Prokuratura będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu.
1: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu.
2: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojna okolica, mówią naszemu reporterowi.
4: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.
5: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i no nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
6: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
7: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
1: Jak podają służby, przyczyną tragedii była kłótnia, ale dokładne motywy będą wyjaśniane.
2: Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd, a chodzi o utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju.
2: Co dokładnie zakłada uchwała, to pytanie do Mateusza Chłystuna.
8: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
9: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
8: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
1: Interweniowali w sprawie znęcania się nad nastolatkiem, teraz sami stali się ofiarami.
2: Chodzi o pana Michała i jego córkę, którzy miesiąc temu udostępnili gdańskiej policji film z pobicia jednego z chłopców.
1: Dzięki ich postawie udało się namierzyć sprawców, a ci postanowili się zemścić, mówi Michał Sikorski.
10: Zaczęły się takie SMS-y na Messengerze, że jest konfidentem, do mnie to samo. Groźby karalne były takie, że chcieli ustawki robić, pobić moją córkę, no i nawet pisali, że zbiorą 200 osób.
2: W związku z groźbami policja zatrzymała 3 nastolatków. Wszyscy usłyszeli zarzuty kierowania gruźb karalnych.
10: 2 ma kuratora na 2 miesiące, 1 trafił do domowu. Córka boi się chodzić do szkoły, ma psychologa, na razie nie ma żadnych gruźb. Jak będą, jestem w stałym kontakcie z policją.
1: Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, przemocy rówieśniczej doświadcza prawie 70% dzieci.
2: W wiadomościach Rzymu nie żyje kardynał Camillo Ruini, bliski współpracownik świętego Jana Pawła II.
1: Jeden z najbardziej wpływowych włoskich kardynałów był przewodniczącym tamtejszego episkopatu przez 16 lat, także wikariuszem diecezji rzymskiej.
2: Jak przekazała Stolica Apostolska, w ostatnich tygodniach stan zdrowia hierarchy wyraźnie się pogarszał. Zmarł wieczorem w wieku 95 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Argentyna rozpoczyna Mistrzostwa Świata. Messi śrubuje rekordy, liderzy nie zawodzą.
2: Messi został 2. po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 5 edycjach mundialu.
1: Po jego hat-triku Argentyna wygrała z Algierią 3-0. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
11: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albi Celeste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań. W pozostałych meczach nocnych Irak przegrał z Norwegią 1-4, 2 mecze strzelił Erling Haaland, a Francja pokonała Senegal 3-1. Tu również 2 bramki strzelił Kylian Mbappe.
2: A właśnie teraz trwa spotkanie Austrii z Jordanią. Po pierwszej połowie Austria wygrywa 1-0.
1: A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: Pogoda.
6: Na Pomorzu Środkowym dzisiaj na termometrach maksymalnie 16-17 stopni. Zachmurzenie do południa duże, a później będzie się stopniowo przejaśniać. Dzisiaj nie powinno padać, a wiatr powieje umiarkowany z północnego zachodu.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Każdy może zostać Messim w swojej dziedzinie. Dzisiaj oczywiście dzień się dopiero zaczyna. Wszystko przed nami. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Rozpoczynamy przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Poranek, kto rano wstaje? Tina Turner, We Don't Need Another Hero, a za chwilę Sandra.

0: 13 minut po godzinie 7. Teraz będzie cytat filmowy I'm your father, powiedział Darth Vader. A miecz świetlny, który zagrał w tej scenie, miecz Luke'a Skywalkera z Gwiezdnych Wojen, rzecz jasna zostanie wystawiony właśnie na aukcję. Uwaga, proszę się przytrzymać wszystkich krzeseł. $1 000 000 będzie to kosztować. Oczywiście licytacja się rozpocznie, może i za 3 miliony pójdzie, może za 7. Zobaczymy, jak to się skończy. Dom aukcyjny Christie's ma zamiar wystawić kilka, a może nawet kilkadziesiąt przedmiotów z różnych filmów. Między innymi będą kapelusze noszone przez gwiazdy Czarnoksiężnic z Krainy Oz oraz Willy Wonka i Fabryka Czekolady. Ale będą też buty bokserskie z filmu Rocky. To może wielu zainteresować. Dywaniki z filmu Big Lebowski. O, tam leżą na tych dywanach i pamiętam sielska scena. Ale mnie najbardziej zainteresowałyby deskolotki z filmu Powrót do przyszłości 2. I mimo, że to był taki wynalazek, który gdzieś tam wymyślony w głowach scenarzystów, to te deskolotki naprawdę latały. Ja takimi do pracy mógłbym się przenieść. Oczywiście boję się, że z jakąś hulajnogą elektryczną bym się zderzył. Nie, to nie na te czasy, ale bardzo fajny gadżet. Aukcja już niedługo. 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?
1: Reklama. Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
3: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki, dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
10: Reklam.

Crazy like a fool. No właśnie, czasem jest szalona akcja, a czasem wychodzi głupio bardzo. Oto bardzo popularna światowa sieć kawiarni w Korei Południowej ogłosiła Tank Day, promocję związaną z historią trochę, no i specjalna seria kubków wyszła z tej okazji, a kubki kojarzyły się niestety z bardzo tragiczną dla Koreańczyków i wspominaną często masakrą. Ludzie się zdenerwowali, zaczęli bojkotować tę sieć, zaczęli tłuc te kubki różne, oczywiście kupione przez siebie, nie tak, że wandale wchodzili do tych restauracji i przede wszystkim rezygnowali z kupowania tam kawy. Dlatego sieć przyznała się, uderzyła się mocno w pierś. No i powiedzieli szefowie, że zamykają na pół dnia wszystkie kawiarnie w całym kraju, a ich pracownicy na szkolenie będą się uczyć historii. I bardzo dobrze, ciekawe, czy historia ich nauczy, ale jak się ktoś obraził już na jakąś sieć, to do Bydgoszczy będzie jeździł, a tam nie będzie kupował. Ja już kawę mam za sobą w kubku zupełnie neutralnym, nic tam na nim nie jest napisane, chociaż przyznaję, że często korzystam z kubków z logiem konkurencji. No tu w szafie naszej kuchennej różne są kubki, ale to jest jeden powód, taki, że nasze kubki Radia Plus wszystkie wam wysłaliśmy przy ostatniej naszej akcji. Za 3 minuty w pół do 8 przed nami teraz Roxette. How do you do? Jak się macie o poranku? I see you

0: Za dwie minuty w pół do ósmej to poranek z Radiem Plus, który rano wstaje. Zapomniałem, że jak kończyłem mówić o tych aukcjach filmowych, o Mieczu Gwiezdnym i o butach Rockiego, to gdy kończyłem mówić, to właśnie padł gol, więc zaległa informacja. Nie wiem, czy mają to w wiadomościach, nie zaglądałem mi w kartki wiadomości Radia Plus za chwilę, ale jeśli tak, to uprzedzę ich. Jordania strzeliła gola. Austria, Jordania 1-1.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena od

0: zwanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Wielka akcja policji na Śląsku.
1: Funkcjonariusze przejęli ponad 200 kg narkotyków o wartości 10 milionów złotych.
2: Zatrzymano 30-latka oraz dwie kobiety podejrzane o udział w handlu narkotykami.
1: Mężczyzna trafił do aresztu, a kobiety objęto policyjnym dozorem.
2: Bogu dzięki, mówi papież Leon XIV o wstępnym porozumieniu między USA a Iranem.
1: Przypomnijmy, w piątek w Szwajcarii strony mają podpisać dokument dotyczący unormowania sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Mówią, że są jeszcze różne punkty do ustalenia, ale zawsze lepiej uczynić to przez dialog, niż wracając do wojny, mówił Ojciec Święty.
1: I dodał, że priorytetem jest likwidacja broni nuklearnej i dążenie do dobra wszystkich narodów.
2: Ruszają remonty w Tatrach.
1: Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego.
2: To przez prace remontowe, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
3: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dni będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
1: TPN apeluje o uszanowanie zakazu i nie wchodzenie na szlak.
4: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. 7 zespołów będzie czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów. 24 czerwca w rejon pasma nadmorskiego ruszą karetki sezonowe.
5: Dzięki dodatkowym zespołom możemy jeszcze szybciej i skuteczniej reagować na nagłe sytuacje i ratować ludzkie zdrowie i życie.
4: Mówi Natalia Dorochowicz z WSPR. Bezpieczniej zrobi się w Darłowie, Kołobrzegu czy w Ustroniu Morskim. Trwają ostatnie przygotowania do Mieleńskiego Lata Artystycznego. Prawie wszystko jest już gotowe, ale organizatorzy, czyli Mieleńskie Centrum Kultury, zapowiada też kilka niespodzianek. Zaplanowano cykl plenerowych koncertów, spektakli, seansów kina na leżakach i imprez sportowo-rekreacyjnych. Jak co roku będzie można także wysłuchać koncertów organowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu.
6: Paweł Chyb, dyrektor Centrum Kultury w Mielnie. 28 czerwca zaczynamy wakacje koncertem Tymka i na Deptaku przy ulicy Kościuszki w Mielnie. To jest taka impreza, którą chcemy jakby otworzyć Mieleńskie Lato Artystyczne i nowy program, który wymyśliliśmy pod nazwą Mielnogranie. To jest taki osobny punkt, na którym chcemy ogłaszać tylko imprezy muzyczne, bo tych imprez w tym roku będzie ponad 140.
4: Imprezy zaplanowano we wszystkich miejscowościach gminy Mielno. Szczegóły wszystkich wydarzeń na stronie internetowej Mieleńskiego Centrum Kultury oraz na Facebooku jako Mielnogranie. W Mielnie dziś do 16 stopni, przewaga chmur, ale nie powinno padać, wiatr umiarkowany.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Chciałem powiedzieć, że mam porządniejsze słuchawki niż ten sędzia na boisku. On ma takie małe, no ale on musi mieć też wygodnie tam. W każdym razie dobrze słychać w jego słuchawkach też, bo on się tam komunikuje teraz. Padł gol czy nie? Właśnie zaraz się dowiemy. Bo tam bramkarza popchnęli, Austria strzeliła na 2-1, ale trwa sprawdzanie. My nie czekamy na sprawdzanie, bo byśmy musieli gadać i gadać, a tu Marek Grechuta czeka. Przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.

0: J-Lo i Waiting for Tonight. Za 17 minut będzie godzina 8. Jeszcze mała aktualizacja z mundialu. Austria prowadzi z Jordanią 2-1, ale nie po tamtym golu, tamtego nie uznano, był handball. No goal handball napisali, więc to nie szczypiorniak, to nie piłka ręczna. O, właśnie, to nie chodziło o popchnięcie, tam mówiłem, że bramkarz coś został popchnięty. Nie, zagrał ręką Austriak, ale już zdążyli na 2-1 strzelić kolejnego gola i o ile tamten był handball, to tu później był backball, bo plecami strzelił obrońca. Przez przypadek, samobój. 2-1 prowadzi Austria. A teraz dla tych informacji, którzy wybierają się na wakacje gdzieś daleko, bo samolotem. Otóż polskie lotnisko, najlepsze polskie lotnisko okazało się, jest to lotnisko w Gdańsku. Znalazło się na liście takich najbardziej komfortowych. No nie porównujmy się z tymi w krajach arabskich, czy, ale jest wygodne po prostu. Wygodne i terminowe. No i pasażerowie są zadowoleni. Mimo wszystko na 40. miejscu dopiero jest, ale to i tak najlepszy wynik z polskich lotnisk. Udogodnienia tam różne powstają, czeka nas awans. A gdyby ktoś chciał polecieć na to najbardziej wygodne zdaniem pasażerów, to jest w Panamie. Dosyć daleko, więc gratulujemy, jeżeli ktoś może sobie pozwolić na wakacje tamże. Ale wygodne, niewygodne, punktualne, niepunktualne. Ja tak lubię wyjeżdżać i wylatywać, że może być ciasny samolot, może być niewygodne lotnisko. Przecież jedziemy na wakacje. Gorzej z powrotem. Za 16 minut godzina 8. No dobrze, gramy dalej, bo my też musimy być punktualni. Tak jak niektóre linie lotnicze. Odlatujemy. Aha, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że jak się zapatrzyłem na tę zieloną murawę i zapomniałem przypomnieć o zielonym zakątku. Twój zielony zakątek, czekamy na wasze zdjęcia ogrodów, balkonów, tarasów. To, co macie pięknego, wyhodowaliście sobie, przyślijcie nam, a być może dostaniecie od nas nagrodę. Szczegóły na stronie radioplus.pl.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
7: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
8: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
7: To dlatego wszyscy tam kupują.
8: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
7: Jak materiały budowlane, to tylko z Tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
9: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
12: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.

0: Zielony zakątek.
1: Jak ja wam zazdroszczę tych zielonych zakątków, które przysyłacie do nas, my oglądamy te zdjęcia. No zazdroszczę dlatego, że mój zielony, nieduży zakątek przestał być pewnego czasu zielony, po tym jak pies zaczął kopać, wykopał jedną dziurę, drugą, trzecią, no potrzebuje też jakiejś rozrywki, ale dlaczego? Na zielonej trawie, po zielonej trawie, piłka goni, 2-1 cały czas Austria prowadzi. A ja czekam na wasze zielone zakątki, na małe, czasem przysyłacie do nas zdjęcia kwiatów, roślin, takie zbliżenia, czasem szerszych przestrzeni i miejsc, w których wypoczywacie. Ja wam zazdroszczę, bo zbliża się piękna sobota, piękna niedziela słoneczna i te miejsca, w których nie tylko uprawiacie ogród, ale też dbacie o to, żeby spędzić czas z rodziną, naprawdę robią wrażenie. Na stronie radioplus.pl szczegóły naszej zabawy, przyślijcie, a po godzinie 8 znów kogoś nagrodzimy wspaniałą koszulką. Czasami przesadzam.
0: Zielony zakąt.

0: A na naszym profilu facebookowym na Żuta 3D złudzenie optyczne. Wygląda, jakbyśmy się mieli zapaść w tej narzucie. Katarzyna napisała: ja mam ochotę dzisiaj zostać w łóżku, przespać cały dzień, później zajmę się narzutą na łóżko, może ją wypiorę. Ale to znaczy ochota zostanie przekuta w czyn. Też kubek z kawą jest tutaj wklejony, więc może w tym łóżku za długo nie wytrzymam, Kasia. Marzenia zaczynają się, bardzo przepraszam, gdy dzwoni budzik o 4:30, a potem myśli o powrocie do spania ulatują jak dżin z lampy Aladyna. I tak trzeba. Oby ten Aladyn nam spełnił wszystkie nasze dzisiaj życzenia na środę, 17 czerwca, taki dzień w kalendarzu.
1: Reklama.
2: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
3: A może nigdy nie było ci tam po drodze? Warto się odważyć. Pierwsza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
2: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
3: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
2: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
4: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Jeep. Amerykańska legenda motoryzacji. Jej historia toczy się dalej tu i teraz. Grupa Mago zaprasza do salonu Jeepa. Jeep Avenger z pakietem korzyści do 30 tysięcy złotych i z zasięgiem do 850 km na jednym baku. Nowy Jeep Compass już od 139 690 zł brutto. Zaprasza Grupa Mago, Piła, Siemirackiego 27. Grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama.
7: Radio Plus Koszalin.
8: Trzeba wyjaśnić zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Szef BBN-u nie ma wątpliwości, że sprawa jest bardzo poważna.
9: Pracownicy odejdą od okienek. Wcześniej zaapelowali do klientów. Rozpoczyna się strajk ostrzegawczy w ZUS-ie.
8: Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. To nie był pewnik, mówią nam dziennikarze sportowi. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
9: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zabiera głos w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej.
8: Wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, przyznaje szef BBN-u Bartosz Grodecki.
9: Jak podkreśla, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami.
8: A chodzi o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego też jako Simon Skrepecki. Artysta był zagorzony krytykiem Putina.
9: To mogła być egzekucja przy użyciu broni krótkiej, twierdzi policja i prokuratura.
8: Sprawca nadal jest poszukiwany, mundurowi mają jego rysopis, zabezpieczono też okoliczny monitoring. Sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
10: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano 2 30-kilkuletnich Białorusinów.
11: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
10: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
12: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
10: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
9: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok 44-latka.
8: Urzędnicy odejdą od okienek.
9: Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie.
8: Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
13: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
14: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
13: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
14: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
13: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
8: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
9: Sprawdzili trzeźwość ponad 10 tysięcy kierowców.
8: Policjanci przeprowadzili akcję Trzeźwa Autostrada i skontrolowali jadących A1.
15: Kontrole wykazały, że aż 8 osób prowadziło w stanie trzeźwości, natomiast 6 kierujących znajdowało się w stanie po użyciu alkoholu.
8: Mówił Adam Dębiński z Policji w Łodzi.
9: Kontrole były prowadzone na autostradzie od Gdańska do Łodzi.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji.
9: Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego.
8: Walczył o nią dla 24-latki, m.in. Polski Związek Tenisowy.
9: To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, która zagrała w finale French Open i zajęła 2. miejsce.
8: To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
16: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
9: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara i dodaje.
16: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji. A że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
8: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca.
9: Poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
8: A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
17: Na Pomorzu Środkowym dzisiaj na termometrach maksymalnie 16-17 stopni. Zachmurzenie do południa duże, a później będzie się stopniowo przejaśniać. Dzisiaj nie powinno padać, a wiatr powieje umiarkowany z północnego zachodu.
7: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Z cyklu doniesienia z mundialu prawdopodobnie sędzia zaraz pokaże takie okienko i powie, że rzut karny dla Austrii. Na razie 6 minut po godzinie 8. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. To przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Tak jest, karny, ale już nie zdążę powiedzieć, czy będzie gol, czy nie, bo Bryan Adams ważniejszy. Oczywiście, 6 minut po godzinie 8, za chwilę twój zielony zakątek w Radiu Plus.

0: Twój zielony zakątek.
1: Dzisiaj zakątek Agaty. Dzień dobry, o poranku.
2: Witam serdecznie, dzień dobry, dzień dobry.
1: Patrzę na to zdjęcie i zastanawiam się, cóż to za zasieki, przecież tam się przejść nie da się dostać.
2: Panie Tomku, lawenda,
1: no tak,
2: lawenda.
1: No to nawet ja zgadłem, że to lawenda, chciałem uprzedzić. No dobrze,
2: ale... To jest lawenda.
1: I jak tam się siedzi na tarasie, to czuć ten aromat?
2: Czuć aromat, a przede wszystkim wszystkie pszczółki, wszystkie bączki, wszystkie naprawdę to, co lata, wszystkie motylki, no siedzą właśnie w lawendzie. Dlatego w ogóle nas nic nie interesuje ich, co my robimy na tarasie, tylko one cały czas tam właśnie w tej lawendzie sobie obradują. No posadziłam prawie 40 chyba mam tam tych lawend, no ale dały taki niesamowity właśnie urok i no pięknie.
1: W basenie Morza Śródziemnego na południu Europy pełno tych, takie sklepiki nawet specjalne, gdzie lawendowe rzeczy sprzedają, ale można ją mieć również u siebie oczywiście.
2: Tak. Zawsze robię właśnie takie woreczki z lawendą na mole, to jest taka słynna akurat, taki słynny przepis, także na pewno działa, więc ja akurat stosuję lawendę do tego.
1: A to jest, że tak zapytam, tył domu, czy to jest wejście?
2: To jest taras.
1: Ale z tyłu, czy przed?
2: To jest wyjście na taras, a z drugiej strony domu jest wejście do domu.
1: A, dobra.
2: Także cały taras mam w lawendzie.
1: Bo ja się na początku bałem, że przejść się nie da. Dużo czasu macie, żeby sobie w tej lawendzie tak posiedzieć na kanapie?
2: No dużo czasu spędzam w ogrodzie, bo po prostu kocham to i lubię to robić, także ciągle coś zmieniam, ciągle coś przesadzam, ciągle coś dodaję, także no ogród mi angażuje dużo czasu, ale lubię to, po prostu lubię i nie uważam to, że po prostu ciężko pracuję, tylko jest to dla mnie po prostu przyjemnością.
1: Nasza koszulka czasami przesadzam, trochę nietrafiona, bo nie czasami, tylko często Agata przesadza.
2: Dzięki.
1: Wysyłamy i właśnie dla takich osób jest ta zabawa, ten nasz konkurs. Miłego dnia w takim razie.
2: Dziękuję bardzo. Czy ja mogę jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: Moją przyjaciółkę z Prus Anię, która jutro ma loty. Także wszystkiego najlepszego jej życzę i dużo, dużo przede wszystkim wrażeń miłych. I pozdrawiam serdecznie Deco Fire, bo to jest moja rodzinka.
1: No dobrze. No to tych lotów życzymy także tym bączkom i czmielom różnym, które do lawendy przylatują. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Zielony zakątek.
1: To taka nagroda wstępna. Te koszulki czasami przesadzam. Nagroda główna pod koniec czerwca to 5000 zł.
0: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Mercedes-Benz Trucks. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
7: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
8: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
9: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
10: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
0: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Poranna witaj zmiano. Witamy wszystkich, którzy są na pierwszej zmianie, czyli wstali wcześniej rano. Zadałem takie prowokacyjne pytanie a propos narzuty z tego mema na naszym profilu facebookowym. Czy rzucilibyście się jeszcze na łóżko, szczególnie na takie? Tomasz napisał, co do powrotu do łóżka, dziś piękne słońce świeci, więc na razie jestem wypoczęty i nie myślę o tym. Izabela też już nie, za dużo planów na dziś. No właśnie, tak trzymać trzeba, szybko wstać i te wszystkie plany zrealizować, a później można sobie nawet po południu się jakoś tam walnąć na chwilę. Marzenia zaczynają się, Piotr pisze, gdy dzwonik budzi o 4:30, a potem myśli o powrocie do spania, a to już czytałem, ulatują jak dżin z lampy Aladyna. Anet też napisała, ja właśnie wstaję do pracy, chociaż to było godzinę temu, ciekawe czy już jest w pracy, czy jeszcze te przygotowania trwają, niektórzy zbierają się trochę dłużej. No to cóż, za 2 minuty w 8:30 Austria wygrała 3-1, czas na wiadomości w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
3: A może kocioł na pelet?
2: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
3: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
2: 666-676-525.
3: RokaEnergy.com.
4: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
5: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
6: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin 6. edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy

0: S7 pod Krakowem.
1: Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów. Ranne są co najmniej dwie osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u.
0: Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Tworzy się długi korek na autostradzie A4.
1: Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, przypominają służby.
0: Stołeczna policja prowadzi czynności w sprawie działań grupy Bronimy Polskiej Granicy.
1: W sieci pojawiły się filmy, na których widać, jak mężczyźni w strojach przypominających mundury zaczepiają i legitymują obcokrajowców.
0: Policja zbiera w tej sprawie materiał dowodowy, który trafi do prokuratury.
1: Austria wygrała z Jordanią 3-1, za nami drugie spotkanie w grupie J.
0: Na tej nocy ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata.
1: O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią.
0: Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Gana zagra z Panamą.
2: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. 50 uczniów szkół podstawowych otrzymało w Koszalinie medale i wyróżnienia za udział w olimpiadach przedmiotowych w mijającym roku szkolnym. Co roku uczestniczą w nich tysiące młodych ludzi, a uzyskanie tytułu laureata lub finalisty stanowi potwierdzenie ich wiedzy, talentu oraz systematycznej pracy.
3: Mam za tego angielski i za geografię. Angielski to w ogóle już tam od dawna się uczyłem, jak tam jakieś filmiki po angielsku, bajki, coś tam sobie. Książki, że tam i mama też właśnie angielski bardzo dobrze umie.
4: On jest taki bardzo pożyteczny, bym powiedziała. Możesz dzięki niemu porozumiewać się praktycznie z każdym, w każdym kraju i myślę, że bardzo dobrze jest znać, przydatne. No idę do liceum, później chcę iść na studia najprawdopodobniej medycyny.
2: Laureaci konkursów przedmiotowych otrzymują szczególne uprawnienia, w tym m.in. zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej szkoły ponadpodstawowej, najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu oraz wpis o szczególnych osiągnięciach na świadectwie szkolnym. Mielno z kolejnym prestiżowym wyróżnieniem. Plaża po raz kolejny otrzyma błękitną flagę, jeden z najbardziej cenionych certyfikatów dla kąpielisk na świecie. To potwierdzenie wysokiej jakości wody, bezpieczeństwa oraz dbałości o środowisko. W Koszalinie do południa duże zachmurzenie, ale bez deszczu. Na termometrach dziś maksymalnie 17 stopni. Wiatr umiarkowany.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Za 27 minut będzie godzina 9, mimo że wstajemy, same śpiące piosenki już za chwilę w Radiu Plus. Nie mówię o Abbie, która się właśnie zaczyna. Ale po niej będzie Sleeping Satellite, a jeszcze jedna noc w Bangkoku nas czeka, Murray Head, ale na razie Abba i Mamma Mia. Dzień dobry, o poranku.

0: Jasmine Archer na antenie Radia Plus. No to jeszcze będzie o tym mundialu, przepraszam, ale niektórzy rodzice załamują ręce, jak idą do sklepu, z dzieckiem zwłaszcza, no a dziecko mówi, że chce, no album już powiedzmy kupiony jest, ale te karty trzeba kupować, koperty z tymi naklejkami albo kartami piłkarzy i to kosztuje swoje jakieś tam pieniądze, a ponieważ drużyn jest dużo na mundialu, to i tych piłkarzy jest pełno, a im więcej się tych kart kupuje, tym częściej się powtarzają. U mnie w domu jest całe pudło z kartami z rozmaitych mistrzostw i różnych rozgrywek. One się już wszystkie wymieszały. Ile to pieniędzy na to poszło? Ale czytam, że tradycja zbierania kart jest no dosyć stara. Najstarsze albumy to jest rok 1970, czy tam okolice, lata 70. No i jeżeli ktoś wtedy, a było to prawie 60 lat temu, kolekcjonował karty i wypełnił cały album, to na aukcjach niektórzy sobie życzą za taki album nawet 30 tysięcy euro. No może jest to jakaś inwestycja, ale to za wiele, wiele lat. Ktoś będzie kiedyś chciał kupić album z mistrzostw w USA, Kanadzie i Meksyku. Tylko trzeba mieć chyba wszystkich tych piłkarzy.
1: Reklama.
2: Benvenuto al ristorante.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
1: Reklama.

No, zrobiło się kosmicznie księżycowo. La Luna w Radio Plus, Belinda Carlisle, wcześniej Sleeping Satellite. A ja, Tomek Waloszyk, nie idę spać, przygotuję jutrzejszy program. Jutro obiecuję mniej, dużo, znacznie mniej o Mundialu, ale w trakcie naszego poranka żaden mecz się nie będzie odbywał. Na razie mówię do usłyszenia, miłego dnia, miłej środy. Za chwilę po godzinie 9:00 po wiadomościach w Radio Plus pojawi się w studiu Agnieszka Morawska.

0: Reklama.
1: Doskwiera ci samotność?
2: Tęsknisz za przygodą? Wybierz się na pieszą pielgrzymkę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
1: To prawda, że nogi będą bolały, ale poznasz wiele wspaniałych osób, lepiej poznasz siebie i będziesz miał okazję zaprzyjaźnić się z Bogiem. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku.
2: Początek 1 sierpnia w Skrzatuszu, a zakończenie 13 sierpnia w Częstochowie. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
1: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
3: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
4: Jest w Koszalinie firmą znaną.
5: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
6: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
5: To dlatego wszyscy tam kupują.
6: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
5: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
0: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Koszalin.
1: W akcji śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego to po wypadku pod Krakowem ranne zostały 3 osoby.
2: Kto nie musi, niech omija dziś ZUS. Trwa protest ostrzegawczy pracowników.
1: Analizują m.in. technikę startu żużlowców. Studenci pomogą sportowcom z Zielonej Góry. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na miejscu ogromne korki. Wracamy do wypadku w Krakowie.
1: Przypomnijmy, na drodze S7 przed węzłem przewóz w kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u.
2: 3 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Trasa jest całkowicie zablokowana.
3: Kilka minut po godzinie 7:00 na ulicy Śliwiaka doszło do zderzenia 7 samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby, w tym jedna bardzo ciężko. Została uwolniona z wraku samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych. Została przetransportowana przez śmigłowiec ratunkowy do szpitala. 2 osoby lżej ranne zostały zabrane naziemnymi zespołami ratownictwa medycznego.
2: Mówi Maciej Podymkiewicz ze Straży Pożarnej w Krakowie.
1: Jak wspomnieliśmy, trasa jest zablokowana, a kierowcy stoją w długich korkach.
2: Pracownicy ZUS-u odeszli od biurek.
1: W całym kraju trwa strajk ostrzegawczy, m.in. w Bełchatowie, do którego już teraz zaglądamy.
4: Pracownicy inspektoratu przyłączyli się do strajku ostrzegawczego. Katarzyna Chojnacka, jestem kierownikiem terenowej jednostki inspektoratu ZUS w Bełchatowie. Strajk ostrzegawczy, akcja protestacyjna trwa w godzinach od 8 do 10. Pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej, wobec czego nie świadczą pracy. Obsługa klientów oczywiście jest zapewniona. Nieco ograniczony sposób, ale odbywa się płynnie, bez żadnych zakłóceń.
5: No, w tej chwili żeśmy się dowiedzieli dopiero, że jest
6: strajk. Jakoś to Państwo odczuli?
5: Nie. Bardzo miła obsługa, także jesteśmy zadowoleni bardzo.
7: Umówiliśmy się na jutro.
1: Na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki.
2: Od 10:00 wszystko wróci do normy.
1: A przypomnijmy, związki żądają 1200 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Zarobki lekarzy pod lupą.
1: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o pensjach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich.
2: Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
8: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
1: Szef rządu odniósł się w ten sposób do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 zarobił 1 600 000 zł.
2: Przepisy zakładają, że dane o zarobkach medyków, które trafiają do agencji rządowej, nie będą już anonimowe.
1: Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnej osoby.
2: Blisko 800 milionów złotych uszczupleń VAT. Śląskie służby wykryły gigantyczne oszustwo podatkowe.
1: Sięga poza granice Polski i Unii, a brało w nim udział 38 podmiotów z branży kosmetycznej.
9: W mechanizmie oszustwa uczestnicy wykorzystali kilkadziesiąt sztucznie utworzonych podmiotów gospodarczych, tak zwanych słupów. Były to firmy zakładane na terenie całego kraju, najczęściej posiadające siedziby w wirtualnych biurach. Nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników i nie posiadały majątku.
1: Mówił Michał Kasprzyk ze Śląskiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Służby sprawdzają teraz, kto był odpowiedzialny za organizację tego mechanizmu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak zawodnik stawia nogę przy wyskoku?
2: Która faza startu na żużlu decyduje o wygranej?
1: Zielonogórscy studenci rozpoczęli badania i w ten sposób chcą pomóc żużlowcom, falubazu i koszykarzom za stalu.
10: Mierzymy refleks zawodników, jak szybko oni startują, czy jak reagują na taśmę, która się podnosi i jaki jest czas dojazdu do 30 metra, czyli do pierwszego łuku. To jest też powiązane z odpowiednimi ustawieniami maszyn. A druga rzecz to jest modelowanie samego toru. W jaki sposób odpowiednio podejść do tego, żeby tor był powtarzalny?
1: Wyjaśniał dr Maciej Niedziela z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2: Dane do projektów zbierano przez ostatnie miesiące na treningach obu drużyn.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Halina Frąckowiak w Radiu Plus. 17 czerwca w kalendarzu, środa, a jak środa, to tradycyjnie pytanie, co mi w duszę gra? Pierwsza podpowiedź za chwilę. Przypominam także, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek, a na zdjęcia Waszych ogródków lub też balkonów czekamy na radioplus.pl. Na zegarze teraz 18 minut po 9. Radio
1: Plus. Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uwaga dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
6: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl.
7: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
8: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
1: Reklama.

Budka Suflera w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Czas na pierwszą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Najpierw jednak zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi i waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania. Z czym wam to hasło się kojarzy? Zatem nie liczy się tutaj kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli będzie kilka takich odpowiedzi, które będą nam się bardzo podobały, to tutaj zdecyduje kolejność zgłoszeń. A SMS-y wysyłamy pod 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś jeszcze do tej torby dorzucę w ramach niespodzianki. Zatem czas na pierwszą podpowiedź. Hasło dzisiaj składa się z dwóch słów. Gdy zajrzałam do kalendarza, to od razu zanuciłam i nie pytam o tytuł piosenki. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a kolejna podpowiedź za chwilę. A teraz już Ace of Base i The Scene.

0: Oto on w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 10. Czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. To będzie tak. Czarno-biały obraz bez psa. Przypominam, że hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania na temat tego, z czym to hasło Wam się kojarzy. Numer SMS-owy dla Was 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Reklama. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: No, tego. A może...
4: Także tak...
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś, ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
1: Reklama.

0: Madonna w Radiu Plus na koniec 9 do 10, 3 minuty za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
3: A może kocioł na pelet?
2: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
3: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
2: 666-676-525.
3: RokaEnergy.com. Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
4: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
1: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Plus Koszalin.
1: 1200 zł dla każdego. Pracownicy ZUS-u walczą o podwyżkę. Dziś protestowali w całym kraju.
2: MSZ musi zareagować. Prezydencki minister o awanturze z udziałem niemieckiej policji i ruchu obrony granic.
1: Prawie miesięczne szkolenie dla ochotników. Armia zaprasza na wakacje z wojskiem. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na 2 godziny odeszli od okienek.
1: Pracownicy ZUS-u kończą właśnie protest ostrzegawczy.
2: A ten odbył się w całym kraju. Akcja związana jest z trwającym sporem płacowym.
3: Można podejść kiedy indziej i załatwić. Nie ma problemu.
4: No, chciałem się zapisać w kolejce na 10:00, żeby być pierwszym, bo to człowiek nie ma czasu. Ale popieram, no, mają panie prawo do strajku, to niech sobie strajkują. Jak to wpłynie na sposób załatwiania spraw, to jak najbardziej.
5: Pani wyjaśniła wszystko, zaprosiła po 10:00, żebym przyszła sobie.
6: Czy można załatwić sprawę normalnie?
5: Nie.
6: Właśnie wyszłam na chwilę z pracy i no, muszę wrócić, bo nie można nic załatwić.
7: Ja wszystko rozumiem, ale ja też muszę iść do pracy, też muszę pozałatwiać swoje rzeczy. No, musiałem czekać o wiele, wiele dłużej.
2: W zielonogórskim urzędzie była Klaudia Mazurek.
1: Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się interwencji MSZ-u w sprawie interwencji niemieckiej policji, to wobec członków ruchu obrony granic.
2: Przypomnijmy, grupa, w której był Robert Bąkiewicz, chciała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli za sobą krzyż.
1: Kiedy zablokowano im drogę do pomnika, doszło do szarpaniny.
8: MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ. Jednak budynek był zamknięty. W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Oświadczenie w sprawie wydała również berlińska policja. Ponieważ doszło do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego. Po zakończeniu czynności policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu, czytamy w komunikacie.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Obrona chce wolności dla Magdaleny H.
1: Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letniej patomorfolożki złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie.
2: Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem ponad 30 szczątków ludzkich płodów.
1: Ma też odpowiedzieć za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych.
9: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego nowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
1: Mówi adwokat Patrycja Hobel.
2: Tymczasem śledczy sprawdzają kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej.
1: Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka.
2: Są zarzuty dla ojca 3-latka, który zostawił dziecko samo w domu.
1: Chłopiec stał na parapecie na 3. piętrze budynku na łódzkich Bałtach.
2: Dziecko zauważyli sąsiedzi i zaalarmowali policję. Mężczyzna odpowie za narażenie syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
10: Przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
2: Mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
1: Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej.
1: Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej wie Rafał Różycki.
11: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, między innymi w Sieradzu.
12: Szkolenie w sieradzkiej brygadzie od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem ochotników z całej Polski.
11: Mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
12: Program Wakacje z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
11: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
2: Każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6000 zł brutto.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Prawie 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Phil Collins w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 10 teraz na zegarze. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Serial. I do tego jeszcze podsumowanie tych pierwszej i drugiej podpowiedzi. W kalendarzu dziś między innymi święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. I powtórzę jeszcze drugą podpowiedź. Czarno-biały obraz, ale bez psa w tytule. Przypominam, że waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, które dzisiaj składa się z dwóch słów i napisać, z czym wam się ono kojarzy. A na odpowiedzi czekam pod numerem SMS-owym 691-141-141. Jeszcze około 5 minut na te wiadomości czekam, a później dzwonię do kogoś z was do zdobycia torba, co mi w duszy gra i jeszcze jakaś niespodzianka. Radio
1: Plus. Reklama. Odpaliliśmy

0: Allegro. Pokochaj niskie ceny.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Reklama.

0: Fleetwood Mac w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut tylko pozostało do 11. Czas na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra. A grają Czterej Pancerni i Sylwia między innymi odgadła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Sylwia, napisałaś o tym, że to jest twój ulubiony film, serial z dzieciństwa. Mama ci go pokazała, czyli to było tak, że ty bardziej się interesowałaś Szarikiem też niż tym, co się dzieje wokół.
1: No tak, byłam jeszcze trochę mała, więc jakby tematu wojny nie rozumiałam, bardziej interesował mnie piesek, mądry, zdolny, rozweselał towarzystwo, zawsze o takim marzyłam, w domu w sumie mieliśmy wyżła, nie wilczura, więc też dosyć spory. Także od dzieciństwa i chyba też od tego serialu jestem psiarą, jak żegnam jednego przyjaciela, to w domu pojawia się kolejny, tym razem jest to... Może nie wilczur, bo York, aczkolwiek on mają taki charakter, tak, taki charakter, że ona to się zachowuje, jakby była takim szarikiem.

0: Reklama. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
0: Reklama.

0: Rod Stewart na koniec 10 do 11, 3 minuty za chwilę w studiu Marcin Bartnik albo Mikołaj Gronat. Sprawdzimy, kto to za moment, a o 11 wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
4: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
5: A może nigdy nie było ci tam po drodze? Warto się odważyć. Pierwsza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
4: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
5: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
4: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
6: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
7: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3 razy 33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
8: Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Awantura w Sejmie, chodzi o aferę w warszawskim szpitalu. Zełenski na szczycie G7 przekonuje, że Putin nie chce pokoju. Miliony dzieci są zmuszane do uciekania, powiemy o raporcie z Genewy. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejmowa awantura w sprawie kosmicznych zarobków w warszawskim szpitalu i domniemanym leczeniu tam polityków Koalicji Obywatelskiej. Poza kolejnością Dawid Kacprzyk, działacz partii i lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok ponad 1,5 miliona złotych. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków KO i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
2: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 000 zabiegów na zaćmę, ponad 3000 zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
3: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
1: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Dawid Kacprzyk zrezygnował już z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Na razie nie ma zarzutów dla zatrzymanych Białorusinów. Służby wciąż ustalają ich rolę w sprawie zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty. Mężczyzna został zastrzelony na ulicy w Białej Podlaskiej. Śledczy już wczoraj przyznali, że była to egzekucja i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dziś jeszcze przed południem prokuratura ma podać więcej informacji w tej sprawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zmasowany ostrzał na Zaporoże na południu Ukrainy. Rosyjskie drony zabiły jedną osobę i raniły co najmniej 7. Rosjanie informują tymczasem, że zestrzelili 150 ukraińskich dronów nad 15 swoimi regionami. Dalszy los wojny jest tematem szczytu G7 we Francji. Dziś ostatni dzień spotkania, na którym gości też Wołodymyr Zełenski. Do liderów państw Grupy 7 wczoraj dołączył także prezydent Ukrainy. Wszyscy zdają sobie sprawę, że Rosja chce atakować infrastrukturę cywilną. To także nowy etap w procesie zrozumienia tego, co się dzieje. Niektórzy z naszych partnerów długo próbowali balansować. Teraz wszyscy zdają sobie sprawę, że Putin nie chce zakończyć wojny. We wspólnym oświadczeniu uczestnicy spotkania G7 zgodzili się na zwiększenie dostaw na Ukrainę systemów obrony powietrznej, pocisków przechwytujących i broni dalekiego zasięgu. 1 na 70 osób na świecie jest przemieszczana wbrew swojej woli. W zeszłym roku ponad 80 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia domów. 49 milionów z nich to dzieci. Tak wynika z raportu Centrum Monitorowania Przemieszczeń Wewnętrznych w Genewie. Mówi Joanna Sokołowska z UNICEF Polska.
4: Około 30 milionów z nich to dzieci, które musiały opuścić swoje domy, ale pozostały nadal w granicach własnego kraju. Przymusowe przesiedlenie oznacza dla dziecka utratę stabilności i bezpieczeństwa. Dzieci są narażone nie tylko na skutki samych działań zbrojnych, ale także na brak dostępu do żywności, czystej wody, opieki medycznej czy edukacji.
1: W ostatnich latach średnio 340 tysięcy dzieci rocznie rodzi się jako uchodźcy, bez bezpośredniej więzi z krajem pochodzenia swoich rodziców.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zielony Zakątek.
1: W czerwcu zaglądamy na wasze działki, na wasze balkony, do waszych ogródków. Zaglądamy też na przykład dzisiaj do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, bo tam szykuje się historyczny moment. Dziwidło olbrzymie szykuje się do rozkwitu. Dziś urosło już 10 cm więcej niż wczoraj i pracownicy ogrodu przewidują, że taki rozkwit to prawdopodobnie po weekendzie. Będzie można to śledzić internetowo, jeśli ktoś nie będzie mógł pojawić się we Wrocławiu, a będzie bardzo chciał obejrzeć, jak to wygląda ten moment rozkwitu, to będzie taka możliwość online, ale nie siedźmy zbyt dużo przed ekranami. Warto jednak spędzić ten czas w otoczeniu zieleni i zapachu kwiatów. I w waszych zielonych ogródkach, w waszych zielonych zakątkach też się lubować. I właśnie, czekamy na takie zdjęcia od was. Twój zielony zakątek. Jeszcze dzisiaj do zdobycia koszulka Czasem Przesadzam ode mnie i od Janka Pasterskiego, a w finale 26 czerwca do zdobycia 5000 zł. I na te zdjęcia waszych ogródków, działek, balkonów ukwieconych, zazielenionych czekamy na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, wypełnić, a później czekać na telefon. Za moment ode mnie.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
2: No, tego.
3: A może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tako! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
12: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
14: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin. Szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
15: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
16: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Twój zielony zakątek.
1: Dzisiaj to będzie zielony zakątek Tomasza. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tomaszu, twój zielony zakątek pełen kwiatów. Widzę tutaj piwonie i w rozkwicie, i trochę już w przekwicie, a zaraz potem są i róże, i widzę chyba nawet klon japoński i mnóstwo innych rzeczy roślin.
2: Zgadza się.
1: Opowiadaj, co tam jest jeszcze i kto się tym wszystkim zajmuje.
2: Zajmujemy się razem z żoną. Mhm. A u nas jest wszystko tak naprawdę. Począwszy od małych kwiatuszków takich skaniakowych, a skończywszy na różach, rododendronach, azalie są. To jest taki, można powiedzieć, taki przestrzał tych kwiatków. Tak? Taki...
1: Mamy tutaj przegląd wszystkiego, co wam się po prostu podoba.
2: Przegląd. Znajdujemy, wie pani co, tak, znajdujemy sobie kwiatki gdzieś tam się spodoba, gdzieś w internecie, coś tego i próbujemy to zdobyć.
1: Tak.
2: A teraz ja na przykład, ja jestem zwolennikiem, tutaj już pochwalę taki naszego rodzimego hodowcę róż, Rojewski.
1: Mhm. I to jest ktoś z Radomia, kto tymi różami...
2: Nie. On jest z Polski. Gdzieś tam koło Warszawy, tak, Łukasz jest, Rojewski, jest hodowcą róż, on produkuje róże i mam jego taką małą kolekcję swoją tworzy.

0: Trzymam kciuki za następne okazje, żeby się zawsze dobrze przyjmowały. Przesadzanie pewnie będzie potrzebne, więc koszulka czasem przesadzam dla ciebie już teraz. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Żonę swoją pozdrawiam, która mi pomaga w pielęgnacji ogrodu.
0: Do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: radioplus.pl. Tam czekamy na zdjęcia waszych zielonych zakątków.
2: Zielony.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Michael Jackson na koniec 11 do południa, 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Radio
1: Plus. Reklama. Jeep, amerykańska legenda motoryzacji. Jej historia toczy się dalej tu i teraz. Grupa Mago zaprasza do salonu Jeepa. Jeep Avenger z pakietem korzyści do 30 tysięcy złotych i z zasięgiem do 850 km na jednym baku. Nowy Jeep Compass już od 139 690 zł brutto. Zaprasza Grupa Mago, Piła, Siemirackiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
3: A może kocioł na pelet?
2: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
3: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
2: 666-676-525.
3: RokaEnergy.com.
4: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
5: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firmy i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
6: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przedsprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Lubelski kurator oświaty został zatrzymany. Za chwilę szczegóły. Protest przed szpitalem w Gostyninie. Pracownicy boją się zwolnień. Centra krwiodawstwa apelują do dawców przed wakacjami. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lubelski kurator oświaty został zatrzymany przez CBA i usłyszał zarzuty. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium. O szczegółach Arkadiusz Więsek.
2: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
3: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim wydziale prokuratury krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
1: Arkadiusz Więcek, dziękujemy. Marszałek Sejmu zaprasza na wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artiemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie, mówi Włodzimierz Czarzasty.
4: To nie jest żadne działanie polityczne, ale uważam, że bez względu na to, jakie nastroje są budowane i jakie nastroje obowiązują, trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
1: Nastolatek był ciężko ranny, przeszedł operację. Zaatakowało go 5 osób, w tym 3 nieletnie. Napastnicy używali gazu pieprzowego i kastetu. Trwa pikieta przed szpitalem w Gostyninie. Pracownicy szpitala psychiatrycznego Zalesie nie chcą połączenia z wojewódzką placówką w Płocku.
5: Nie oddamy naszego szpitala! Zostajemy tutaj!
6: To jest tak zjawiskowe miejsce, że my musimy tutaj zostać wszyscy.
1: Pracownicy boją się zwolnień po połączeniu szpitali w Gostyninie i Płocku. Do obrony placówki włączyli się również mieszkańcy regionu oraz pacjenci.
7: Ten szpital dał mi szansę na trzeźwe życie.
8: Idziłem do Zalesia, byłem na dnie.
9: Bo tutaj otrzymałam najlepszą pomoc.
10: Proszę, nie zamykajcie tego zakładu, bo on się może przydać wielu innym osobom potrzebującym i to bardzo potrzebującym, być może bardziej niż mi.
1: Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował już projekt uchwały dotyczący połączenia obu jednostek. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zbliża się okres wakacyjny, wtedy centra krwiodawstwa notują drastyczny spadek liczby dawców, nawet o połowę, mówi Agata Gnap z terenowego oddziału w Głogowie.
11: Zawsze w okresie wakacyjnym tych dawców jest mniej niż w ciągu roku szkolnego. Dawcy wyjeżdżają. Poprzez to, że wyjeżdżają za granicę, czasami muszą na miesiąc być zdyskwalifikowani. No i tej krwi jest po prostu mniej. Natomiast zapotrzebowanie wzrasta w okresie letnim.
1: Wszystko przez większą liczbę wypadków na drogach. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa latem organizują wyjazdowe akcje oddawania krwi, zachęcając do pomocy innym.
12: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Za 2 tygodnie wracają bilety autobusowe w miejskich autobusach w Szczecinku. Wiemy już, że na pewno nie będzie możliwości płacenia gotówką.
13: To już jest właściwie śpiewka przeszłości, dlatego że z przestrzeni miast znikają kioski ruchu.
12: Tłumaczy Mateusz Sienkiewicz, rzecznik burmistrza Szczecinka. W siedzibie komunikacji miejskiej będzie można nabyć tak zwaną kartę przedpłaconą i doładować ją na przykład dziecku. Posiadacze plastikowej karty mieszkańca latem będą mogli wymienić ją na wersję z chipem, którą także zapłacą za bilet. Przypomnijmy, jednorazowy bilet normalny ma kosztować 6 zł, a ulgowy 3 zł. Darłowo przygotowuje się do sezonu letniego. Wśród planowanych imprez i wydarzeń, te doskonale znane i lubiane przez mieszkańców i turystów, ale też nowości, mówi Magdalena Burduk z Darłowskiego Ośrodka Kultury.
14: Media i sztuka w tym roku odbędzie się w Centrum Darłowa, Festiwal Filmów Skandynawskich, Regenwalde Festival, sobotnie kina plenerowe, projekt spacerów z przewodnikiem, śladami bohaterów Leopolda Tyrmanda. Będziemy realizować projekt pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Organowy. Kameralne niedzielne wieczory z muzyką również organową.
12: Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie Darłowskiego Ośrodka Kultury, ale też na darłowo.pl. W Szczecinku po południu do 19 stopni, zachmurzenie umiarkowane i bez opadów.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
15: Środek tygodnia. Witamy się z wami w środę. Dzień dobry, Marek Sierocki.
16: Jan Pasterski. Zrobi się bardzo wakacyjnie, bardzo słonecznie, choć też księżycowo. Moonlight Shadow, duet Maggie Reilly i Mike Oldfield.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Za chwilę przeniesiemy się w czasie do roku 1985. Wtedy wielki sukces na europejskich listach przebojów odniósł Paul Young, artysta, którego chociażby znamy z przeboju Sensa Unadonna, wykonywanego w duecie z Cukero, ale też ma na swym koncie wielkie inne hity Come Back and Stay czy Love on the Common People. Wielka gwiazda brytyjskiej muzyki pop dekady lat 80. Paul Young, tym razem w utworze Every Time You Go Away ze wspomnianego wcześniej 1985 roku.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: No, tego.
5: A może...
6: Także tak...
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
9: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Doskwiera ci samotność?
14: Tęsknisz za przygodą? Wybierz się na pieszą pielgrzymkę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
13: To prawda, że nogi będą bolały, ale poznasz wiele wspaniałych osób, lepiej poznasz siebie i będziesz miał okazję zaprzyjaźnić się z Bogiem. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku.
14: Początek 1 sierpnia w Skrzatuszu, a zakończenie 13 sierpnia w Częstochowie. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
13: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Plus Koszalin.

0: autorzy właściwie tylko jednego przeboju, holenderska grupa Art Company, no i piosenka Susanna, ale zawsze powtarzamy w tym wypadku, że to taki przebój naprawdę konkretny, brany na warsztat przez wielu artystów, chociażby król włoskiej muzyki Adriano Celentano ma swoją wersję.
1: A wiesz, jak po niderlandzku mówi się Art Company?
0: Nie mam pojęcia.
1: Wof de Kunst.
0: To bym się nie połapał.
1: W Tilburgu ten zespół powstał i rzeczywiście niedawno wziąłem album z ich największymi przebojami i tak przesłuchałem sobie i rzeczywiście ta Susanna to jest jedyny wielki hit, który wylansowali, ale przyjemnie się słucha również tych piosenek innych, które nie zdobyły popularności. No a teraz pora na dyskotekowy zespół wszechczasów.
0: No i oni tych hitów wylansowali, a wylansowali za sprawą wodza, który dowodził tą formacją, czyli Franka Fariana. Chodzi oczywiście o Boney M.
1: Lata 70., druga połowa to czas ich największych hitów, ale również w latach 80. lansowali piosenki, które zdobywały sporą popularność w dyskotekach. Już wtedy nie podbijali list przebojów, ale na parkietach wciąż rządzili. Jednym z takich utworów jest singlowy przebój Young, Free and Single.
2: Welcome to the radio show Young, Free and Single. Got a good show lined up for you. That's now our first caller.

0: To był rok 1985, no i wakacje, i wtedy piosenka Tarzan Boy w wykonaniu włoskiej grupy Baltimora królowała na listach przebojów. Frontmanem zespołu był pochodzący z Irlandii tancerz Jimmy McShane, no ale on niewiele śpiewał. To włoscy muzycy, m.in. Maurizio Bassi, śpiewali te partie wokalne. Baltimora to jedyny wielki hit, jaki Tarzan Boy to jedyny wielki hit, jaki Baltimora wylansowała. No a teraz zaglądamy jeszcze do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, rok 83, to był 17 dzień czerwca, no i wtedy pojawił się w sprzedaży piąty, ale też niestety ostatni album grupy The Police.
0: Sting rozpoczął solową karierę, ale Sting jest również autorem największego hitu tej formacji, pochodzącego właśnie z tego krążka. To utwór, który ponoć co 20 sekund rozbrzmiewa w jakiejś stacji radiowej na świecie. Najczęściej gramy utwór wszechczasów, radiowy megahit Every Breath You Take.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasno, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
0: Reklama.

0: Jeszcze się tam żagielbieli, za nami Alicja Majewska, piękna kompozycja Włodzimierza Korcza do słów Wojciecha Młynarskiego. Piosenka początkowo zdobyła niesamowity sukces, odniosła na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Rostocku, taki był kiedyś festiwal w dawnym NRD, tam Alicja wygrała, no i potem pojechała z tą piosenką do Opola. Pół roku później również odniosła ogromny sukces. To utwór, do którego warto wracać. Pani Alicja wciąż w wyjątkowej formie, co udowodniła podczas tegorocznego festiwalu w Opolu, gdzie chociażby zaśpiewała piosenkę Pamiętam Ciebie z tamtych lat z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Zrobiła to fantastycznie.
1: Podobało, bo Włodzimierz Korcz oczywiście akompaniował na fortepianie. Także było miło i to było też widać po reakcji publiczności.
0: Zaglądamy jeszcze do naszego muzycznego kalendarza na koniec dzisiejszej przebojowej poczty.
1: Tak, 17 czerwca 1985 roku w sprzedaży ukazuje się 6. studyjny album grupy OMD pod tytułem Crash.
0: I właśnie utwór So In Love pochodzi z tego krążka i tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Afera KO w warszawskim szpitalu.
2: To musi być wyjaśnione do samego spadu.
1: Tak mówi premier. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Protest w Skawinie pod Krakowem. Mieszkańcy nie chcą trasy S7. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeżeli to prawda, to polecą głowy. Tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim szpitalu południowym i doniesieniach o leczeniu tam polityków KO na specjalnych zasadach. Informował o tym portal Zero. Za proceder miał odpowiadać były już działacz Koalicji Obywatelskiej, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
3: Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
1: Powiedział Donald Tusk. Rząd przyjął już projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi ze zatrzymanych, Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa. Obu grozi do 3 lat więzienia, bo czyn zakwalifikowano jako chuligański. Za atakiem stali anarchiści z rozbratu. Wszystko wydarzyło się podczas sesji Rady Miejskiej nad absolutorium dla Jacka Jaśkowiaka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie chcą trasy S7. W Skawinie mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy i blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
4: Nie zgadzamy się. Po prostu nie zgadzamy się.
5: To nie rozładuje korków w Skawinie. Nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa, która nic nie wniesie dobrego dla gminy Skawina.
6: To jest zatrucie powietrza i w ogóle wiele się wiąże z tym, a przecież to jest duża ruina, jeżeli chodzi o ochronę środowiska.
7: Skawina by była zablokowana całkowicie. Niech mi zburzą dom, postawią nowy, nie ma problemu.
1: Utrudnienia na rondzie łączącym ulicę Krakowską w Skawinie i Krajową 44 zakorkowało się w obie strony. Blokada potrwa jeszcze przez godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pomnik Wyklętych stanął w Międzyrzeczu. W Lubuskiem znajduje się na skwerze u zbiegu ulic Konstytucji 3 Maja i Mieszka I, mówi dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Męciński.
8: Polskim bohaterom, obrońcom ojczyzny, osobom, które na swoich sztandarach miały hasło Bóg, honor, ojczyzna, żołnierzom niezłomnym, osobom, które w swoich sercach miały do końca wolną, niepodległą, suwerenną Polskę.
1: Pomnik powstał w hołdzie żołnierzom Polskiego Związku Wojskowego Obwodu Maria.

0: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Nowe fotele, wykładzina i oświetlenie. Kino Wolność w Szczecinku czekają spore zmiany. Remont ruszy już w te wakacje, a SAPiK otrzymał na inwestycje dofinansowanie w wysokości blisko 500 000 zł. Wykonawcy mogą składać oferty do 19 czerwca. Fundacja Rozwoju Pomorza Środkowego chce wykreować wspólną markę promującą tę część Wybrzeża Bałtyku. Proponowana nazwa to Bursztynowe Wybrzeże, która zdaniem pomysłodawców mogłaby stać się rozpoznawalnym symbolem regionu zarówno w kraju, jak i za granicą. Temu tematowi poświęcona będzie konferencja zaplanowana na jutro w nowo otwartym hotelu w centrum Koszalina.
1: Będziemy dyskutować nad samą ideą, jak podejść do tego, aby pomysł na promocję, na to, żeby ściągnąć do nas gości i żebyśmy się cieszyli tą nazwą, tak samo jak Francuzi mają Côte d'Azur. Jedziemy nad morze, jedziemy nad Bursztynowe Wybrzeże. Może się to uda, spróbujemy. Taka jest idea.
0: Powiedział prezes Fundacji Rozwoju Pomorza Środkowego Jan Kurjata. Udział w konferencji jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy proszą jedynie o wcześniejsze zgłoszenie udziału mailowo pod adresem biuro@fundacjarozwojupomorzaśrodkowego.pl. W Koszalinie po południu 17 stopni, zza chmur zacznie przebijać się słońce i do wieczora bez opadów.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: I to już teraz w Radio Plus, Abba Dancing Queen, Janek Pasterski. Dzień dobry, prawie 6 minut po 13.

0: Aleksja, ulalala, no i taki to bardzo wakacyjny przebój, a początek lata tego kalendarzowego już w najbliższą niedzielę i faktycznie też będzie można to odczuć, bo już od piątku, soboty będziemy mieli wręcz upalne wartości na termometrach, nawet w okolicy 30 kresek, także no nieźle. Lato pełną gębą. Jeśli lato, to też spędzanie czasu na zewnątrz, często w takich miejscach, które mamy pod ręką, czyli na balkonach, na tarasach, na działkach, w ogrodach, jeśli ktoś posiada nasze zielone zakątki, a ja zachęcam do tego, bo cały czas trwa nasza zabawa, żebyście zrobili zdjęcie właśnie takiego swojego zielonego miejsca, przesłali je nam na radio+.pl. Prosta sprawa, szybka sprawa, już za godzinę będę miał dla kogoś w nagrodę koszulkę z przezabawnym sloganem, czasem przesadzam, to tak w kontekście właśnie ogrodów, no i szanse, żeby powalczyć o 5000 zł, a wielki finał już w kolejny piątek i wtedy te 5000 zł na pewno do kogoś trafi. Radio
1: Plus. Reklama. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: No, tego.
4: Może.
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
8: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl.
9: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

królowa dyskotek Donna Summer, no i ta temperaturka nam się delikatnie na zewnątrz teraz podniosła, prawda? Gorąco się zrobiło, może pora troszkę schłodzić nastroje, ale tak wiecie, pozytywnie, bo teraz polska klasyka, perfekt, można też zaśpiewać, pewnie każde słowa zna, nie płaczewka.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
0: Reklama.

0: Lighthouse Family i Hi. Za chwilę, bo już o 14 w Radiu Plus Mikołaj Gronat i wiadomości.
1: Reklama. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin. Szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Rosjanin z Białej Podlaskiej nie chciał ochrony. Morderca wciąż nie został zatrzymany. Ochroniarze zostali zawieszeni po wydarzeniach na krakowskim Sorze. Powiemy też o proteście pracowników ZUS-u. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne, tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skriepecki. Wiadomo, że mężczyzna, który był krytykiem Kremla, dostawał groźby.
2: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał, nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
1: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Nie mają związku z tą sprawą. W związku z tym po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
1: Zabójstwo Rosjanina wyglądało jak egzekucja. Sprawca strzelił do mężczyzny 5 razy. Ochroniarze zostali zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu. To nieoficjalne ustalenie naszej reporterki. W nocy z poniedziałku na wtorek na Sorze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Nagranie pojawiło się w sieci.
4: Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu. Również policjanci ustalają świadków, osoby, które mogły widzieć to zdarzenie.
1: Mówił Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był pijany i agresywny. W tej samej placówce rok temu napastnik z nożem zabił lekarza ortopedę. 70% pracowników ZUS-u ze Śląska wzięło udział w strajku ostrzegawczym. Oczekują 1200 zł podwyżki. Ostatnia propozycja zarządu to niewiele ponad 200 zł brutto. To kpina. Nie ugniemy się i będziemy walczyli o godne życie, mówili pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.
5: Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
6: Ten protest, to jest bardzo łagodny strajk ostrzegawczy wszystkich pracowników, nie tylko związków zawodowych, ale wszystkich pracowników. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty. Niestety pracodawca nie uznaje naszego pierwszego punktu w sporze zbiorowym, czyli podwyżek.
5: Jest to akcja, która ma uświadomić przede wszystkim rządzącym, kierującym zakładem oraz społeczeństwu, że nasza sytuacja materialna i warunki pracy są po prostu katastrofalne.
1: ZUS broni się, że podwyżki, których domagają się pracownicy, to zwiększenie budżetu wynagrodzeń o ponad 1 mld zł tylko w tym roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uczniowie z Małopolski wyróżnieni. Na dziedzińcu Kurii Archidiecezji Krakowskiej rozdano nagrody w biblijnym konkursie tematycznym Z dobrą nowiną przez życie, 36. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej oraz w konkursach plastycznych o ulubionym świętem.
7: Jestem bardzo zszokowany, ponieważ jest to na pewno duże wyróżnienie dla mnie.
8: Konkurs Mój ulubiony święty przedstawiał mój obraz z świętem Aleksandra. Tło było żółte, a święta Aleksandra miała bardzo dużo perełek. Jestem tak bardzo szczęśliwa.
9: W konkursie Z dobrą nowiną przez życie poznałam bardziej dzieje apostolskie. Nauczyłam się więcej o tym, co się działo.
1: We wszystkich konkursach wzięło udział kilka tysięcy uczniów z całej archidiecezji krakowskiej.

0: Wiadomości lokalne Magda Wanowska-Miksa. Od nowego roku mają się zmienić zasady funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego. Plan nie jest do końca jasny, tym bardziej budzi obawy i wątpliwości. Centra zdrowia psychicznego powstały w 2018 roku w ramach programu pilotażowego. Miały na celu skoordynowaną opiekę nad pacjentem zarówno stacjonarnie, jak też w miejscu zamieszkania. Teraz może się to zmienić, mówi dr Ewa Giza, lekarz specjalista psychiatrii zasiadająca w Radzie Zdrowia przy prezydencie RP.
1: Obserwujemy efekty, obserwujemy powroty pacjentów do funkcjonowania, do pracy, do szkół, na łono rodziny, gdzie przez lata nie są hospitalizowani. Dwóch terapeutów środowiskowych na 100 tysięcy mieszkańców się proponuje. To trudno mówić o regularnej pracy środowiskowej, o tym, żeby powiązać ambulatorium ze środowiskowością.
0: Zmiany dotyczące funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Do tematu będziemy wracać. Trwa drugi nabór wniosków o stypendia kulturalne prezydenta miasta Słupska. O wsparcie mogą ubiegać się artystki i artyści oraz osoby organizujące wydarzenia kulturalne. Wnioski należy składać elektronicznie do 30 czerwca za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie słupskestypendia.pl. Pula środków przeznaczonych na drugi nabór wynosi 37,5 tysiąca złotych. Pogoda. W Słupsku po południu 16 stopni, zachmurzenie umiarkowane i bez opadów.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Janek Pasterski, dzień dobry, a teraz w głośnikach Radia Plus mój imiennik Jan Hammer Crockett Steam. Jest 6 po 14.

0: Inner Circle to Sweet. No i to już 14:20, czyli za minut kilka będę do kogoś dzwonił, żeby dać szansę na znalezienie się w wielkim finale w przyszłym tygodniu, powalczenie o 5000 zł, ale także wręczyć koszulkę z humorystycznym sloganem Czasem przesadzam. A to wszystko w ramach zabawy Twój Zielony Zakątek, także jest jeszcze parę minut i można, a nawet warto, chwycić za swój telefon i zrobić zdjęcie swojego balkonu, tarasu, działki albo ogrodu, czyli takiej waszej zielonej enklawy. Można nam to wysłać na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchettiamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: Zielony Zakątek.
1: Właśnie udało mi się dodzwonić do Sławka. Sławku, dzień dobry.
2: Cześć, witam.
1: Cześć, cześć. Co mamy na zdjęciu? Czy to jest działka, czy to jest ogród?
2: To jest jedna z części ogrodu, tylko wysłałem, bo jest ich kilka.
1: Ja no właśnie, jest jeszcze parę innych, ale to kawał ogrodu musi być w takim razie.
2: No jestem, w sumie działeczka ma prawie 3000 metrów i jest w większości zagospodarowany.
1: I w tej części, na którą ja teraz mam okazję patrzeć i podziwiać, mamy część wypoczynkową, jak mniemam.
2: Tak, tak, dokładnie. To jest taka część wypoczynkowa, ale jest też druga część wypoczynkowa. No szkoda, że tylko jedno zdjęcie można było przesłać, bo chętnie bym podesłał więcej.
1: Więcej, jasne. Ale widzę, że tak. Cudownie przycięta trawka, są i drzewa, i są kwiaty, i drzewopłoty. I kto się tym wszystkim zajmuje?

0: Twój zielony zakątek. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: No, tego.
8: A może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
16: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
17: Tak już jest, niskie ceny.

0: Kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: i Europe Carry na koniec tej godziny. To prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę Michał Gromet i wiadomości.
1: Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
5: A może kocioł na pelet?
4: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
5: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
4: 666-676-525.
5: RokaEnergy.com.
6: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
7: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
6: Zaraz wszystko wyjaśnię.
8: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
13: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin.
14: Sejm zajął się ustawą o zarobkach lekarzy. Za chwilę relacja naszego reportera. Andrzej Poczobut odebrał nagrodę Sacharowa w Europarlamencie. Mieszkaniec Gdańska znalazł miecz z epoki brązu, ma 3000 lat. Minęła 15, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł, a do tego był radnym Koalicji Obywatelskiej. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który przysłuchiwał się debacie na Komisji Zdrowia. Dzień dobry.
15: Tak, jestem. Dzień dobry.
14: Mateuszu, co jest w tym projekcie?
15: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
16: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
15: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
14: Prosto z Sejmu, Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki, oświadczył w Strasburgu dziennikarz więziony przez 5 lat przez reżim w Mińsku.
17: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski i że tacy jak ja nie powinni istnieć. To jest przekaz skierowany przez reżim do mniejszości polskiej na Białorusi.
14: Andrzej Poczobut w Strasburgu osobiście odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli, przyznaną mu jeszcze w 2025 roku. We wrześniu chce powrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wrocław chce uporządkować reklamy w przestrzeni publicznej. Miasto wraca do prac nad uchwałą krajobrazową, mówi radna Anna Kołodziej.
18: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować. Znacząca większość niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie.
14: A wrocławianie przyznają, że wielkich reklam jest za dużo.
19: Drażnią mnie reklamy w tramwajach, zwłaszcza kiedy nic nie widać przez okno.
20: I na murze jest 50 plakatów jednego koncertu, który zaraz się odbędzie. Idziesz 100 metrów i masz plakat. Wszystko jest takie samo.
21: Najbardziej jak są takie po prostu ogromne, zasłaniające całe budynki. No myślę, że lepiej by było uregulować.
14: Miasto zakłada przyjęcie nowych przepisów jeszcze w tej kadencji.
22: Wiadomości Radia Plus.
14: Mieszkaniec Gdańska znalazł miecz z epoki brązu. Artefakt przeleżał w ziemi prawie 3000 lat. Na początku myślałem, że trafiłem na puszkę, mówi Marcin Wiśniewski.
23: Kopnąłem, spojrzałem w dołek, oczy mi zamgliło. Naprawdę musiałem spojrzeć jeszcze raz i jak zobaczyłem tą zieloną patynę, wiedziałem, że to będzie bardzo, bardzo duże znalezisko. Przed snem kładę się i oglądam, jak w muzeach wyglądają eksponaty, ale lubię wiedzieć, z czym mam do czynienia. Po prostu szok, strzał życia, ja do tej pory po prostu mam problem z zasypianiem.
14: Mieczem zajął się pomorski konserwator zabytków, ma zdecydować o przekazaniu przedmiotu do muzeum.

0: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Żaden sędzia nie chce podjąć się tematu. Sprawa byłego burmistrza Szczecinka trafiła do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Zdaniem prokuratury Daniel R. miał przy pomocy karty bankowej należącej do szlotu płacić za loże VIP na meczach, hotele i alkohol.
1: Jest to zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przywłaszczenie pieniędzy i usiłowanie wyłudzenia pieniędzy.
0: Mówi prokurator Ewa Dziadczyk. Byłemu burmistrzowi Szczecinka i rzecznikowi prasowemu Mateuszowi L. grozi do 10 lat więzienia. 37. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania zaplanowano pod koniec czerwca w Pile i Jastrowiu. Wydarzenie pozwoli uczestnikom zgłębić bogactwo i różnorodność kulturową Bukowiny, czyli historycznego regionu Europy Wschodniej, zamieszkiwanego przez wiele narodowości, takich jak Rumuni, Ukraińcy, Polacy, Niemcy, Żydzi, Węgrzy, a także Rosjanie, Ormianie i Romowie.
2: Najważniejsze są prezentacje zespołów i one będą odbywały się każdego dnia. Uzupełnią te prezentacje również smaki Bukowiny. Jest to program, który od kilku lat realizujemy, pokazując i kuchnię bukowińską, i wyroby, i twórczość ludową.
0: Mówi Zbigniew Kowalski, organizator festiwalu. Bukowińskie spotkania zaplanowano w Jastrowiu 25 i 26 czerwca, a 27 i 28 czerwca w Pile. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Pogoda. W Szczecinku wieczór pogodny, a jutro ciepło do 23 stopni, ale możliwe będą przelotne opady.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: No i bardzo wakacyjnie teraz, bo to już Goombay Dance Band i Son of Jamaica. Dzień dobry, Janek Pasterski.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Leo Sayer, When I Need You, ale my lubimy wracać do tego właśnie przeboju, bo jest świetny, taki kojący, taki ponadczasowy, krótko mówiąc, no i wzięty na warsztat też przez taką gwiazdę, jak chociażby Rod Stewart. Za chwilę coś do pośpiewania, to właściwie tacy goście, którzy mogą się pochwalić jednym przebojem, ale fajnym, skocznym, a to grupa Opus i Life is Life. Radio
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Zarząd Powiatu Sławieńskiego otrzymał od radnych jednogłośne absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Więcej o tym w magazynie. Władze Mielna zachęcają do zakładania mieleńskiej karty mieszkańca. Co ona daje, o tym także powiemy dziś w programie. Będzie też o autorce książek, blogerce, a przede wszystkim biblistce. Siostra Judyta Pudełko będzie w najbliższy weekend gościć w Skrzatuszu. Jaki jest cel tego spotkania? O tym także dziś w programie. Agnieszka Górska, zapraszam od 16 do 19.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
14: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

Bo tak to właśnie jest, jak się człowiek zakocha i te motyle przysłowiowe gdzieś tam w brzuchu nam fruwają. No i tak pozytywnie jesteśmy zakręceni. To o tym teraz właśnie Kylie Minogue w Radiu Plus, a teraz o tym, no właściwie też o miłości, ale jakże pięknie, jak szeroko, po amerykańsku wręcz, bo on tak potrafił. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Zarząd powiatu słowiańskiego otrzymał od radnych jednogłośne absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Więcej o tym w magazynie. Władze Mielna zachęcają do zakładania mieleńskiej karty mieszkańca. Co ona daje, o tym także powiemy dziś w programie. Będzie też o autorce książek, blogerce, a przede wszystkim biblistce. Siostra Judyta Pudełko będzie w najbliższy weekend gościć w Skrzatuszu. Jaki jest cel tego spotkania? O tym także dziś w programie. Agnieszka Górska, zapraszam od 16 do 19.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
11: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
12: A może nigdy nie było ci tam po drodze? Warto się odważyć. Pierwsza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
11: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
12: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
11: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
3: Reklam.

0: wspaniały Enrique Iglesias i Bailamos w takich przemiłych.
1: Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firmy i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu.
2: Zostawiać jako nieważną, obojętną.
3: Od tych tematów rozpoczniemy magazyn. Agnieszka Górska, witam i zapraszam, a będziemy razem do 19.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Grünung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
5: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
4: To dlatego wszyscy tam kupują.
5: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
4: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest!
7: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
8: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin. Szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
0: Reklama.
11: Radio Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Zarząd Powiatu Słowińskiego otrzymał od radnych jednogłośne absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni głosowali 15 głosami za, przy 2 radnych nieobecnych. Jednogłośnie także zatwierdzono raport o stanie powiatu. Wynika z niego, że budżet to prawie 152 miliony złotych, wydatki ponad 154 miliony, czyli deficyt wyniósł nieco ponad 2,5 miliona złotych.
2: Wojciech Wiśniowski, starosta słowiański. No budżet był spory, ponad 120 milionów złotych. Głównie, może 1/3 budżetu była przeznaczona na inwestycje, głównie drogowe, ale nie tylko, bo dokończyliśmy w tej chwili w zasadzie termomodernizację budynku starostwa i szkoły sąsiadującej zespołu szkół agrotechnicznych. Ponad 7 milionów złotych, prawie 8. Budżet wykonany, starostwo pracuje. Powiat pracuje i inwestuje. Absolutorium zostało przyznane zarządowi jednogłośnie, także bardzo się z tego cieszę.
3: Gro wydatków inwestycyjnych w zeszłym roku, zresztą każdego roku, to są drogi powiatowe i tutaj ze wszystkimi starostami, z tymi rozmawiam, mówią wyraźnie, że tych pieniędzy na rynku jest bardzo mało do wzięcia i no, rząd powinien pomyśleć o jakiejś specjalnej, osobnej puli dla dróg powiatowych.
2: Oj, o tym się mówi od wielu lat, że powinna być pula, powinny być wydzielone pieniądze, ale ja bym nie narzekał. Oczywiście tych pieniędzy nie ma tyle, ile byśmy sobie życzyli, ale te wsparcie czy z funduszu remontowych dróg rządowych, czy z Urzędu Marszałkowskiego, czy też nasza wspólny wysiłek samorządów gminnych i naszego powiatowego pozwalają co roku kawał roboty wykonać w sensie długości remontu dróg naszych powiatowych.
3: Chociaż można mieć pretensje do parlamentarzystów z Zachodniopomorskiego, że Zachodniopomorskie znalazło się na tej liście dofinansowania rządowego na przedostatnim miejscu.
2: No, mam nadzieję, że w przyszłości się poprawi ta sytuacja.
3: W tym roku nie będzie chyba tak łatwo jak w zeszłym roku wykonać budżet. Mówię tutaj w kontekście szpitala powiatowego w Sławnie, decyzji NFZ-u o niepłaceniu za nadwykonania. No właśnie, jaka jest sytuacja szpitala i jak wy to widzicie?
2: No do tej pory przez ostatnie lata szpital bardzo dobrze funkcjonował, przynosił dodatni wynik finansowy. W tym roku również, chociaż dużo mniejszy niż za 2024 rok, ponad 800 tysięcy zysku. Natomiast ten rok okazało się, że decyzje NFZ-u, które mocno ograniczają nadwykonania, zwłaszcza laparoskopii, uderzą mocno w finanse no, w szpitali powiatowych i samych powiatów. Więc mam nadzieję, że tu się coś zmieni. Musi się zmienić, bo inaczej szpitale tego nie wytrzymają.
3: Do tego wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego.
2: No właśnie, to jest kolejny czynnik, który nas niepokoi, bo oczywiście nie mam nic przeciwko zwiększaniu wynagrodzeń personelowi szpitali. Natomiast często było tak, że pokrywane były pieniądze z NFZ-u tylko na pensje brutto, natomiast pochodne z ZUS-u już były po stronie szpitala, więc to tak trochę nie fair.
3: Można powiedzieć, że zamknięty zeszły rok, w tym roku też sporo inwestycji w powiecie słowiańskim?
2: Tak, kończymy te inwestycje, które rozpoczęliśmy, natomiast w tym roku, jeśli dobrze liczę, to około 5 remontów, poważnych remontów dróg będziemy wykonywać, które częściowo chcemy zakończyć w tym roku, częściowo w przyszłym.
3: No i też warto wspomnieć o budynku przy zamku w Darłowie, Zamku Książąt Pomorskich, bo też on zyska nieco nowe, po pierwsze, oblicze, po drugie funkcje.
2: No tak, ja się bardzo z tego cieszę, bo walczyliśmy o...
3: Pamiętam ten temat od lat, prawda, na tapecie.
2: Tak, walczyliśmy o to od wielu lat. Budynek szachulcowy, który kiedyś istniał, został rozebrany, zieje tam pustka, ale w końcu udało się dostać dofinansowanie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego i w tej chwili będziemy realizować jego budowę.
1: Ostatecznie powiat słowiański ubiegły rok zamknął dodatnim wynikiem finansowym nieco ponad 8 milionów złotych nadwyżki, bowiem wydatki zrealizowano na poziomie 144 milionów złotych. Ze starostą słowiańskim Wojciechem Wiśniowskim rozmawiał Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Władze Mielna zachęcają do zakładania mieleńskiej karty mieszkańca. Zaczęła działać rok temu i już założyło ją ponad 1200 osób. Właściciel karty może liczyć na zniżki na organizację imprez okolicznościowych, rabaty w lokalach gastronomicznych, a także bezpłatne parkowanie. Z karty można korzystać za pomocą aplikacji na smartfony lub w sposób tradycyjny.
2: Mirosława Dywik-Koza, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Mielnie. Ta karta mieleńska, karta mieszkańca funkcjonuje już od roku i cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Co należy zrobić? Przede wszystkim należy zarejestrować się. Jest dedykowana strona mKarta. Tam wchodzimy w profil, pobieramy aplikację i przechodzimy całą drogę rejestracji. Oczywiście ważne jest to, żeby podatki zostawiać w gminie Mielno. To jest priorytetem. Ale to nie wszystko, bo też są plusy takiej posiadania takiej karty. Przede wszystkim zniżki bardzo duże na nasz wewnątrzgminny transport publiczny. 5 zł kosztuje wówczas bilet bez względu na długość linii i ilość kursów. Więc myślę, że cena jest konkurencyjna. To po pierwsze. Po drugie, mnóstwo zniżek, jeśli chodzi o różne kategorie. Gastronomia, sport, turystyka, transport, jak już wspomniałam, rekreacja. Wszystkie kategorie, które możemy oferować, są w tej karcie. Ponadto też alerty, jeśli chodzi o pogodowe, o ostrzeżenia. Cały program Mielińskiego Lata Artystycznego też jest umieszczany. Ważne wydarzenia z życia gminy, czyli w pigułce całe życie gminy jest w jednej aplikacji, ale istnieje też oczywiście możliwość przyjścia do Urzędu Miejskiego i tam założenia karty, otrzymania ją w formie plastikowej. Dla osób, które może mają jeszcze problem z poruszaniem się w przestrzeni internetowej, to też taką kartę z pełnymi zniżkami są. Zapraszamy też partnerów, bo oczywiście druga strona to też partnerzy, którzy oferują swoje usługi, bonusy z odpowiednią zniżką. W aplikacji mamy już zarejestrowanych ponad 1200 osób. To jest dużo, myślę, na gminę, która ma łącznie wszystkich mieszkańców ponad 4000. Jest to bardzo fajny produkt, myślę, że na czas dostosowany. Pracujemy też na tym, aby w aplikacji znalazła się karta dla turysty.
3: No właśnie jeszcze o tę kartę dla mieszkańca spytam, czy są też jakieś zniżki, jeśli chodzi o strefy płatnego parkowania?
2: Tak, mieszkańcy nasi mają darmowe strefy płatnego parkowania. Należy wówczas się zgłosić do Urzędu Miejskiego, wypełnić odpowiednie dokumenty.

0: Reklama.
1: Hej, to IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu?

0: Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Reklama.
6: Radio Plus Koszalin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad osobami starszymi. Przemoc wobec seniorów może przybierać różne formy, od przemocy fizycznej i psychicznej po zaniedbanie czy wykorzystywanie finansowe. Często pozostaje niezauważona, a osoby jej doświadczające nie zawsze proszą o pomoc.
2: Dla wielu osób starszych dom powinien być miejscem bezpieczeństwa i spokoju. Niestety nie zawsze tak jest. Przemoc wobec seniorów to problem, który często pozostaje ukryty za zamkniętymi drzwiami mieszkań. Przemoc wobec seniorów nie musi oznaczać wyłącznie agresji fizycznej, mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowy policji.
3: Gdy mówimy o przemocy, najczęściej mamy na myśli przemoc fizyczną, natomiast najczęstszą formą przemocy wobec osób starszych jest przemoc psychiczna i ekonomiczna. Może ona przyjmować bardzo różne formy, najczęściej jest to izolowanie, zabieranie pieniędzy, szantażowanie, często groźby bądź też wyzwiska. Czasami jest to ograniczanie swobody decyzji, chociażby poprzez to, że osoby starsze często są osobami z niepełnosprawnościami. Czasami ta przemoc może przybierać formę straszenia, chociażby oddaniem do domu opieki. Bardzo często przybiera formę zaniedbywania, niezapewnienia odpowiedniego jedzenia, leków, higieny osobistej czy też opieki medycznej.
2: Przemoc może przejawiać się także w wyzwiskach, zastraszaniu czy izolowaniu od bliskich. Ważne jest reagowanie, gdy podejrzewamy, że ktoś może być krzywdzony.
3: Dobrze jest zadzwonić na policję, jeżeli do przemocy wiemy, że dochodzi w danym momencie. Może to być numer alarmowy, ale najlepiej skontaktować się z danym komisariatem, z dzielnicowym. Można też powiadomić ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie.
2: Eksperci podkreślają, że reakcja otoczenia może mieć kluczowe znaczenie. Jednak osoby starsze często nie zgłaszają problemu, nawet gdy doświadczają przemocy, mówi Anna Kobylińska, psychoterapeutka.
4: Tych powodów może być kilka i bardzo często one też tak występują, to znaczy nie jest to jeden powód, tylko jakieś połączenie tychże, i gdybym miała jakoś to tak zebrać, to bym powiedziała, że w pierwszej kolejności pewnie chodzi o taki lęk przed konsekwencjami. Osoby starsze obawiają się, nie, że ich sytuacja po zgłoszeniu pogorszy się, a nie poprawi, że nie wiem, utracą opiekę nad sobą, no i właściwie z tym jest związany kolejny powód, czy jakaś taka zależność emocjonalna od sprawcy, ale też na przykład zależność ekonomiczna, czy właśnie taka opiekuńcza.
2: Sprawcą nadużyć nie zawsze jest osoba obca. Czasami krzywda wyrządzana jest przez osoby z najbliższego otoczenia, od których senior jest zależny lub którym bezgranicznie ufa.
4: Starsza osoba może po prostu kochać swojego sprawcę, a wtedy, no, prawda, jakieś takie stanięcie przeciwko niemu, to jest naprawdę niezwykle trudne. Kosztem siebie, no po prostu bronią swoich bliskich, którzy ich krzywdzą.
2: Starzenie się społeczeństwa sprawia, że osób starszych jest coraz więcej. Seniorzy są aktywni, dzielą się swoim doświadczeniem, wspierają rodziny i angażują się w życie lokalne społeczności. Jednocześnie część z nich może doświadczać różnych form krzywdzenia, które często pozostają niezauważone przez otoczenie. Mieszkańcy zwracają uwagę, że rozmowa o problemie jest potrzebna, bo przemoc wobec osób starszych wciąż bywa tematem tabu.
5: Seniorzy, osoby starsze potrzebują opieki, potrzebują zrozumienia i potrzebują tego, żeby były widoczne, żeby przestały być niewidzialne.
6: Bardzo często temat osób starszych nam umyka. Żyjemy szybko, prędko, młodzieżowo, a stary człowiek zostaje z boku.
2: Jak więc możemy pomóc? Na co powinniśmy zwracać większą uwagę?
6: Przede wszystkim właśnie zwracać uwagę i rozpoznać ich potrzeby i wyciągnąć z domu.
2: Jakie są te najważniejsze potrzeby?
6: Myślę, być zauważonym. Być zauważonym, być wśród ludzi.
7: Do takich ludzi to trzeba z szczególnym szacunkiem podchodzić, a nie sprawę zostawiać jako nieważną, obojętną.
2: Specjaliści przypominają, że czasem wystarczy zwykła rozmowa, zainteresowanie.

0: zainteresowani losem sąsiada czy członka rodziny, aby zauważyć niepokojące sygnały. Dorota Gut, Radio Plus.
1: Eksperci apelują, by nie bagatelizować niepokojących sygnałów i reagować, gdy podejrzewamy, że senior może potrzebować pomocy. Osoby szukające pomocy mogą dzwonić pod numer alarmowy 112 na telefon zaufania dla osób starszych 22 635 09 54 czy na numer ogólnopolskiego pogotowia dla osób doznających przemocy domowej niebieska linia 800 120 002. W tej godzinie to wszystko, za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a po nich zapraszam na dalszą część naszego programu.
2: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
2: Radio Plus, nocne światła. Nocne światła.
4: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nam zwychowano rozmawiać będziemy o tym, co, jak i kiedy dawać dzieciom, a czego nie dawać. Gośćmi Nocnych Światów będą Corina Bulenda, trenerka mocnych stron w Instytucie Gallupa i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
2: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
3: Auto.

0: Reklama.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
3: A może kocioł na pelet?
2: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
3: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
2: 666-676-525.
3: RokaEnergy.com.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Lekarz ze Szpitala Południowego w Warszawie, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, nie pracuje już w tej placówce. Umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej podpisana. Za kilka godzin piłkarski hit na mundialu. Chorwacja zagra z Anglią. Jest 17. Marcin Bartnik, młody lekarz, który zarobił w 2025 roku 1 600 000 złotych jako koordynator SOR-u. W warszawskim Szpitalu Południowym nie pracuje już w tej placówce. Trwa tam audyt zlecony przez miasto, który ma wyjaśnić też inne nieprawidłowości, w tym m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej, o czym jako pierwszy poinformował portal Zero. O szczegółach Mateusz Chłyston.
2: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
2: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
4: To musi być wyjaśnione do samego spadu.
2: Mówił premier Donald Tusk.
1: O czym informował Mateusz Chłyston. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją dzisiaj w Warszawie szefowie MON-u Polski i Niemiec. Umowa nie zawiera jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, jak traktaty zawarte w ostatnich miesiącach z Francją i Wielką Brytanią. Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że umowa otwiera nowe pola do współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku czy nowych technologii.
5: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach. Wspólne dowództwo Brunsum, wspólne dowództwo na Bałtyku, wspólne operowanie żołnierzy w polskiej przestrzeni powietrznej. To jest prawdziwa umowa, to jest prawdziwy traktat. W czynach, nie w słowach, więc ja jestem pewien naszych gwarancji wypływających z Unii Europejskiej i NATO. Z NATO i z Unii Europejskiej i z traktatu o dobrym sąsiedztwie.
1: Ostatnie tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Nadal 2000 mieszkańców gminy Supraśl na Podlasiu nie może korzystać z bieżącej wody. To po tym, jak w sieci wykryto bakterie coli. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się do picia ani kąpieli. Strażacy wydają mieszkańcom darmowe 5-litrowe butelki z wodą.
6: Strażacy w trzech punktach ją wydawali już wczoraj. Dzisiaj przyjechała z wodociągu Białystok cysterna. Od 8 godziny woda pitna jest wydawana cały czas.
1: Mówi Zbigniew Szklasze z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodniczkach. A mieszkańcy napełniają też własne pojemniki i przyznają, że to duża pomoc, bo wody brakuje nawet w okolicznych sklepach.
7: No nic, tylko być wdzięcznym za to, że faktycznie mamy do kogo się zwrócić, tak?
8: Spora pomoc.
7: Tak, gigantyczna wręcz. No sytuacja jest chociaż trochę bardziej pod kontrolą.
9: Wczoraj nie można było butelki kupić. To dzisiaj nie zajeżdżałem nawet. Ale jest nędznie, bo to 3 wioski.
8: Pan patrzy, 10 litrów to trochę, to jest pomoc.
9: No jest pomoc, no zupę nagotuję, będę ja sam mieszkam.
1: W Ogrodniczkach zamknięto szkołę i przedszkole. Podlaski sanepid czeka na wyniki badań wody.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami mały ćwierćfinał, a to dopiero mecze grupowe. Na mundialu za kilka godzin piłkarski hit. Anglia zagra z Chorwacją. To spotkanie o 22 polskiego czasu. Wcześniej o 19 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy jeszcze pojedynki Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią.
0: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
10: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiać będziemy o tym, co, jak i kiedy dawać dzieciom, a czego nie dawać. Gośćmi Nocnych Światłach będą Corina Bulenda, trenerka mocnych stron w Instytucie Galupa i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Społecznicy z regionu ze wsparciem finansowym Urzędu Marszałkowskiego mogą realizować kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców.
2: Dzięki organizacji tych przedsięwzięć nasz region jest przede wszystkim atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, ale także dla turystów. Tych wniosków złożonych zostało 215, z czego będziemy podpisywali umowę z 64 organizacjami.
1: Autorka książek, blogerka, a przede wszystkim biblistka. Siostra Judyta Pudełko będzie w najbliższy weekend w Skrzatuszu. Można się jeszcze zgłosić na rekolekcję.
3: Siostra Judyta jest biblistką, pracuje ona w Warszawie, też wykłada na uczelniach i jest taką postacią dosyć mocno znaną w internecie, a jednocześnie chyba nie jest takim człowiekiem typu celebrytą czy celebrytką.
1: Powiemy też o nieco innej nauce niż ta w szkolnych ławach, warsztaty i wspólne aktywności, kontakt z rówieśnikami, nauka w grupie. To w Szczecinku.
4: To jest inicjatywa oddolna rodziców. U nas nie ma ocen. Nie tylko w takim sensie, że nie ma ich, jest opisowa ocena na świadectwie w klasach 1-3, tylko my ich faktycznie fizycznie nie stawiamy. Dzieci znają zakres zadań, którego będą musiały się nauczyć. To przede wszystkim ma budzić u dzieci taką odpowiedzialność za podjęcie tej nauki, żeby one widziały, co jeszcze, żeby osiągnąć jakiś etap.
1: Szczegóły jeszcze przed 18. Agnieszka Górska, zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchetti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
4: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
7: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
8: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
9: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3x33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
10: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama.
11: Radio Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Społecznicy z regionu ze wsparciem finansowym Urzędu Marszałkowskiego mogą realizować kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. Do grudnia w regionie zrealizowane zostaną 64 projekty, wśród nich m.in.
2: Hanna Solecka, 8. edycja turnieju bokserskiego, który mamy tutaj zaszczyt organizować wraz z programem Społecznik. Jest to niezwykle potrzebne dla mniejszych stowarzyszeń. Zapraszam Świeszyno Boxing Night na galę do naszego Świeszyna.
3: Stefanowski Bogusław, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku. Przede wszystkim skupiamy się na bezpieczeństwie i edukacji młodzieży, ale także osób dorosłych. Cieszę się to dużym zainteresowaniem, czyli szeroko pojęte bezpieczeństwo, ale także w tym programie zarządzanie kryzysowe. Myślę, że odzew jest bardzo duży, udział młodzieży i osób dorosłych jest i zaangażowanie bardzo duże. Bardzo nas to cieszy.
4: Stowarzyszenie Wiwamy.
5: To jest nasz kolejny projekt realizowany z programu Społecznik. Tym razem chcemy uhonorować i świętować Dzień Wolontariusza i Seniora, ale z młodzieżą. Łączymy zatem mostem pokoleń na te święta. Ta aktywność seniorów jest bardzo, bardzo cenna.
4: Stowarzyszenie Klub Amazonka.
6: Nasz projekt ma takie górnolotne nazwy Igłą Wraka. Na czym to polega? Po prostu będziemy szyły poduszeczki serca, które ułatwią życie paniom po operacji po mastektomii. Jest to bardzo, bardzo potrzebne im, żeby mogły wykonywać codzienne prace w życiu domowym, czyli po prostu podkładają sobie pod rączkę takie serduszko, wiedząc, że ktoś jest z nimi, że nie są same i po prostu mogą wszystko wykonywać w domu.
7: Nazywam się Aneta Pokłaska, jestem ze Stowarzyszenia Razem dla Kultury w gminie Karlino. Wygrały nasze dwa projekty, od spotkania do działania i poczu się bezpiecznie. Jesteśmy początkującą nowym stowarzyszeniem. Myślimy, że to są pierwsze kroki pozytywne. Cieszymy się, że dalej będziemy działać.
8: Szanowska Piątka, w lipcu robimy bieg rodzinny, 150 osób, grill, biegamy, dzieci, dorośli, serdecznie zapraszamy. W gminie Sianów w Kłosie.
4: Sport, rekreacja i wolontariat.
9: Nocna ściema, a tym razem wolontariat Nocnej Ściemy, to był nasz projekt. No i wolontariusze będą bardziej zaopiekowani przez to w imprezie, która będzie się odbywała już po raz 16. I to, jak myślę, że ktoś z Was może słyszał, Nocna Ściema jest w tej chwili największym wydarzeniem biegowym na Pomorzu Środkowym.
4: Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego, Drzwi Otwarte.
10: Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte Szczecinek. U nas taka fajna inicjatywa, bo łączymy młodzież w tworzenie też czegoś trwałego, bo będziemy nakręcać filmiki promujące odporność psychiczną i dołączymy do tego warsztaty w szkołach, więc zostanie coś trwałego, co pójdzie w sieć, więc tym bardziej się cieszymy, bo wszyscy skorzystamy.
11: Halina Michalak, sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach. My praktycznie weterani. Tym razem nasze działania kierujemy do najmłodszych, do dzieci z klas 1-3. Będzie zorganizowany turniej sportowo-edukacyjny z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej w Bobolicach.
12: Hab Sandra, wiceprezes Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego Zawisza Grzmiąca. Organizujemy turniej sportowy, jako klub sportowy robimy turnieje sportowe, stawiamy na dzieci, na młodzież. Jesteśmy świeżo po turnieju tak naprawdę teraz, a teraz postawiliśmy na Mikołajki z Zawiszą.
13: Tomasz Kamiecki, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, ale też klubu szachowego Hetman Koszalin, który pewnie też się zaraz pojawi. Będziemy w sumie 4 projekty realizowali z programu Społecznik. Skupiamy się w tym roku na wspieraniu wolontariatu. Szachy są bardzo popularne. W samym Koszalinie ponad 500 dzieciaczków i młodzieży gra w szachy, trenuje. Dużo wydarzeń robimy szachowych, dlatego sensem jest to, żeby przy turniejach szachowych przeszkolić wolontariuszy, żeby nabyli umiejętności przede wszystkim też do pomocy w organizacji, w szkoleniu też nowych zawodników, w sędziowaniu zawodów szachowych, że już otwierają się nowe sekcje szachowe, chociażby na Politechnice Koszalińskiej. Także cieszymy się z tego, że ten nabór i ten priorytet z wolontariatem jest i możemy to dalej realizować. Jeden jest w naszym klubie szachowym, tam gdzie trenujemy w wojsku. Jeden będzie też tutaj na salach konferencyjnych, hali widowiskowej. Szachy pod chmurką będą akurat na Unii Europejskiej przy boisku Orlik. Będziemy mieli w trakcie i szachy, i piknik też. I też standardowo staramy się nad morzem w Łazach też realizować ten projekt.
1: Maksymalna kwota dofinansowania na jedno zadanie to 6 tysięcy złotych. Do organizacji z subregionu obejmującego miasto Koszalin oraz powiaty białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki trafiło niemal 380 tysięcy złotych.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autorka książek, blogerka, a przede wszystkim biblistka, siostra Judyta Pudełko, będzie w najbliższy weekend gościć w Skrzatuszu. Poprowadzi tam rekolekcje. Kolejna okazja dopiero za rok.
2: Ksiądz Paweł Haraburda pracuje tutaj w Skrzatuszu, jestem odpowiedzialny za dom pielgrzyma.
3: Przed nami rekolekcje z siostrą Judytą Pudełko, Dzieje Apostolskie. Proszę powiedzieć trochę więcej na temat samej rekolekcjonistki, ale i też o temacie rekolekcji.
2: Siostra Judyta Pudełko stara się do nas przyjechać raz w roku. Zapraszamy ją tutaj dlatego, że gdy ona mówi o Słowie Bożym, to jej się szklą oczy i widać, że żyje tym do głębi i mamy takie bardzo dobre doświadczenie jej przekazu i przekazywania tej pasji życia Słowem Bożym. I tym razem ona chce podjąć temat Dziejów Apostolskich. Precyzyjnie, czyli o Kościele w mocy Ducha Świętego, to myślę, że to jest taki bardzo dobry temat, bo potrzebujemy tej mocy Ducha Świętego właśnie w Kościele, w nas, bo to przecież dla nas języki ognia są dane poszczególnie nad każdą głową, ale właśnie w Kościele chcemy tej mocy doświadczać. Więc jeśli ktoś by chciał się jeszcze zdecydować, to jest kilka wolnych miejsc na te rekolekcje. Myślę, że warto. Siostra Judyta jest biblistką, pracuje ona w Warszawie, też wykłada na uczelniach i jest taką postacią dosyć mocno znaną w internecie, a jednocześnie chyba nie jest takim człowiekiem typu celebrytą czy celebrytką, ale daje przekaz bardzo zrównoważony.
3: Kolejna propozycja rekolekcji w Skrzatuszu to jest cykliczna forma tych rekolekcji, bo to z cyklu z Maryją Cichoboso, ale proszę powiedzieć, kiedy się odbędą, kto będzie je głosił, jaki jest temat?
2: Tym razem temat to jest Maryja, Matka Spełnienia. I te rekolekcje poprowadzi ksiądz Wojciech Parfianowicz, zresztą dobrze nam tu znany. On kilkakrotnie już te rekolekcje z Maryją Cichoboso podejmował. I to jest taka forma wakacyjna, czyli mamy trochę dłuższe wędrowanie, bo to jest od 12 do 15 sierpnia. Zazwyczaj takie milczenie robimy w weekendy i zazwyczaj, gdy w weekendy, to nazywamy te rekolekcje takim czasem skupienia. Natomiast

0: tu już jest trochę dłuższe zmierzenie się z ciszą, bo nie ukrywam, że to właśnie to wejście w ciszę w obecności Matki Bożej jest kluczowe. Ono daje nam kontakt z nami samymi. Oczywiście temat prowadzący to są ważne elementy, ale w tych rekolekcjach najważniejszym elementem jest to, że wchodzimy w milczeniu w przestrzeń Pana Boga i w przestrzeń naszego serca. To w tych czasach, w których pędzimy, jest bardzo jednak trudne, bo często przebywamy w sferze naszych myśli, naszych emocji, ale żeby zejść głębiej, zdystansować się i jeszcze w tym dystansie zobaczyć spojrzenie Pana Boga i kierunek Pana Boga na nasze życie, to jest cel tych rekolekcji. Zapraszamy, nawet jeśli ktoś nigdy jeszcze nie mierzył się z milczeniem, to nie jest jakiś długi okres, a już jest taki, myślę, można zasmakować, co to znaczy milczenie z Panem Bogiem. Oczywiście w tym milczeniu są konferencje, są momenty modlitwy, momenty posiłków, tak to u nas wygląda. Współcześnie jest to absolutnie dla człowieka ratujące, że daje sobie takie momenty braku aktywności i szuka tej aktywności wewnętrznej. Bardzo istotne.
1: Szczegóły dotyczące różnych propozycji rekolekcyjnych odbywających się w Domu Pielgrzyma w Skrzatuszu znajdą Państwo na stronie skrzatusz-sanktuarium.pl, a z księdzem Pawłem Haraburdą rozmawiała Alicja Górska.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
0: Reklama.
10: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Nasza ferajna Szczecinek to miejsce skupiające dzieci, młodzież i rodziców, którzy szukają bardziej elastycznego i partnerskiego podejścia do nauki. Choć często jest kojarzona z edukacją domową i tak zwaną szkołą w chmurze, nie ogranicza się wyłącznie do niej. W praktyce organizuje warsztaty i wspólne aktywności, dzięki czemu uczestnicy mają kontakt z rówieśnikami i uczą się w grupie. Więcej o tym Anna Biskupska, dyrektor naszej ferajny. Szczecinek.
2: Nasza ferajna Szczecinek jest przestrzenią edukacyjną dla rodzin, które szukają alternatywy do takiego systemowego nauczania, do systemowej edukacji. To może być zarówno edukacja domowa, jak i po prostu inny sposób edukowania dzieci niż ten, który proponuje nam na ten moment nasze państwo w tej publicznej oświacie. To jest inicjatywa Oddolna Rodzicówka. Nasza placówka jest taka, że my jesteśmy otwarci od 8 do 16 i w tych godzinach dzieci mogą przebywać u nas. Natomiast jakby sensu stricte zajęcia odbywają się od 9.30 do 14.30. W tym czasie prowadzimy te główne zajęcia edukacyjne, bo one się odbywają, ponieważ my realizujemy tą podstawę programową, która obowiązuje w szkołach, tylko robimy to troszkę w inny sposób. Nie wiem, dzień zaczyna się u nas kręgiem porannym, gdzie dzieci siedzą i rozmawiają o tym, co dzisiaj będzie się działo ważnego w ciągu dnia, albo rozmawiają o swoich trudnościach, kłopotach, albo panie rozmawiają o kłopotach, które mają z dziećmi i próbują sobie to wyjaśniać. Potem przechodzimy do zajęć indywidualnych, albo do zajęć grupowych, nie wiem, jak muzyka czy języki. Następnie mamy obiad i po obiedzie mamy zajęcia projektowe, gdzie dzieci przez uczenie się współpracy w grupie tworzą różne, albo indywidualne, w parach, albo całą grupą różne projekty, dzięki czemu tą edukację, którą miały wcześniej, wplatają w życie i realizują ją i patrzą, do czego ta wiedza może nam się w życiu przydać. Myślę, że to, co ważne, to tak wygląda plan od poniedziałku do czwartku. Bo w piątki to są u nas takie bardzo wyjątkowe dni, gdzie nie mamy zajęć edukacyjnych, natomiast wyciągamy dzieci co piątek gdzieś albo zapraszamy kogoś fajnego do nas. No i mieliśmy warsztaty stolarskie, byliśmy u garncarza, po to, żeby pokazać dzieciom też inaczej świat funkcjonujący, albo żeby ta edukacja też była przez kogoś innego pokazana. U nas nie ma ocen, nie tylko w takim sensie, że nie ma ich, jest opisowa ocena na świadectwie w klasach 1-3, tylko my ich faktycznie fizycznie nie stawiamy. Dzieci znają zakres zadań, którego będą musiały się nauczyć w danym roku. Robimy sobie różne sprawdziany przez takie, nie wiem, testy albo wykonywanie różnych zadań, czy dzieci są w stanie samodzielnie to zobaczyć i razem z dzieckiem oceniamy, czego jeszcze się musimy nauczyć. To przede wszystkim ma budzić u dzieci taką odpowiedzialność za podjęcie tej nauki, żeby one widziały, co jeszcze, żeby osiągnąć jakiś etap. Są angażujące, ale chodzi nam też przede wszystkim o to, i to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś dzieci, które wyjdą, nasi absolwenci, powiedziały: ta szkoła nie zepsuła we mnie chęci do nauki. Większość naszych dzieci jest w edukacji domowej, więc my przygotowujemy dzieci do egzaminów, które muszą zaliczyć przed końcem roku szkolnego, czyli z każdego przedmiotu, bądź jeżeli to są klasy w edukacji wczesnoszkolnej, to jest tak naprawdę taki egzamin ogólny, matematyczno-polonistyczny i z wiedzy przyrodniczej, plus język angielski, więc oni muszą zaliczyć jakby tą wiedzę podstawową, więc to też jest w naszym interesie, żeby te dzieci oczywiście przygotować. I wspiera nas w tym i psycholog, i pedagog specjalny, bo mamy takie zaplecze, i logopedzi, i neurologopeda, także to też mamy taką kadrę, która pomaga nam też dostosować, co tu jeszcze, jak wesprzeć dzieciaki, jakie inne sposoby wymyślić, żeby akurat ta tabliczka mnożenia weszła, a nie musiała być wykuta na blachę. To, co chcemy uzyskać, to to, że jeżeli mówimy, że jest czas nauki, to te dzieci wiedzą, co będziemy robić. One idą po swoje pomoce, siadają w swoim miejscu, zaczynają coś robić samodzielnie, bo temat na przykład był wcześniej wprowadzony na kręgu przez panie, a dopiero w tym momencie, w którym czegoś nie rozumiem, z czymś sobie nie daję rady, to idę po pomoc. I uwaga, to nie zawsze musi być pani, ale może być to starszy kolega, który wiemy, że już świetnie sobie z tym radzi. To jest też ta samodzielność, że uczymy się szukać tej pomocy, że nie tylko jest jedna osoba, która wie wszystko, ale są też inne i ja mam prawo szukać tej pomocy, nie wstydzić się o nią poprosić, mam prawo czegoś nie wiedzieć, nie umieć, nie potrafić, więc to jest ta jedna samodzielność, ale u nas ta samodzielność też jest taka życiowa, pod tytułem, że mamy dyżurnych, którzy mają tą odpowiedzialność, że w danym dniu są odpowiedzialni na to, żeby w jadalni rozłożyć talerze, żeby je potem pochować, żeby krzesełka odwrócić, żeby przypilnować, czy papierki gdzieś nie leżą, bo komuś wypadło poza, więc w taki sposób też mamy tą samodzielność.
3: Czy do naszej ferajny Szczecinku jest coś takiego jak rekrutacja?
2: Tak, jest rekrutacja. Ona w zasadzie się zaczyna już, bo my już ruszamy z rekrutacją. Pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa z rodzicami, z kadrą, żebyśmy zobaczyli w ogóle, czy to, co rodzice oczekują i sobie wyobrażają, a to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, jest możliwe. Drugim etapem jest, zapraszamy dziecko na jeden z dni, żeby sobie przyszło, zobaczyło, poznało i żeby to dziecko zobaczyło, zobaczyło, czy ta forma bycia z nami jest w ogóle dla niego okej, czy to jest interesujące, czy jednak nie. W sierpniu mamy taki tydzień adaptacyjny w formie półkolonii i wtedy zapraszamy też dzieci na taki tydzień. On jest najczęściej w przedostatni tydzień sierpnia, przed rokiem szkolnym i wtedy zapraszamy dzieci na ten tydzień, żeby mogły już potem wejść w tą grupę takie bardziej zaadaptowane.
1: Więcej informacji w mediach społecznościowych naszej Ferajny Szczecinek i w tej godzinie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a po nich zapraszam na program Tu się dzieje.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
4: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
5: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak tam wychowano rozmawiać będziemy o tym, co, jak i kiedy dawać dzieciom, a czego nie dawać. Gośćmi Nocnych Światów będą Corina Bulenda, trenerka mocnych stron w Instytucie Galupa i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
4: Autopromocja.
0: Reklama. Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
7: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.
8: Jest 18. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego i busa.
9: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący busem najechał na stojący pojazd. W samochodzie osobowym podróżowały trzy osoby.
8: Wyjaśniała rzeczniczka policji w Ostrowie Ewa Golińska-Jurasz. Na miejscu pracują służby, interweniowało też lotnicze pogotowie ratunkowe. Trasa S11 w rejonie wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa jest częściowo zablokowana. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali wypuszczeni na wolność. Trwają cały czas poszukiwania sprawcy morderstwa. Nieustalony dotąd mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. Sprawę śledzi nasz reporter Bartek Ważny.
10: Mężczyzna działał jako Simon Skrepecki. Był znany z krytykowania rosyjskich władz. Śledczy cały czas ustalają, czy mogło to być zatem tym zabójstwo polityczne.
11: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa.
10: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Bardzo liczy się tutaj czas.
12: Za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych. Możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
10: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do tej pory policja otrzymała zaledwie kilka takich nagrań.
8: Zakończyła się już dzisiejsza sekcja zwłok ofiary. Na pełne wyniki poczekamy jednak kilka tygodni. Wcześniej premier Donald Tusk powiedział mediom, że Skrepecki zrezygnował z ochrony. Teraz ciekawy sondaż dotyczący młodych Polaków. 30% z nich nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. Prawie 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeżeli rata nie obniży ich standardu życia. Wielu młodych jest skłonna migrować za lepszymi warunkami lokalowymi. 71% badanych dopuszcza w przyszłości zmianę miejscowości, w której żyje.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Uwaga na burze w Tatrach. W najbliższych dniach prognozowana jest niebezpieczna pogoda. Synoptycy w weekend przewidują spore upały, a także burze z piorunami. A te w górach są największym zagrożeniem w okresie wiosenno-letnim.
13: Musimy unikać wszelkich konstrukcji stalowych, sztucznych ułatwień stalowych, cieków wodnych, bo to jest taki naturalny spływ tych wyładowań atmosferycznych.
14: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
15: Najczęściej około godziny 12 do 15 dochodzi do wytworzenia zjawiska burzowego. Trzeba sobie zdać sprawę, że nie ma bezpiecznego miejsca w górach podczas burzy, chyba że wskażemy jako to miejsce schronisko.
13: Powinniśmy siąść na plecaku, na kalimacie, w takiej pozycji kucznej, ze złączonymi stopami, odizolować się od podłoża, tak by też jakimś takim spływem nie zostać porażonym.
8: Radził Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u. Wybierając się w góry, warto dokładnie sprawdzić prognozę.

0: się dzieje.
1: Pierwszy letni jarmark jamnejski już w najbliższą niedzielę w Zagrodzie Jamnejskiej.
2: Zapowiedziało się 53 wystawców. Różnorodność, jeśli chodzi o to, co będzie można na tych stoiskach znaleźć. Przepyszne wyroby przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich. Owce będą również, warsztaty związane z tematem konkretnego jarmarku. Wystawa stała będzie wzbogacona zabytkami. Pokażemy żelazka i sprzęty związane z praniem. Koncert pana Łukasza Prusika zagra na saksofonie.
1: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na wystawę Kresy Europy ze skarbca Lwowskiego Muzeum Historycznego.
3: Można zobaczyć naprawdę mnóstwo zabytków, ponieważ wystawa jest niezwykle wszechstronna. Takim bardzo ciekawym zabytkiem jest portret Roxolany, sułtanki z XVII-wiecznej Turcji.
1: W magazynie podsumujemy też kolejny sezon szczecineckiego Miasta Kobiet.
4: Każdy pomysł cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a jednocześnie właśnie potrzeba wśród dziewczyn, żeby być razem i tworzyć, robić coś twórczego. To jest taka przestrzeń bez oceny. To, co chcemy też tworzyć tą społecznością, to przede wszystkim taką sieć relacji, które mogą działać twórczo, inspirować nas do działania, a jednocześnie jakby bardzo nam zależy, żeby ta przestrzeń była naprawdę wolna od ocen, ciśnienia.
1: O tym dziś w programie Agnieszka Górska. Zapraszam.
0: Tu się dzieje. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
3: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49. Przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Mago. Piła krzywa 11. Reklama.

0: się dzieje.
1: Jak widać, lato to tylko w pięknej przestrzeni Zagrody Jamnejskiej. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się tam jarmark jamneński właśnie na otwarcie lata. Od 11 do 16 czekać będą stoiska rękodzielników, stoiska kół gospodyń wiejskich, a w programie są też warsztaty, wystawa, występ muzyczny. Nie zabraknie też jamneńskiej zagrody z owieczkami.
2: Anna Michalik, Zagroda Jamneńska, Muzeum w Koszalinie. Sam jarmark będzie pod hasłem Powitanie Lata, więc to jest troszeczkę szersze hasło, ale rzeczywiście to bardzo przyjemny czas, kiedy nasz ogródek jest przepiękny i to też myślę, że jest dodatkowo atrakcyjny element, ale będziemy tym jarmarkiem witać lato i będzie to obecne i w naszych warsztatach, przede wszystkim również też na stoiskach rękodzielników, bo te motywy letnie również będą widoczne. No i będzie dodatkowy element, po raz pierwszy pani Joanna Giłka-Zaporska z Koszeńskiego Oddziału Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wygłosi prelekcję Kwiat paproci. Z tym, że będzie to opowieść o kwiecie paproci nie etnograficzna, jakby wskazywało miejsce, w którym się znajdujemy, ale bardziej pod kątem botanicznym, więc myślę, że będzie można usłyszeć wiele ciekawych informacji na temat tej mitycznej rośliny.
1: No dobra, to zaczynamy od początku, czyli od tego, czego zawsze najwięcej, stoiska rękodzielników, bo oni na pewno przyjadą bardzo licznie, pogoda dopisuje, lato otwieramy, nie może ich zabraknąć. Kto przyjedzie, kto się zapowiedział, co będziemy mogli pooglądać, podziwiać i kupić.
2: Zapowiedziało się 53 wystawców. Na nasze kameralne warunki jest to bardzo duża liczba. Bardzo się z tego cieszymy. Sporej liczbie osób musiałam odmówić, co też jest dla nas przykre, ale będziemy mieli jeszcze dwa jarmarki w tym roku, więc myślę, że będzie się można do nas dostać. W każdym razie będzie bardzo duża różnorodność, jeśli chodzi o to, co będzie można na tych stoiskach znaleźć, bo i ceramika, bardzo różnorodna ceramika, bo i ceramika toczona na kole, ale także wykonywana ręcznie. Każdy z artystów ma swój odrębny styl, więc nawet w tej wąskiej dziedzinie można zobaczyć różnorodne produkty. Będą oczywiście wyroby z drewna, wykonane na szydełku, na drutach, biżuteria wykonana z miedzi, ale też z kamieni naturalnych. No myślę, że jeśli chodzi o rękodzieło, rzeczywiście będzie spory wybór. No i coś, na co wiem, że sporo osób czeka, przepyszne wyroby przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich, sery, no i myślę, że to będzie hit, lody z owczego mleka.
1: No właśnie, skoro już owieczki przywołane, to będzie też nasze małe jamneńskie statko i będzie można je też pooglądać, zrobić sobie zdjęcie, może nawet nakarmić pogłaska.
2: Bardzo nas to cieszy, że to już stało się tradycją jarmarkową. Pan Marcin Piotrowski, czyli właściciel jamneńskiego stada owiec, będzie z nami. Owce będą również, będzie można je pogłaskać, nakarmić. Jeszcze w tym momencie będzie to w najbliższym sąsiedztwie zagrody, a wiem już, że pan Marcin ma plany, żeby przenieść owieczki i to karmienie kawałek dalej, ale to również będzie w pobliżu. Myślę, że to będzie kolejne ciekawe miejsce i ta nasza oferta troszeczkę się poszerzy.
1: Jarmarki jamneńskie to zawsze też okazja do tego, żeby zobaczyć i nauczyć się czegoś nowego, bo prowadzicie warsztaty. Tak będzie i tym razem.
2: Za każdym razem proponujemy warsztaty związane z tematem konkretnego jarmarku, więc podczas tego będzie można zrobić wianki na głowę, które rzeczywiście kojarzą się z tą tradycją Nocy Świętojańskiej, ale zrobimy również roślinne kadzidła i ziołowe saszetki do szafy, które no, będą wypełnione i solą, i pięknie pachnącymi ziołami, więc i dla starszych, i dla młodszych coś będzie. Po raz kolejny będziemy gościć panie z Koszańskiego Towarzystwa Plastycznego, które zaproponowały temat warsztatów, temat plastyczny. Będą wykonywać prace nawiązujące do świata roślinnego, do bujnej natury, ale także troszeczkę do ornamentyki jamneńskiej. Wyjątkowo podczas warsztatów prowadzonych w czasie jarmarku nie przyjmujemy zapisów wcześniej. Trzeba po prostu przyjść troszeczkę wcześniej, kupić bilet w kasie i stanąć w kolejce. Natomiast warsztaty prowadzone przez panie z Towarzystwa Plastycznego są bezpłatne i one się będą odbywały na dziedzińcu.
1: No właśnie, na dziedzińcu jarmark i wiele okolicznościowych wydarzeń, ale zawsze zapraszacie też do chaty na jakąś okolicznościową wystawę.
2: Tym razem również tak będzie. Wystawa stała będzie wzbogacona zabytkami pochodzącymi z naszego magazynu, z magazynu dzieł etnografii i pokażemy żelazka i sprzęty związane z praniem. Troszeczkę nam się to kojarzyło z latem, więc myślę, że będzie i pralka wahadłowa, i różne typy żelazek, tara do prania i też różne tary wykonane z różnych materiałów, więc myślę, że warto zajrzeć i sprawdzić, ile trudu kosztowało kiedyś zrobienie prania.
1: element muzyczny?
2: Zaprosimy na koncert pana Łukasza Prusika, który zagra na saksofonie i ten koncert odbędzie się w okolicy godziny 12.
1: No i co, drugi już jarmark? Wspomniała pani, że będą kolejne letnie. Czy już o tych wstępnych planach możemy mówić?
2: Już teraz możemy zaprosić na jarmark, który odbędzie się 2 sierpnia. To jeszcze będzie pełnia lata, ale my tym jarmarkiem to lato jakby pożegnamy, bo to będzie trzeci jarmark, natomiast czwarty, ostatni, odbędzie się 2 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.
1: Pierwszy letni jarmark jamnejski już w niedzielę od 11 do 16 w Zagrodzie Jamnejskiej. Wstęp jest bezpłatny.
0: Tu się dzieje.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

0: się dzieje.
1: Do Słupska trafiło ponad 600 zabytkowych obiektów ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego. Wystawa Kresy Europy jest prezentowana w Muzeum Pomorza Środkowego. Stanowi okazję do podziwiania wyjątkowych i różnorodnych dzieł sztuki i cennych artefaktów od starożytności po nowożytność. Ekspozycja stanowi również wyraz solidarności oraz wspólnej odpowiedzialności za ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego w czasie trwającej wojny.
2: Gerard Radecki, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Prezentujemy dokładnie 605 obiektów w naszym muzeum. To jest wystawa przygotowana przez Muzeum Historyczne Miasta Lwowa i można powiedzieć, że mamy zaszczyt być kolejnym miejscem prezentacji tejże właśnie ekspozycji po Lublinie, gdzie była pokazywana w Muzeum Narodowym tamtejszym w końcu 2024 roku, później we Wrocławiu, następnie w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, skąd przyjechała właśnie do nas. Od nas ze Słupskiego Muzeum wystawa na jesieni tego roku pojedzie do Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Co można zobaczyć? Można zobaczyć naprawdę mnóstwo zabytków, ponieważ wystawa jest niezwykle wszechstronna. Od najstarszych, można powiedzieć, zabytków związanych z cywilizacją niemalże, ponieważ pokazujemy starożytne mumie z Egiptu, zabytki mezopotamskie, pokazujemy również antyczne monety rzymskie, pokazujemy zabytki średniowieczne, wspaniałe przykłady średniowiecznego zdobnictwa, rzemiosła artystycznego, ale także broni, uzbrojenie XVII-wiecznej Polski, czy też ciekawe obrazy, zabytki malarstwa z XVIII-XIX wieku, a wreszcie zupełnie wspaniałą wizualnie i niezwykle cenną kolekcję hrabiego Gołuchowskiego, kolekcję orderów z XIX wieku.
3: A co jest taką szczególną perełką, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, jak się tę wystawę będzie oglądało?
2: Takim bardzo ciekawym zabytkiem w polskich zbiorach jest portret Roxolany, sułtanki z XVII-wiecznej Turcji. To jest portret właśnie pochodzący z osmańskiej Turcji, który jest pokazywany na naszej wystawie jako takie swoiste cymelium.
3: Te eksponaty wszystkie przyjechały do Państwa z Lwowskiego Muzeum Historycznego, czyli z Ukrainy. Kiedy tam jest wojna, to te eksponaty poniekąd wędrują, żeby były chronione, tak?
2: Tak, rzeczywiście tak jest. Ta ekspozycja peregrynująca jak gdyby pomiędzy różnymi polskimi muzeami, to taki efekt współpracy pomiędzy muzealnikami polskimi i ukraińskimi, która ma na celu rzeczywiście ocalenie tych obiektów wobec zagrożenia zniszczeniem wojennym. Jak doskonale wiemy, to zagrożenie cały czas niestety jest możliwe. Świadczy o tym atak rosyjski na Ławrę Peczerską sprzed kilku dni. Także takich wystaw było już kilka. Nasza wystawa dołącza jak gdyby właśnie do tego procesu próby ocalenia dla przyszłych pokoleń tego dziedzictwa. Wspólnego dziedzictwa, trzeba tu powiedzieć, dawnej Rzeczpospolitej w bardzo wielu wypadkach, jeśli chodzi o tę wystawę.
4: Anna Trujecka, kustosz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i kurator wystawy Kresy Europy ze Skarbca Lwowskiego Muzeum Historycznego. Spora część kolekcji, którą prezentujemy obecnie w Słupsku, to są zbiory, które do obecnego Lwowskiego Muzeum Historycznego trafiły jeszcze przed II wojną światową i przed przeniesieniem granic. To są obiekty, które należały do rodów gołuchowskich, lubomirskich, potockich. I rody te świadomie w obliczu zbliżającej się wojny przekazywały swoje zbiory do Lwowskiego Muzeum. Później te obiekty oczywiście zostały już zachowane in situ, natomiast zmianie uległy granice. Ale też możemy od razu dodać, że my akurat z perspektywy Pomorza mamy bardzo analogiczną sytuację, na przykład w Słupsku, ponieważ cała kolekcja sztuki dawnej, czy archiwaliów, jakichkolwiek pamiątek do 1945 roku tak naprawdę pierwotnie należała do państwa pruskiego, później niemieckiego, a obecnie stała się po 1945 roku, stała się własnością Skarbu Państwa Rzeczpospolitej.
3: Wystawa nazywa się Kresy Europy. Mogłaby pani jakoś nakreślić, dlaczego taki tytuł?
4: Przede wszystkim chodziło tutaj o podkreślenie czy zaakcentowanie dwóch aspektów. Po pierwsze o sam fakt, że te obszary Ukrainy Zachodniej wchodziły kiedyś w skład terytoriów II Rzeczpospolitej. Natomiast jednocześnie trzeba zaakcentować taki fakt, że tak naprawdę na Ukrainie kończy się kultura i cywilizacja europejska.
1: Wystawę można oglądać w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku do 18 października. Później pojedzie do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, a tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa.

0: reklama.
1: Będę był to al ristorante.
0: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny.

0: warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
2: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional, Piła Siemirackiego 27, grupamago.pl.
3: Reklama.

0: się dzieje.
1: Kolejny sezon zamknęło szczecineckie Miasto Kobiet. To unikalna przestrzeń pełna kobiecej energii i inspiracji, a o Mieście Kobiet i dotychczasowych sukcesach projektu opowiedziały nam Aneta Golan i Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku.
2: Każdy pomysł cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bo przypomnę, że widziałyśmy się na warsztatach akwarelowych i z planowanego jednego warsztatu dla około 30 kobiet zrobiły się dwa warsztaty na około 80 kobiet. Jakby totalnie byłyśmy zaskoczone zainteresowaniem, a jednocześnie właśnie potrzeba wśród dziewczyn, żeby być razem i tworzyć, robić coś twórczego. To jest taka przestrzeń bez oceny. Bardzo zależy nam, żeby właśnie Miasto Kobiet to była taka przestrzeń bez ocen, bez komentarzy. Nie ma znaczenia, czy przyjdziesz w dresach, czy w szpilkach. Zrób tak, żeby tobie było wygodnie, spędź z nami dobrze czas. To, co chcemy też tworzyć tą społecznością, to przede wszystkim taką sieć relacji, które mogą działać twórczo, inspirować nas do działania, a jednocześnie jakby bardzo nam zależy, żeby ta przestrzeń była naprawdę wolna od ocen, ciśnienia.
3: Tak, właśnie chodzi o taką, bo to też wielokrotnie podkreślałyśmy, że chodzi o to, że mamy się tam czuć swobodnie, mamy się czuć komfortowo, czuć, że jesteśmy wśród swoich, tak, że właśnie tak jak Kasia powiedziała, my siebie nie oceniamy, spędzamy super czas. Nie analizujemy, jak wygląda inna dziewczyna, jaki miała dzień, jakie ma...
2: Jak narysowała
3: tak,
2: kwiatka.
3: Tak, dokładnie. Tylko chodzi o to właśnie, że chcemy być razem i czerpać z tego jak najwięcej. Te warsztaty malarskie były świetne, po prostu było kupa śmiechu, właśnie tak. Radości. My sobie tworzyłyśmy oczywiście, no bo to było jakby głównym założeniem tych spotkań, bo tak jak powiedziała Kasia, w końcu wyszły nam dwa warsztaty z planowanego jednego, bo było tak ogromne zainteresowanie, że zwiększyłyśmy po prostu szybko, znalazłyśmy kolejny termin i udało się to połączyć. Więc jakby oprócz tego, że malowałyśmy, właśnie chodziło o to, żeby pobyć ze sobą, żeby sobie pogadać, pośmiać się ze swoich prac, ale też cieszyć, ale też podejrzeć właśnie, co robi koleżanka, twórczo się zainspirować, bo tak jak mówiłyśmy, my chcemy inspirować dziewczyny do tego, żeby działały, żeby podejmowały jakieś wyzwania, żeby im pokazywać, że życie jest ciekawe, jest pełno inspirujących kobiet, ale też one są naszą inspiracją, tak to działa w dwie strony.
2: Dokładnie.
3: Więc to właśnie przy takich spotkaniach warsztatowych bardzo fajnie nam się udaje i też staramy się właśnie te prelekcje takie bardziej rozwojowe przekładać tymi warsztatami, żeby właśnie móc spędzić ze sobą więcej czasu, żeby podziałać, potworzyć, żeby właśnie się gdzieś tą wspólną energią podzielić.
2: A jednocześnie mamy nadzieję, że z tych znajomości zawartych w Mieście Kobiet może wykiełkują jakieś kobiece biznesy. Chcemy też być wsparciem tak naprawdę dla kobiecego biznesu i bardzo mocno o tym myślimy, ale jeszcze nie będziemy tutaj zdradzać wszystkiego, ale spodziewajcie się i śledźcie pilnie nasze social media, bo na jesieni mamy dla was petardę.
3: Tak, mamy już plany jesienne.
2: Mamy tysiące pomysłów i pewnie będziemy je realizować stopniowo. Nie wszystko naraz, bo to też nie chodzi o to, żeby teraz zalać tym wszystkim miasto, ale mam takie poczucie, że to idzie w bardzo dobrą stronę. Ten rok jest inny. Jest widać po prostu, że może już Miasto Kobiet zagościło w Szczecinku na tyle, że mamy coraz większe zaufanie po prostu.
3: Tak, i ta społeczność się zwiększa, tak. Przychodzą nowe dziewczyny. To nas też ogromnie cieszy, że gdzieś tam docieramy szerzej dalej, że ktoś usłyszał, że ktoś na przykład, albo że koleżanka zaprasza koleżankę, zabiera ze sobą koleżankę, no to już w ogóle jest chyba najlepszy taki wskaźnik tego, że mówi...
2: Albo siostrę i mamę,
3: tak,
2: to nas też cieszy, że tak
3: że
2: międzypokoleniowo...
3: mówi drugiej kobiecie, że choć będzie fajnie, zobaczysz, tak. To jest fajne miejsce właśnie, żeby pobyć razem, no to jest dla nas...
2: I o ile to, co jest ważne, my trzymamy tą przestrzeń dla dorosłych kobiet, tak? Po to jest to przestrzeń spotkań w takim gronie, żeby trochę zostawić to życie codzienne, domowe trudności i obowiązki i pracę, ale wśród dorosłych kobiet, więc to, że na przykład spotykają się, nie wiem, siostra, mama, jakby, że dziewczyny zabierają swoje bliskie kobiety dorosłe ze sobą na te spotkania, to jest po prostu petarda.
4: Taki czas, który mogą spędzić razem w babskim gronie.
2: Dokładnie.
3: Tak, i wybierają ten czas z Miastem Kobiet i dla nas to jest najlepsze chyba pod tym względem.
2: Taka metaforyczny czas przy tarze, przy praniu ubrań w rzece, tak?
4: My robimy nowocześniejszej formie.
2: W zupełnie innej odmianie, ale i nowoczesnej wersji, ale tak.
3: Gdzieś tam kiełkuje i są już piękne owoce.
2: Tak.
3: Są już kwiaty. No
2: i to też pokazuje, że potrzeba czasu. Na wszystko potrzeba czasu. Są osoby, które są otwarte i od razu z chęcią angażują się w różne nowe aktywności, a są takie osoby, które potrzebują poobserwować, żeby nabrać zaufania, że to naprawdę jest coś wartościowego i to przynosi efekty. 4 lata pracy.
3: To jest takie normalne, no bo wiemy, że każdy temat jest inny, każde spotkanie jest inne. Też czasami jest kwestia tego, że po prostu data nam nie pasuje, tak?
2: Tak, oczywiście.
3: Bo to też wszystkim się musi gdzieś tam to zgrać terminowo. Także my jesteśmy zupełnie otwarty, czy ktoś przyjdzie raz, czy ktoś przyjdzie 5 razy, czy 15 razy. Nam zależy na tym, żeby dziewczyny się tam czuły komfortowo, żeby coś wyniosły z tych spotkań, żeby to było wartościowe, tak? I to jest tak naprawdę dla nas najważniejsze.
4: Ja nie wiem, czy nie jest tak, że wy stałyście się takimi inspiracjami przez to miasto kobiet dla kobiet, że te kobiety są odważniejsze i gdzieś odważniej po prostu wychodzą w miasto, gdzieś w tą przestrzeń.
3: Boże, chciałabym, żeby tak było. To by było wspaniałe. To by było naprawdę najlepsze podsumowanie jakby tego, co robimy naprawdę ten cel, do którego dążymy.
1: A powrót szczecineckiego miasta kobiet już po wakacjach. I dziś w programie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. My ponownie słyszymy się w piątek po 16:00. Agnieszka Górska.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama. PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27. 504-489-432.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
0: Reklama.
3: Stołeczna prokuratura zajmie się sprawą lekarza ze Szpitala Południowego, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Sosny masowo zamierają z powodu suszy na Opolszczyźnie. Jest 19. Marcin Bartnik. Śledczy zajmą się sprawą byłego już lekarza warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka. Stołeczna prokuratura okręgowa z urzędu podjęła czynności sprawdzające w dwóch wątkach. Portal Zero twierdzi, że politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani poza kolejką. Po drugie, lekarz w trakcie specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
4: W ramach drugiego postępowania sprawdzającego badamy ewentualne nieprawidłowości w związku z poświadczeniem nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy.
3: Mówi nam Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, który podkreślił, że śledczy bazują na razie głównie na doniesieniach mediów.
4: Mamy informacje nieoficjalne, że określone podmioty i osoby już zapowiedziały albo sporządziły określone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Oczekujemy takich zawiadomień.
3: Zawiadomienie do prokuratury zapowiadają m.in. władze Szpitala Południowego czy Naczelna Izba Lekarska. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy, zrezygnował także z członkostwa z Koalicji Obywatelskiej. Lekarz pozostaje radnym warszawskiego Ursusa. Prezydent stolicy domaga się także odwołania członkini zarządu szpitala, dr Agaty Kuszerynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i wystawiane przez niego faktury. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych ma zarzut pomocnictwa. O szczegółach nasz poznański reporter Bartosz Łojewski.
5: Policja postawiła zarzuty dwóm zatrzymanym mężczyznom. Kamil S., który rzucił tortem w prezydenta, usłyszał zarzut czynnej napaści, a aktywista Patryk S. odpowie za pomocnictwo.
6: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
5: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.
3: Z Poznania Bartosz Łojewski. Sosny masowo zamierają, powodem jest susza. Najwięcej drzew usycha na Opolszczyźnie. Sytuacja jest dramatyczna, alarmują specjaliści.
7: Brak wody w siedlisku. Niestety sumy opadów, które mamy w ostatnich latach, a poza tym też upalne i gorące właśnie okresy wegetacyjne sprzyjają, że tej wody dla sosny, gatunku teoretycznie odpornego na suszę, też nie wystarcza.
3: Powiedziała nam Monika Sporek z Uniwersytetu Opolskiego. Leśnikom pozostaje tak zwane sanitarne cięcie, czyli wycinanie chorych i martwych drzew. W ich miejsce zasadzą nowe.
7: Sosny za sosnę, czyli wprowadzanie znowu sosny, ale ta sosna już będzie w innych warunkach wzrastać. W warunkach deficytu od początku, czyli ten system korzeniowy będzie musiał w tej glebie, powiem tak kolokwialnie, szukać już tej wody.
3: Sosny stanowią ponad 60% drzewostanu na Opolszczyźnie.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Facebook, YouTube i TikTok zdominowały polski rynek mediów społecznościowych. To właśnie na tych platformach najwięcej czasu spędzają codziennie Polacy. Co tam robią, opowiada Bartosz Wójcik, związany z firmą badawczą Gemius.
8: Użytkownicy spędzają ponad 1,5 godziny dziennie właśnie na konsumpcji tych treści, ale też takim ewenementem jest na przykład Twitch, który jest serwisem niskozasięgowym, natomiast ma bardzo zaangażowaną publiczność. Spędzają tam tak naprawdę ponad 50 minut dziennie na oglądaniu tych live streamów, na przykład gier wideo.
3: Z badań wynika, że średnio dziennie Polak spędza w sieci blisko 3,5 godziny.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
4: A może kocioł na pelet?
3: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
4: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
3: 666-676-525.
4: RokaEnergy.com.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Trzydziestodziewięciolatek z Kielc, który postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego, usłyszał zarzuty. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. 450 ekspertów rozmawia w Gdańsku, jak przeciwdziałać skutkom suszy. Jest 20. Marcin Bartnik. Na początek jednak Warszawa i pożar miejskiego autobusu na trasie Łazienkowskiej. Jak przekazali nam stołeczni strażacy, pasażerowie w porę zdążyli się ewakuować i nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał.
2: Na miejscu działają 3 zastępy gaśnicze i grupa operacyjna komendanta miejskiego. Ruch w kierunku Pragi w tym momencie jest jeszcze całkowicie zablokowany. Z moich informacji nie ma osób poszkodowanych. Wszystkie osoby podróżujące autobusem opuściły go przed naszym przyjazdem.
1: Mówił Konrad Margucki ze Stołecznej Straży Pożarnej. Na trasie Łazienkowskiej w kierunku Pragi utworzył się ogromny korek. Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Takie zarzuty usłyszał 39-latek, który w Kielcach postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Do zdarzenia doszło podczas osiedlowej kłótni.
3: W trakcie sprzeczki starszy z mężczyzn wyjął przedmiot przypominający broń, a następnie oddał 2 strzały w kierunku swojego rozmówcy.
1: Relacjonował Jacek Borek z kieleckiej policji. Napastnik uciekł, ale szybko zatrzymała go policja. Jak się okazało, był pijany.
3: Badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego, ujawnili pistolet pneumatyczny przeznaczony do strzelania metalowymi kulkami oraz około 3 gramów marihuany.
1: Zaatakowany mężczyzna doznał niegroźnego urazu głowy. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na legendę.
4: Koordynował pracę innych osób, werbował innych uczestników tej struktury przestępczej, rozdzielał zadania i tak naprawdę żył za pieniądze osób, które niejednokrotnie przekazując gotówkę traciły majątek swojego życia.
1: Jak mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji, w sumie w tej sprawie zatrzymano już 63 osoby.
4: Był bardzo zaskoczony działaniem policji, tym, że został w końcu namierzony. Ten mężczyzna przebywa teraz w hiszpańskim areszcie i czekamy na deportację tego mężczyzny do naszego kraju, gdzie poniesie już konsekwencje.
1: Śledczy zabezpieczyli też w Krakowie Ferrari mężczyzna o wartości ponad 1 000 000 złotych. Stop suszy, start retencji. W Gdańsku trwa konferencja poświęcona przeciwdziałaniu skutkom suszy, w której bierze udział ponad 450 ekspertów i praktyków z całego kraju. Dyskutują o możliwych działaniach ograniczających skutki niedoborów wody i poprawiających jej zatrzymywanie w środowisku.
5: To, że pada, to wcale nie jest jakby rozwiązaniem też na suszę, bo średnie sumy opadów w naszym kraju, one generalnie pozostają na tym samym poziomie. Tu chodzi generalnie o to, że ta woda spada. Efekt suszy jest taki, że jest przesuszona, ona nie jest w stanie natychmiast odebrać tej wody. Mamy natychmiastowy spływ powierzchniowy i ta woda po prostu odpływa nam do Bałtyku.
1: Tłumaczył Marcin Jarzyński, zastępca prezesa Wód Polskich. W nowej strategii zakładany jest system oparty na zatrzymywaniu wody w środowisku wiejskim. Przewiduje się także działania w miastach obejmujące m.in. mikroretencje, rozwój łąk kwietnych i ogrodów deszczowych. Dyskutowano również o potrzebie ograniczenia betonozy, ochrony mokradeł i terenów zalewowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3 dni słowiańskich tradycji, warsztatów i widowisk nad wodą. Już w najbliższy weekend nad stawami Stefańskiego w Łodzi odbędzie się 4. edycja Nocy Kupały. O szczegółach tego wydarzenia Julia Niewiadoma.
6: Co jest celem waszego wydarzenia?
7: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
6: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
7: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
1: Noc Kupały w Łodzi potrwa od 19 do 21 czerwca i będzie skierowana do całych rodzin.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Kamila Baranowska. To jest środek tygodnia w Radiu Plus. Rząd przyjął już projekt ustawy zakazujący używania smartfonów w szkołach. Projekt trafił do Sejmu, zatwierdziła go już nawet Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki. Głosowanie pewnie jest formalnością. Zakaz ma wejść w życie od 1 września tego roku. Co on zmieni w polskich szkołach i czy w ogóle ma on sens? O tym dziś będziemy rozmawiać w środku tygodnia, właściwie między innymi o tym. A jest z nami Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego i prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: No i na pierwsze pytanie, które się samo nasuwa, które jakoś nam ustawi tę naszą rozmowę dzisiejszą. Czy ten zakaz to jest krok w dobrym kierunku i co on może zmienić w polskich szkołach?
2: Niestety jest to krok w bardzo dobrym kierunku. Mówię niestety, ponieważ jestem generalnie zwolennikiem, nazwijmy to, nie zakazów, nie nakazów. Mm-hmm. Niemniej jednak patrząc na kryzys zdrowia psychicznego i szeroko pojęte uzależnienia cyfrowe, a przede wszystkim to, w jaki sposób młodzi ludzie nadużywają czasu w sieci, uważam, że jest to takie, nazwijmy to, zło konieczne. Patrząc na trendy ogólnoświatowe, już ponad 50% krajów na całym świecie wprowadziło tego typu zakazy, gdzie jeszcze 3 lata temu, w 2023 roku, było to o połowę mniej. Czyli widzimy nie tylko w Polsce konieczność wprowadzania takich zakazów, ale widzimy taki trend ogólnoświatowy.
1: Mhm. Ale ja też spotkałam się z takim porównaniem, że powinniśmy traktować dostęp do smartfonów podobnie jak dostęp do alkoholu czy do nikotyny, bo generuje generalnie skutki uboczne co najmniej tej samej rangi, że tak jak kiedyś wydawało nam się czymś niebywałym, że można zakazać palenia papierosów w miejscach publicznych na przykład, tak teraz generalnie w ten sposób być może nam się wydaje, że no ten zakaz smartfonów to jest krok za daleko, a tak naprawdę właśnie jesteśmy w tym miejscu, że za chwilę nikt nie będzie tego kwestionował i dla wszystkich będzie to oczywiste, że te zakazy powinny iść nawet dalej. Ale nie wiem, pojawiały się też pomysły, żeby w ogóle młodzieży do 16 roku życia zabronić korzystać z mediów społecznościowych na przykład.
2: Bardzo dziękuję za ten przykład. Patrząc jeszcze tak naprawdę kilkanaście lat temu, palenie było popularne w miejscach publicznych, znaczy dopuszczalne po prostu, a dzisiaj jakby ktoś w restauracji sobie pomyślał o tym, że ktoś zapali papierosa, no to by było trochę przynajmniej słabe. A jeszcze cofając się chwilę wcześniej, na przykład pasy bezpieczeństwa w samochodach.
1: To też jest dobry przykład, tak, to prawda.
2: Kiedyś powstawały organizacje pozarządowe w USA, które lobbowały i głosiły tezy, że to jest ograniczenie wolności, tak? Ale fakty są takie, że faktycznie elektronika, krótkie formy, algorytmy i całe środowisko, gdzie nad tym pracuje sztab ludzi z Doliny Krzemowej, żeby uzależniać swoich konsumentów obecnych lub oraz przyszłych, no to zdecydowanie jest to krok w dobrą stronę. Natomiast jeszcze w przypadku świata cyfrowego i młodych umysłów, gdzie ta kora przedczołowa, gdzie mózg nie jest odpowiednio rozwinięty, to jest taka trochę tykająca bomba z opóźnionym zapłonem, tak? Ponieważ ciągle bodźcując się krótkimi treściami i często algorytmy nawet dla osób niepełnoletnich i nawet jeżeli ktoś jest niepełnoletni, to dzisiaj najnowsze raporty pokazują, że młodzi ludzie sobie świetnie z tym radzą, bo zakładają po prostu konta, podając inną datę urodzenia. Uwaga, wielkie portale społecznościowe podobno o tym wiedzą i podobno mają możliwość weryfikacji wieku, ale mimo wszystko bazują na deklaracjach. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla nich wygodne, dlatego, że są reklamodawcy i że jest to jeden wielki, olbrzymi biznes.
1: Jak nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. Jak to wygląda w ogóle w szkołach na co dzień i jak te smartfony przekładają się właśnie na funkcjonowanie szkół, na relacje międzyludzkie, na zachowania młodych ludzi w relacjach z rówieśnikami? O tym będziemy rozmawiać za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
3: Reklama. Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Reklama.

0: Plus Koszalin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o zakazie używania smartfonów w szkołach. Ma on wejść od 1 września. Projekt rządowy w tej sprawie trafił już do Sejmu i został zatwierdzony przez Sejmową Komisję, więc pewnie będzie głosowany. To te prace powinny tutaj pójść pewnie szybko. Nawet o prezydenta tutaj też raczej nie ma co się spodziewać, więc tutaj jest pełna zgoda, jakby taka trochę ponadpartyjna nawet powiedziałabym, co do tego zakazu, co też jest swoją drogą ciekawe. Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego i prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, jest moim i państwa gościem. No i chciałam pana podpytać teraz o z takiego pana doświadczenia, jak to w tych szkołach wygląda, jak to używanie telefonu wpływa na relacje między rówieśnikami. Jak gdzieś czytam takie badania, które mówiły o tym, że od 2012 roku mniej więcej czas spędzany z rówieśnikami spadł niemal o połowę, co wpłynęło właśnie na te relacje między rówieśnikami.
2: Odpowiem trochę przewrotnie, ale oczywiście wrócę do odpowiedzi. Proszę zwrócić uwagę w miejscach publicznych, na przykład restauracje albo inne miejsca publiczne, jak czasami wygląda rodzina, która idzie, nazwijmy to, na niedzielny obiad, gdzie prawie każda osoba siedzi w swoim smartfonie, ewentualnie idzie para na randkę, tudzież małżeństwo idzie na randkę i robią sobie zdjęcie potrawy albo selfiaczka dla siebie, a potem scrollują telefon, tak? Mhm. Wracając do młodych. Od momentu pandemia, która zaskoczyła wszystkich, musieliśmy się błyskawicznie wszyscy jako świat, jako społeczeństwo przestawić na naukę zdalną, na pracę zdalną. No i ten wyjątkowy, specyficzny czas, można powiedzieć, wessał nas do sieci. Tak? Z jednej strony możemy urzędowo dzisiaj załatwić pewne rzeczy, które przed pandemią były nie do pomyślenia, że można załatwić to zdalnie. Dzisiaj możemy załatwić wiele rzeczy w urzędzie zdalnie. Niemniej jednak faktycznie relacje międzyludzkie i czas spędzany przed smartfonami jest no niestety dosyć długi. Średnia to jest średnia czasu spędzana przed smartfonem przez młodych ludzi to jest 5 godzin.
1: No jejku, ale strasznie dużo.
2: To znaczy tak, w czasie pandemii, mniej więcej pandemia i zaraz po pandemii było 8-9 godzin, tylko że też są naukowcy, ja się pod tym podpisuję, którzy twierdzą, że to nie kwestia jest, ile czasu spędzamy, ale jakiego rodzaju to jest czas, w sensie co tam robimy.
1: No bo rozumiem, że w pandemii w to wliczano też naukę zdalną, no to też troszkę wydłużało pewnie ten czas znacząco nawet.
2: Tak, dokładnie, była nauka zdalna i tylko że dzisiaj patrząc realnie na badania, to młodzi ludzie jednak faktycznie spędzają przede wszystkim czas na krótkich formach typu TikTok, ewentualnie jest raport chyba sprzed roku, że drugą wyszukiwarką, nie będę wymieniał nazwy, ale drugą wyszukiwarką po Google'ach wśród młodych ludzi jest strona, popularna strona o charakterze erotycznym. Tak?
1: Ojej, naprawdę?
2: Tak, dokładnie. I są na to raporty i nawet a propos zakazów, o których pani mówiła przed przerwą, 60% młodych ludzi poniżej 15 roku życia używa na legalu mediów społecznościowych, czy portali społecznościowych, jak zwał, tak zwał. Więc temat jest taki, że naprawdę młody człowiek jest bardzo kreatywny, jeżeli na czymś mu zależy i nawet jeżeli są kontrole rodzicielskie zakładane przez bardziej świadomych rodziców, bo nie jest to standard, niestety, to i tak, jeżeli młody człowiek bardzo chce, to kreatywnie może to obejść, tak? Więc z
1: jednej strony
2: rozumiem,
1: że rodzice nie zdają sobie z tego sprawy, że dziecko potrafi to obejść najczęściej.
2: 13% z najnowszego raportu, to chyba z diagnozy młodzieży, wynika, że 13% rodziców ma świadomość tego, że dziecko gdzieś wchodziło na jakieś treści, na przykład związane z patostreamingiem. 13%, tak? Czyli prawie co dziewiąty rodzic nie wie, bądź nie chce wiedzieć, co dziecko robi w telefonie. Ale jeszcze przed przerwą powiedziała pani ciekawy przykład a propos tego porównania do alkoholu czy innych używek. Ja bardzo lubię dyskutować czasami tak celowo, przewrotnie z rodzicami, bo dziecko przecież jest grzeczne, siedzi w domu. Siedzi w domu i siedzi wpatrzone w smartfon, tak? Ja mówię, no to dobrze, to proszę dać piwo albo coś innego dla swojego dziecka, no przecież będzie grzeczne, przecież będzie siedziało w domu, tak? I zaraz jest oburzenie. Kto nas, dorosłych, kiedyś przygotowywał do świata cyfrowego? My mieliśmy taką, można powiedzieć, ewolucję, bo najpierw były komputery, potem laptopy, wchodziły komórki, wchodziły smartfony, a dzisiejsi młodzi ludzie urodzili się trochę ze smartfonami i jak ja patrzę i widzę na przykład młode mamy, gdzie mają w wózku malutkie dziecko, które już ma taki, można powiedzieć, uchwyt dla telefonu, to ja uważam, że to powinno być karalne, tak? Także edukacja rodziców i zakazy oczywiście niestety są w tym momencie konieczne, ale to, co powinniśmy w tym momencie zrobić i z czego się cieszę, to, że pobudzana jest debata publiczna na tematy, które do niedawna były nie do pomyślenia, bo przecież smartfon to jest pewna oznaka luksusu i oczywiście nie można być zacofanym i tak dalej, i tak dalej. Plus mamy jeszcze rodziców, którzy mają potrzebę permanentnego kontaktu z dzieckiem. Tak? Co też ma swoje oczywiście negatywne wydźwięki. Ja nic nie mam do tego, żeby mieć kontakt z dzieckiem, ale to też nie można trzymać na cyfrowej smyczy swojego dziecka, bo to tak naprawdę nie o to chodzi, bo dziecko też potrzebuje doświadczać.
1: To jest też w ogóle wygodny pretekst, dlaczego jak rodzice tłumaczą, że wcześniej bardzo wyposażają swoje dzieci w ten telefon. Ja byłam przekonana w ogóle, że ta świadomość społeczna jest dużo, dużo wyższa, dużo większa wśród rodziców do momentu, kiedy moje dziecko nie poszło właśnie do szkoły i okazało się, że na tym etapie wczesnoszkolnym wiele dzieci dostawało telefon właśnie pod takim pretekstem, że żeby zadzwoniło, jak skończy lekcję i będzie wracało na przykład samo ze szkoły. I rodzice właśnie czuli po pierwsze tę potrzebę kontroli, a po drugie przecież nic szkodliwego na tym telefonie to dziecko nie robi, tylko tam ma dostęp do YouTube'a dla dzieci. No co też jakby nie wiadomo dlaczego i po co jest potrzebne w dziecku w wieku tam 8 lat, prawda? Więc to jest rzeczywiście z tą świadomością społeczną chyba jest gorzej niż nawet ja sobie myślałam. Ale też są takie... Są takie badania mówiące o tym, że jest korelacja między wiekiem otrzymania pierwszego smartfona, a wskaźnikiem zdrowia psychicznego w latach późniejszych, że to jest to przełożenie widoczne.
2: To nie tylko chodzi o zdrowie psychiczne, absolutnie jest tutaj niestety korelacja i to bardzo duża. Niemniej jednak chodzi jeszcze o rozwój i neuroplastyczność mózgu, ponieważ mózg do pewnego okresu potrzebuje się odpowiednio rozwinąć, a jeżeli zbyt często przebodźcowujemy układ dopaminowy, to on nie ma prawa się rozwijać. Poza tym młodzi ludzie w sposób często niekontrolowany spędzają czas w nocy, czyli zarywają nocki. Niebieskie światło z telefonu czy z innej elektroniki powoduje wydzielanie się kortyzolu, czyli hormonu stresu, który niszczy, niweluje melatoninę, czyli hormon odpowiedzialny za dobry sen. I 60% z najnowszego raportu, który był chyba wczoraj opublikowany, dotyczący właśnie aktywności dzieci w sieci, wynika, że 60% młodych ludzi, uczniów, doświadcza permanentnego zmęczenia, niewyspania. Dlaczego? Bo zarywają nocki, bo scrollują, a jak scrollują, to później nie mogą spać, a nawet jak śpią, to ten sen jest mało efektywny. Więc mamy tyle zagrożeń, tak naprawdę na każdym, jak się nie obrócimy, są zagrożenia. I teraz wracam właśnie do debaty publicznej, która mam nadzieję, że się będzie coraz bardziej rozkręcała, ponieważ faktycznie widzę główny obszar do zagospodarowania, to są właśnie rodzice, tak? Czyli edukowanie, czym jest świat cyfrowy, co tam może się wydarzać, no bo naprawdę, jeżeli 13% rodziców ma świadomość, że jego dziecko miało styczność na przykład z patostreamingiem, tak? Też ostatnio teraz głośnym, no to przepraszam, gdzie jest pozostałe 87% rodziców?
1: Ale to jest też, był taki raport NASK-u, nie pamiętam już teraz, który, też o nastolatkach, mówiący właśnie, pokazujący ten rozjazd w ankietach, gdzie przepytywano nastolatków, i czy tam młodzież i rodziców, co oni robią w internecie i tak to się rozjeżdżało. Jaką wizję tego, co robią ich dzieci w tych telefonach, mieli rodzice, a co się działo naprawdę. Co mi właśnie uświadomiło, jak bardzo rodzice nie wiedzą, nie mają świadomości, wierzą tym dzieciom, jak te dzieci mówią, że siedzą i powtarzają słówka z angielskiego w aplikacji do nauki angielskiego, a tak naprawdę siedzą zupełnie gdzie indziej. A z czego sobie kompletnie my jako rodzice często nie zdajemy sprawy. I to też jest chyba kwestia tej budowania tej świadomości u rodziców.
2: Psychoedukacja i wrócę jeszcze do tego spędzania czasu. 69% dzieci zagląda do serwisów edukacyjnych, ale poświęca im średnio 6 minut dziennie. 6 minut na 5 godzin, tak? Czyli udział treści edukacyjnych w całym czasie online, uwaga, to 1%. Czyli rodzice, którzy mówią, że przecież do nauki narzędzie. Okej, ale do nauki może być komputer. komputer nie ma aż takiego zagrożenia, bo nie scrollujemy na komputerze TikToka albo innego Instagrama, to po pierwsze, a po drugie, no, komputera nie nosimy cały czas na wyciągnięcie kieszeni, tak? To jest dobrą metaforą też jest coś takiego, jak proszę sobie wyobrazić kino. Jesteśmy w kinie, wielki, piękny ekran, a w rogu sali jest telewizor, który jest włączony. I nasz mózg, widząc coś, co rozprasza, już poświęca swoją energię, żeby po prostu tego nie widzieć, żeby to ignorować. I z telefonem, na przykład na lekcji czy w szkole, jest bardzo podobnie. Jak mamy pokusę, gdzie patrzymy, kto nas polajkował, albo wręcz przeciwnie, czy nikt nas, nazwijmy to, nie skrzywdził w internecie w sposób taki, jakaś przemoc psychiczna, czy inne tego typu rzeczy, które się niestety nagminnie wydarzają, no to niestety to jest cały czas walka. Plus jak dojdzie do tego nierozwinięty nasz mózg, tak, w przypadku młodego człowieka, no to mamy mieszankę wybuchową.
1: To nawet na dorosłych tak działa. Pamiętam, były takie badania pokazujące, że o wiele efektywniej pracujemy, kiedy zostawimy telefon w innym pomieszczeniu niż komputer. Że nawet jeśli ten telefon jest wyłączony, ale leży obok komputera podczas pracy, to i tak my myślimy o tym, co tam być może ktoś napisał, albo właśnie kusi nas, żeby gdzieś tam zerknąć, więc najlepiej zostawić go w drugim pokoju. Więc jeśli to na nas dorosłych w ten sposób działa, to co dopiero właśnie na tę młodzież i dzieci. Ale chciałam jeszcze podpytać pana o te doświadczenia ze szkół. Jak sobie z tym wszystkim radzą dzisiaj nauczyciele, jeśli chodzi o tę współpracę z rodzicami, jeśli chodzi o to uświadamianie młodzieży, jeśli chodzi o pracę z tą młodzieżą i o pokazywanie im, że te relacje w realu są często lepsze, ważniejsze niż te relacje online?
2: Niestety jest to przykre zjawisko, które obserwujemy tak naprawdę pogłębia się od kilku lat i myślę, że to idzie też równolegle z upadaniem autorytetu nauczyciela. Chodzi o taką pogłębiającą się wojnę rodzicielsko-nauczycielską. To znaczy, kiedyś nauczyciel w miarę miał jedną linię, żeby wpływać odpowiednio wychowawczo na dziecko, tak? Rodzic i nauczyciel. Dzisiaj natomiast, jeżeli na przykład rodzic dostaje informację zwrotną od wychowawcy albo od pedagoga, psychologa szkolnego, to często jest wypieranie albo racjonalizowanie, a wręcz hejtowanie osoby, która daje taki komunikat, informację zwrotną, na zasadzie, że z moim dzieckiem jest wszystko okej. Mało tego, rodzice dzisiaj bardzo często w przypadku właśnie takiego roszczeniowego podejścia nie idą wyjaśniać, rozmawiać w cztery oczy do wychowawcy czy do dyrektora, tylko bardzo często piszą skargi do kuratoriów albo do Ministerstwa Edukacji, a urzędnicy w kuratoriach lub w ministerstwie muszą odpowiadać na te rzeczy, no bo mają taki obowiązek, tak? Więc niestety zainteresowanie ze strony rodziców do pewnego wieku, mniej więcej powiedzmy do czwartej, piątej szkoły podstawowej jest w miarę, można powiedzieć, dobre, natomiast później to zainteresowanie ze strony rodziców, chociażby frekwencja na tak zwanej wywiadówce, zaczyna być coraz słabsza. Aktywność jest na grupach na przykład WhatsAppowych dla rodziców, gdzie dzieją się różne dziwne rzeczy. Natomiast
1: to są bardzo ciekawe historie.
2: No, ciekawe w cudzysłowie, oczywiście tak, bardzo tak, łagodnie tak, to pani tak,
1: bardzo łagodnie, ujmując.
2: Tak, w każdym razie problem i świadomość jest coraz, jakby ta wojna, o której wspomniałem, jest coraz, no można powiedzieć, nie napawa nadzieją, nie napawa optymizmem, chociaż należy raczej do optymistów. I to, co kuleje zarówno w szkole, w sensie wymaga ciągłego powtarzania i jakby promowania, to jest właśnie profilaktyka i psychoedukacja, bo my jako naród często działamy, jak jest interwencja, czyli jak coś się dzieje złego, to my się wtedy potrafimy zjednoczyć, to my potrafimy wtedy zareagować, tylko mamy ten problem z zapobieganiem, to znaczy z działaniem i pracą i takimi podejmowaniem takich działań, żeby nie dochodziło do różnego rodzaju tragedii albo żeby nie dochodziło do tego, że już musi dojść do tej wojny, nazwijmy to nauczyciel-rodzic. Każda szkoła ma obowiązek wdrażać, przeprowadzać, opracowywać i wdrażać tak zwane programy wychowawczo-profilaktyczne. Program wychowawczo-profilaktyczny to jest taka mapa na dany rok szkolny, która powinna być poparta wcześniej diagnozą potrzeb, żeby wiedzieć, jakie działania podejmować. I niestety szkoły przez lata się przyzwyczaiły do jednorazowych wydarzeń. Teatrzyk, pan policjant i różne inne wydarzenia, oby tylko ktoś z zewnątrz zrobił, żeby było to odhaczone i żeby było to wpisane do programu wychowawczo-profilaktycznego. A jak popatrzymy chociażby na zmiany pod tytułem nawyk, nad każdym nawykiem trzeba pracować, powtarzać go ileś razy albo przez ileś dni, tak? A tutaj, jeżeli dochodzi właśnie takie aspekty jak psychoedukacja, profilaktyka, nauka umiejętności społecznych, wzmacnianie czynników chroniących, czyli pomoc w odkrywaniu takich rzeczy, które odwracają nas od robienia, nazwijmy to, zachowań ryzykownych, to jest proces, który powinien trwać. Więc tutaj system edukacji dysponuje narzędziami, które często są traktowane po macoszemu, ale znowu wracamy do punktu wyjścia, w sumie do najważniejszej rzeczy, o której powinniśmy mówić, bo my cały czas mówimy w ocenie dzieci to, młodzież tamto, ale to my, dorośli, mamy obowiązek, odpowiedzialność wspierać mądrze młodych,

0: zwraca się do dorosłych z problemem, jeżeli ma jakieś problemy o naturze psychicznej czy rówieśniczej, a co drugi młody człowiek zwraca się do rówieśnika. Czyli jakby to zaufanie do dorosłego jest bardzo mocno ograniczone. I nawet jeżeli ktoś młody odważy się podejść do rodzica albo do nauczyciela i powiedzieć o swoim problemie, jeżeli w danym momencie zostanie, nazwijmy to, niewysłuchany, nieprzytulony dosłownie lub psychicznie, no to niestety młody człowiek prawdopodobnie już nie wróci. Jest duże prawdopodobieństwo, że może dojść do jakiejś trudnej, ryzykownej sytuacji, tak? Ponieważ każdy młody człowiek, bez względu na czasy, potrzebuje tego samego. Potrzebuje wysłuchania, potrzebuje być zauważonym, zauważoną i każdy chciałby być ważny i kochany. Ale znowu wracamy do nas, do dorosłych, bo to, przepraszam, ale to my doprowadziliśmy do pewnych rzeczy, to są owoce naszych działań albo zaniechań, albo zaniedbań, tak? I tak możemy narzekać, ach, ta dzisiejsza młodzież, a możemy się zastanowić i pomyśleć, co my jako rodzice, jako nauczyciele możemy zrobić lepiej.
1: No właśnie dobrze, że pan to powiedział jako rodzice i jako nauczyciele, bo tutaj mam wrażenie, że ta współpraca na tej linii to jest absolutnie rzecz kluczowa. Jak to dobrze zorganizować? Bo chciałabym, żebyśmy trochę powiedzieli o tym waszym projekcie też Przyjazna Szkoła, bo on właśnie jakby trochę wychodzi naprzeciw temu wszystkiemu, o czym tu mówimy. Porozmawiamy o tym sobie za chwilkę.
2: Radio Plus. Środek tygodnia. W

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o zakazie smartfonów w szkołach, który ma wejdzie prawdopodobnie w życie od 1 września 2026 roku, czyli tego roku. Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego i prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, jest moim Państwa gościem. Rozmawialiśmy o tym, że musimy właściwie zacząć od nas samych, od dorosłych, jeśli chodzi o to uświadamianie i budowanie tej świadomości, co robią zbyt wcześnie rozdawane dzieciom telefony komórkowe, dostęp do smartfonów, nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych. No i ta współpraca między dorosłymi rodzicami i nauczycielami, ale w ogóle też pedagogami, psychologami szkolnymi i tym wszystkim, co się dzieje w szkole, żeby nie było tak, że w szkole jest zakaz telefonów, potem dziecko wraca do domu i odbija sobie ten zakaz szkolny, siedząc przez kolejnych 5 godzin po szkole w tym telefonie. Jak to zrobić, żeby to wszystko zadziałało wszystko razem? I czym jest projekt Przyjazna Szkoła? Bo jak rozumiem, to jest trochę też odpowiedź na to pytanie.
2: Projekt Przyjazna Szkoła jest to, można powiedzieć, projekt, który właśnie podchodzi systemowo do każdego obszaru, bo najbardziej skuteczne oddziaływanie na zdrowie psychiczne i na właściwe standardy zachowań, takie długofalowo, długoterminowo, dają działania, które są skierowane do uczniów, ale także do rodziców, ale także do nauczycieli, czyli tak zwana triada, tak? Bo my możemy tworzyć najlepsze programy profilaktyczne, ale jeżeli rodzic nie będzie wyedukowany i nauczyciel nie będzie przekonany, to wówczas to nie ma sensu, tak? Dodatkowo nauczyciele, zresztą każdy z nas już dzisiaj jest coraz bardziej w jakiś sposób przemęczony, przebodźcowany, bo wszystko, można powiedzieć, pędzi, czasy okołowojenne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nauczyciele coraz częściej doświadczają czegoś takiego jak wypalenie zawodowe albo mają objawy wypalenia i mają możliwość pójścia na tak zwany urlop na poratowanie zdrowia, ale często nie idą z różnych względów. Więc dlatego wychodzimy naprzeciw w ramach tak zwanej przyjaznej szkoły i dostarczamy możliwości typu superwizja, czyli nauczyciel podczas takiej superwizji może się chociażby wygadać. Z drugiej strony może mieć kogoś, kto po prostu wskaże pewne rzeczy, bo my jak jesteśmy w naszym świecie, w naszych bańkach, to często pewnych rzeczy nie widzimy. Kolejna rzecz. Często jest problem i w mniejszych miejscowościach jest na przykład stygmatyzacja ludzi, którzy korzystają, chodzą do pedagoga, psychologa szkolnego.
1: Ciągle to się jeszcze zdarza, tak? Taka stygmatyzacja?
2: W mniejszych miejscowościach. I na przykład jeżeli jest jakaś, nazwijmy to, diagnoza, że jest jakiś problem, to łatwiej czasami komuś pójść do psychologa, pedagoga zewnętrznego po to, żeby po prostu pewne rzeczy skonsultować albo przepracować. I tutaj znowu w ramach usług, które mamy w naszym wojewódzkim projekcie na Śląsku, ale na każde województwo jest lokalny operator, który świadczy takie usługi, gdzie można się zapisać na indywidualne konsultacje ze specjalistą. Są też różnego rodzaju warsztaty grupowe i są też zajęcia właśnie dla rodziców, których też trzeba aktywować, których też trzeba edukować i prowadzić z nimi różnego rodzaju warsztaty. Więc to, co my tak naprawdę robimy, to działamy na każdy obszar i dajemy różną paletę możliwości, ale znowu wracamy do nas, do dorosłych. Każdy musi zdecydować, czy będzie chciał z tego skorzystać, tak? No bo niestety jest różnie, bo niestety każdy jest w jakiś sposób mniej lub bardziej, tak jak powiedziałem wcześniej, w swoich kołowrotkach i zazwyczaj są często ważniejsze sprawy niż chociażby te zdrowie psychiczne albo pójść ze swoim dzieckiem do psychologa, żeby porozmawiać, żeby zobaczyć, żeby się upewnić, że wszystko jest okej. A nawet jeżeli coś nie jest okej, to lepiej na takim stadium, na wczesnym stadium zdiagnozować, żeby zapewnić dobry proces, nazwijmy to, leczenia tudzież zdrowienia. Bo znowu wracając do lepiej zapobiegać niż leczyć versus Kochanowskiego cytat mądry Polak po szkodzie, niestety my uwielbiamy tabletki, tak? Jak boli nas głowa, no to wolimy kupić tabletkę. Ale nie podejmujemy działań o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym, co możemy zrobić, żeby ta głowa nie bolała, tak? I tu chodzi o to, że po prostu musimy po pierwsze działać w różnych środowiskach, czyli oddziaływać na młodych, edukować rodziców, a także edukować i prowadzić szkolenia, warsztaty, superwizje dla nauczycieli, żeby po prostu każdy był wyposażany, bo to uważam, że troszkę już zaszło za daleko, jeśli chodzi właśnie o tą zarówno tą taką wojnę nauczycielsko-rodzicielską, że tak się wyrażę, no i kryzys zdrowia psychicznego postępuje z roku na rok, więc jeżeli teraz się nie ogarniemy i teraz przy okazji chociażby tych zakazów czy tej ustawy dotyczącej patostreamingu i tych danych, które z roku na rok są coraz tak naprawdę słabsze, no jeżeli teraz w końcu nie zatrzymamy się i nie popatrzymy na to, że zdrowie psychiczne to nie jest chwilowa moda, że depresja to nie jest wstyd, ani depresja to nie jest wykręt, tak? Bo nawet jeżeli dziecko próbuje zwrócić na siebie swoją uwagę, że mam depresję, to być może po prostu potrzebuje zwykłego, próbuje powiedzieć: mamo, tato, zauważ mnie, pokochaj mnie, przytul mnie, tak? Więc sygnały ostrzegawcze są po to, żeby je zweryfikować, żeby je odpowiednio zaopiekować, a nie wypierać, a nie hejtować. No bo niestety też bywają takie sytuacje, że rodzice potrafią swoje dziecko w jakiś sposób no po prostu hejtować, że no bagatelizować problemy, tak?
1: No tak, nie przesadzaj, w twoim wieku to normalne. Często też mam wrażenie, pewne symptomy takiego kryzysu, czy też początków takiego kryzysu zdrowia psychicznego mogą być mylone z takim, a że to normalne, bo to taki etap dojrzewania, hormony szaleją, wiadomo, przejdzie mu, a potem się okazuje, że nie przechodzi.
2: Dokładnie tak i nie przechodzi i wtedy młodzi ludzie niestety niezauważeni, nieusłyszeni przez dorosłych często robią różne złe rzeczy związane ze swoim ciałem, czy targaniem się na własne życie w ramach tego, żeby po prostu w końcu ktoś mnie zauważył, tak? Więc jest to temat takie trochę błędne koło, pogłębiające się i znowu wracam do nas, do rodziców, do odpowiedzialności, żebyśmy naprawdę zatrzymali wakacje, zbliżają się wakacje. Uważam, że jest to świetny czas, żeby faktycznie spróbować przyjrzeć się, wyciągnąć wnioski z minionego roku szkolnego, wykorzystać czas na relacje z dzieckiem, z dziećmi, albo razem z całą rodziną, albo na przykład jeden na jeden, tak? Nawet takie wypady 2-3-dniowe, ojciec-syn, ojciec-córka, też dają bardzo dużo, a ten średni czas spędzania razem bez elektroniki jest po prostu tam poniżej 10 minut, tak? Więc przepraszam, ale co poniżej 10 minut, z kim możemy zbudować odpowiednią relację, a dziecko bez względu na wiek najbardziej się uczy poprzez modelowanie, tak? Więc jeżeli będzie ignorowane w domu i jeżeli nie będzie dla niego odpowiedniego czasu, to niestety jest wysoce prawdopodobne, że później te wzorce będzie powielał przez swoje całe życie i będzie musiał pewne tematy przepracować, o ile dojdzie do tego, że dojrzeje do tego, że chyba sobie sam nie poradzę.
1: A jeszcze na koniec chciałabym dopytać, a jak jest z tą świadomością wśród nauczycieli? Czy tutaj na tym odcinku jest lepiej niż jeśli chodzi o świadomość problemu u rodziców?
2: Niestety muszę odpowiedzieć klasyczną ekspercką odpowiedzią, to zależy.
1: To zależy, tak.
2: Wszystko zależy tak naprawdę od człowieka, od szkoły, od sytuacji. Niestety na szczęście coraz więcej nauczycieli jest świadomych, ale wynika to z tragedii, które się wydarzają często w szkołach. Jednak nauczyciele, przedmiotowcy często są skupieni przede wszystkim na swoich przedmiotach, tak? Często ciągle wciąż jest tak, że nauczyciele spychają tą profilaktykę, psychoedukację i tego typu działania o charakterze prewencyjnym, spychają na pedagoga, psychologa. Ale jak mamy jednego pedagoga albo psychologa w szkole, no czasami więcej, ale to bardzo czasami, no to co taki jeden człowiek przez te swoje 8 godzin, czy ile jest w pracy, co on może tak naprawdę zrobić wobec tylu ludzi, tak? W sensie tylu uczniów. Więc świadomość na szczęście jest coraz większa, ale tu też wracamy do tematu właśnie bo nie chciałbym mówić, że to wina rodziców albo nauczycieli, bardziej chciałbym powiedzieć, że jest to jakby zaniedbanie każdego z nas, mniej lub bardziej, to są lata pewnych działań albo zaniechań, więc ważne jest to, żebyśmy nawzajem spróbowali, tak jak uwaga, poparcie dla tej ustawy, która teraz właśnie odnośnie zakazów telefonów wchodzi w życie. Ponad 80% społeczeństwa się zjednoczyło, uwaga, takie gdzieś widziałem badanie, że ponad 80% popiera ten zakaz. To teraz chwała nam za to, znowu się zjednoczyliśmy przy, można powiedzieć, trudnej sytuacji jako naród, ale dobrze, żeby za tym poszły kolejne rzeczy, kolejne działania edukacyjne i ta edukacja cyfrowa, która u nas ciągle raczkuje. Jeżeli młody człowiek spędza czas w telefonie, to my jako rodzic zainteresujmy się, co tam robisz, dlaczego jest to dla ciebie ważne, porozmawiajmy, tak? Ja lubię z młodymi ludźmi rozmawiać na przykład, a jak widzę, że skroluje, pytam, co robi, zaczynam pogłębiające pytania zadawać i młody człowiek wtedy widzi zainteresowanie i wtedy już możemy mieć dialog, już nawiązuje się rozmowa głębsza, a nie co u ciebie w szkole, okej, okay, tak? Mhm. Tylko można nawet na kanwie tego telefonu albo razem usiąść do tej elektroniki, tak? Żeby zaprosić siebie nawzajem do swojego świata i pokazać, co ja tam robię, po co tam robię. I wtedy można zapytać, a dlaczego jest to dla ciebie ważne? I tak dalej, i tak dalej. I to może być miejsce spotkania, ale warunkiem jest decyzja nas, dorosłego. I jeszcze raz powtarzam, że to powinno wychodzić z naszej inicjatywy, ponieważ to my jesteśmy nieco bardziej doświadczeni, mamy nieco więcej umiejętności. Jeżeli chcemy faktycznie zbudować relacje, to powinniśmy być obecni, uważni w życiu naszych dzieci, albo także w życiu naszych uczniów, tak? No bo jeżeli nauczyciel widzi, że uczeń dziwne rzeczy robi, no to prawdopodobnie tam coś się mocno dzieje nie tak, ale to nie wynika z tego, że on jest niegrzeczny, tylko to jest skutek pewnych, nie wiem, w domu może coś nie tak, albo rówieśnicy mu dostrzegają i dokuczają, tak? Więc jakby no to nie jest temat zero-jedynkowy, wystarczy spróbować powiedzieć do danego ucznia: Zbyszku, zostań proszę chwilę na przerwie i porozmawiać, powiedzieć: słuchaj Zbyszek, widzę, że coś jest nie tak, czy chciałbyś coś porozmawiać, czy coś się nie tak dzieje, czy mogę ci w czymś pomóc? I nawet jeśli młody człowiek powie, że nie, że wszystko okej, to wystarczy zdanie, jakby coś było nie w porządku, to pamiętaj, że możesz się do mnie zwrócić. Mhm. I chciałbym też zostawić z taką praktyczną radą, jest taka zasada 4Z, jest to pierwsza pomoc emocjonalna, która może uratować życie. 4Z, czyli pierwsza Z-ka, to jest zauważ. Mhm. Czyli jak widzimy, że coś jest z drugim, to nie tylko w stosunku do dzieci, to także w stosunku do naszych partnerów, do, nie wiem, naszych rodziców i tak dalej. Czyli najpierw musi być ten element zauważenia, że coś jest nie tak. Druga rzecz, druga Z-ka, zapytaj. Ale nie zapytaj, czy wszystko okej. Okay. Bo jak wszystko okej, okay, to prawdopodobnie w klimacie brytyjskim ktoś nam odpowie, że okej. Okay. Tylko bardziej, że widzę, że coś ciebie gryzie, jakoś inaczej się zachowujesz. Czy chciałbyś o tym porozmawiać? Chciałabyś. Kolejna Z-ka, jeżeli usłyszymy coś trudnego, coś niedopuszczalnego, to trzeba to zaakceptować. Nie można reagować nademocjonalnie, wybuchowo, albo tak nazwijmy to, krytykując, traktując drugą osobę z góry. I czwarta Z-ka, jeżeli my nie potrafimy sobie poradzić z tym, co usłyszeliśmy, to wtedy trzeba zareagować, tak? Na zasadzie, jak nie wiem, jak rozwiązać dany problem, to słuchaj, ja nie wiem, jak ci pomóc, ale znam kogoś, albo nie wiem, pójdźmy do pedagoga, psychologa, kogokolwiek, znajdźmy rozwiązanie, ale pamiętaj, nie jesteś w tym sama. Mhm. I takie proste 4Z naprawdę może uratować komuś życie, ale do tego wymagana jest odrobina obecności i odrobina uważności, której niestety nam często brakuje.
1: I do tej obecności i uważności, zwłaszcza tak jak pan wcześniej mówił, w tym okresie wakacyjnym zachęcamy rodziców, bo to jest dobry czas, żeby właśnie nieco bardziej się przyjrzeć, nieco więcej czasu poświęcić, przysiąść i sobie uświadomić, jak bardzo to wszystko jest ważne, ten wspólny czas i ta obecność w życiu dziecka, taka w realu, a nie w wirtualu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego i prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, był moim i państwa gościem. Raz jeszcze dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Zmieniamy zupełnie temat, bo trwa wielka dyskusja w Polsce o zarobkach lekarzy. Wszystko po tym, jak dziennikarz Patryk Słowik w portalu Zero.pl opisał historię Dawida Kacprzyka, lekarza, radnego Koalicji Obywatelskiej, który podczas dopiero robienia specjalizacji koordynował SOR w warszawskim szpitalu południowym, który zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych, pełniąc dyżury, na których, jak wykazano, właśnie nie bywał. Do tego dochodzi kolejna historia, czyli błyskawiczne przyjęcia, wykonywanie pakietów badań w takim dosyć krótkim czasie, możliwość przebywania w specjalnej salce, poczekalni, już okrzyknięto to takim VIP-roomem z dala od innych pacjentów dla polityków Koalicji Obywatelskiej. To też Patryk Słowik opisał tę historię w Zero.pl. No i mamy już pierwsze reakcje. No, Dawid Kacprzyk został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, znaczy zrezygnowany został, tak to można chyba nazwać. Premier zapowiedział pierwsze działania. Naczelna Izba Lekarska też skierowała do prokuratury i rzecznika odpowiedzialności zawodowej całą tę sprawę. Jak to wszystko się skończy, co to wszystko oznacza? Czy rzeczywiście te zmiany w prawie będą skuteczne i one ukrócą te złe praktyki? Czy potrzebne są większe zmiany systemowe? O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Z nami Piotr Pisula, zastępca rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
1: Przepraszam za ten trochę przydługi wstęp, ale generalnie musiałam trochę naświetlić całą tę historię. Naczelna Izba Lekarska skierowała już do prokuratury i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jak powiedziałam, tę sprawę, czyli dostrzegacie, że to jest problem. Moje pytanie brzmi, czy to jest problem jednostkowy, czy to jest jakaś marginalna historia, czy takich historii jest w polskich szpitalach więcej?
2: Pani redaktor, to może dobrze, że ten długi wstęp był, ponieważ on nadał pewien kontekst temu. Myślę, że takich historii jest więcej, głównie dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że cała dyskusja w opinii publicznej i emocje w społeczeństwie, a właściwie w dużej części, zostały właśnie przekierowane na kwestię wynagrodzeń lekarzy, ile to lekarze zarabiają. Ale tak naprawdę to jest afera, moim zdaniem, polityczna, w której głównym, że tak powiem, osobą zamieszaną w tej aferze jest polityk, który akurat, owszem, jest lekarzem i w ramach tego osiąga zarobki niedostępne dla lekarzy na co dzień. W ramach tego okazuje się, że w ramach tego politycznego układu są przyjmowani pacjenci bez kolejki, jeśli są politycznie powiązani. Tak mówią doniesienia medialne. Czy jest to jedyna sprawa tego typu, czy jednostkowa? Myślę, że to nie jest jedyna sprawa tego typu. Podobną sprawą układu politycznego zamieszanego gdzieś tam w nieprawidłowości w ochronie zdrowia wydaje się być sprawa na przykład pana senatora Lenca.
1: I też głośno swego czasu.
2: Tak jest, całkiem niedawno. I niestety jest tak, że takich spraw na pewno jest więcej, ale nie słyszymy o nich, dlatego że dopóki jakiś dziennikarz jak redaktor Słowik nie znajdzie takiej sprawy i jej nie opisze, to bardzo trudno jest, nie będąc częścią układu, tylko pracując w miejscu niejako zarządzanym najczęściej przez osoby z układu, wyjść z tym na światło dzienne, ponieważ to jest duże ryzyko dla tego sygnalisty. Więc czasami jest tak, przynajmniej z tego, co mówią plotki, że jest tajemnicą poliszynela, że gdzieś jest takie miejsce, gdzie ktoś jest przyjmowany poza kolejnością, albo jednorazowe sytuacje, że akurat ktoś z rodziny posła trafił do szpitala i wszystko działo się inaczej niż normalnie, bo pan poseł przyjechał albo coś. Słyszy się te historie, ale nie ma mechanizmu nagłaśniania tego, więc rozmawiając o rozwiązaniach systemowych, wydaje mi się, że powinniśmy najpierw zastanowić się nad tym, jak ukrócić ten obszar nieprawidłowości w ochronie zdrowia, bo okazuje się...
1: A da się to zrobić w sposób jakiś taki prosty i nieinwazyjny? Jednym pociągnięciem długopisu, no bo tutaj premier jakby powiedział, że na dzień dobry będzie wprowadzał już, jest projekt rządowy, bardzo proste rozwiązanie, bo to jest wina systemu, rejestr zarobków lekarzy, jest już rządowy projekt ustawy, który pozwoli właśnie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tak się ta instytucja nazywa, zbierać dane o zarobkach medyków, powiązać je z numerem PESEL, więc będzie wiadomo, do dzisiaj to jest zanonimizowane, a teraz będzie wiadomo, kto ile zarabia w której placówce i będzie można to sobie sprawdzić.
2: No właśnie, czyli cały ciężar próbuje się przenosić na zarobki lekarzy.
1: Czy to rozwiąże problem tego,
2: żeby był salonik w szpitalu południowym i byli przyjmowani pacjenci bez kolejki, którzy tam część z nich, z tego co czytamy, nie wymagała tak naprawdę opieki oddziału ratunkowego, ale tak było najszybciej? Nie rozwiąże to tego problemu. Czy te dane już państwo posiada? Posiada, no przecież wszyscy lekarze mają w Urzędzie Skarbowym swoje PIT-y. Natomiast wątpliwości budzi tak naprawdę dodatkowa forma zbierania po PESEL-u przez urzędników Ministerstwa Zdrowia czy Agencji Oceny Taryfikacji naszych danych wrażliwych. Ja też akurat jestem może osobiście dobrym przykładem, bo brałem udział w takiej sprawie z danymi wrażliwymi i ministrem Niedzielskim i nie skończyło się to dobrze, kiedy urzędnicy Ministerstwa Zdrowia operowali naszymi danymi w ten sposób. Więc wydaje się, że te przepisy procedowane błyskawicznie miały być taką próbą pokazania tego, że rząd coś robi i rozwiązuje jakiś problem i żeby skupić się na tym wynagrodzeniu lekarzy. Tylko że te dane tej samej Agencji Oceny Taryfikacji, która podlicza to, jak w podmiotach medycznych wyglądają wynagrodzenia, pokazują, że mediana tego wynagrodzenia lekarza na jednej umowie to jest około tam między 25 a 30 tysięcy złotych. I że jest może kilkaset osób, 400, 500, 600, które zarabiają powyżej 100 tysięcy złotych na miesiąc, ale lekarzy w Polsce jest tam 100 kilkadziesiąt tysięcy, więc to jest bardzo, bardzo niewielki ułamek. Z tego część to są pewnie wysokiej klasy specjaliści unikalni na skalę całej Polski. Pytanie, ile w tej grupie jest takich osób jak pan radny Kasprzyk, którzy zarabiają tyle, dlatego że ktoś daje im stanowisko kierownicze.
1: No tak, 28-latek na specjalizacji, który zarabia ponad 130 tysięcy miesięcznie, to robi wrażenie i mam wrażenie, że środowisku medycznemu bardzo źle ta historia zrobi, w takim sensie, że ma pan absolutnie rację, że możemy tutaj wylać dziecko z kąpielą, że jakby oburzyć się teraz, że wszyscy lekarze teraz, że stwierdzić, że wszyscy lekarze tyle zarabiają i że żadnych już podwyżek, żadnych podwyżek składki zdrowotnej, nic z tych rzeczy nie wolno wprowadzać, bo wszystkie te pieniądze idą na lekarzy, a nie na pacjentów. No to jest takie proste, uproszczony sposób myślenia, ale on politykom jest wygodny.
2: Jednocześnie proszę zwrócić uwagę na to, że przykładowo są lekarze, załóżmy kardiolodzy, którzy była taka głośna sprawa, że zdaje się w Koninie był kardiolog, który bardzo duże miał wynagrodzenie miesięczne. Tylko że później okazało się, że to był kardiolog, który wykonuje bardzo rzadko spotykaną umiejętność i potrafi tam leczyć serce w taki sposób zabiegowy, czego tam robi to kilka osób w Polsce rzeczywiście na dobrym poziomie. I teraz jego wysokie wynagrodzenie wynikało z tego, że on wykonał ten zabieg u wielu pacjentów, a rozliczał się jakby od zabiegu. Ale jednocześnie szpitale w tym systemie, który mamy teraz skonstruowany, też zarabiają więcej, jeśli zrobią więcej procedur. Więc wprowadzenie limitu zarobków w takiej sytuacji spowoduje, że wtedy ani szpitalowi, ani lekarzowi nie będzie się opłacać, żeby zrobić bardzo dużo procedur w tym samym czasie. Więc tutaj obawiamy się trochę tego, że jeżeli mamy wysokiej klasy specjalistów, ale narzucimy im limity wynagrodzeń, to może się okazać, że to zmniejszy dostępność do świadczeń tych właśnie najbardziej wysokospecjalistycznych. I to jest to wylewanie dziecka z kąpielą. Oczywiście nikt nie mówi o tym, że każdy lekarz ma zarabiać 100 czy 200 tysięcy złotych na miesiąc, bo to jest absurdalne i tutaj takich pomysłów nie ma. Natomiast obawiamy się tego, kto może dostać przysłowiowym rykoszetem, kiedy będziemy wprowadzać przepisy na kanwie tego, żeby pokazać, że robimy coś z aferą polityczną. Nie tędy droga. Pan prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski, wysłał pismo do pana premiera z prośbą o spotkanie. Pan premier dzisiaj powiedział publicznie, że chciałby usiąść i porozmawiać o tym, jak naprawić ochronę zdrowia. I my jesteśmy gotowi. Usiądźmy i porozmawiajmy, ale to zupełnie nie jest w tym duchu wprowadzania na szybko ustawy. Dzisiaj pierwsze czytanie, jutro ma być drugie. No, nie tak powinniśmy tworzyć jakościowe prawo.
1: A macie jakieś swoje pomysły, co należy poprawić, albo inaczej, od czego zacząć?
2: Oj, pytanie jest trudne. Oczywiście my od dawna mówimy o tym, że te nakłady, które mamy i podatki zdrowotne, mimo tego, że wszyscy są oburzeni, że one są takie wysokie, w kontekście Europy wcale nie są wysokie.
1: One są rekordowo wysokie jak na Polskę, bo tutaj rzeczywiście rosną, ale rzeczywiście w porównaniu do innych krajów, no to wcale nie są tak duże.
2: Dzisiaj gdzieś widziałem świetny przykład na Twitterze, ktoś udostępnił dane dotyczące na przykład tego, że w Czechach jest taki świetny system ochrony zdrowia i tam ci lekarze zarabiają około 20 kilka tysięcy złotych, czyli podobnie jak my, ale składkę zdrowotną mają na poziomie 13,5%, a my mamy na poziomie 9%. No więc siłą rzeczy ta pula środków u nich jest do zagospodarowania większa. Ale zostawmy to jest jedna z rzeczy, czyli to jakby jak się składamy ten system ochrony zdrowia. Jest dużo więcej rzeczy, które można zrobić. Na przykład można rozmawiać o czasie pracy lekarzy. Mhm. Czyli często te wynagrodzenia w ochronie zdrowia wyglądają tak, że ktoś zarabia duże pieniądze, no ale na przykład pracuje 300 godzin w miesiącu. Jest co drugi dzień na dobę w szpitalu, tak? I dyżuruje dużo. No więc siłą rzeczy to jest wynagrodzenie, które jest jakby równoważnikiem dwóch etatów, powiedzmy.
1: Ale tutaj to chyba nie budzi kontrowersji, o ile ten lekarz faktycznie jest na tym dyżurze, bo tutaj jakby problem chyba jest z fikcyjnymi dyżurami, że się wpisuje, że jest, a z tym byciem to różnie bywa.
2: Tak, oczywiście. No, ja nie znam takich lekarzy wokół siebie, którzy są fikcyjnie na dyżurze. Oczywiście jest to patologia, z którą należy walczyć, no ale, ale wydaje mi się, że to nie jest to, co naprawi nam system. Następna sprawa, oczywiście, kwestia kolejek, tak? Mamy i nawet w kontekście tej afery radnego Kacprzyka i tych kolejek na SOR-ze był taki pomysł o centralnym systemie kolejkowym, który zdaje się teraz w formie pilotażu zadziałał, tak? Wtedy będzie łatwiej wyłapać, gdzie są miejsca, w których jacyś pacjenci wchodzą poza kolejką. Bo to w ogóle jest oburzające, tak? Tam są historie o tym, że ktoś miał kolonoskopię czy gastroskopię robione z poziomu SOR-u. To są badania profilaktyczne, na które niedawno ucięto finansowanie i nałożono limity, których wcześniej nie było i kolejki się wydłużyły z kilku miesięcy do kilkunastu nawet, tak? A potrafią to być badania, które są niezbędne do tego, żeby zapobiec nowotworom. Więc jest dużo rzeczy, o których możemy porozmawiać. Czy chcemy limitować czas pracy lekarza na przykład w takim razie?
1: Wyceny procedur medycznych, prawda? Też
2: to jest kolejna sprawa, czyli na przykład, czy jeżeli mamy, załóżmy, przeciętnie, tak jak teraz wynagrodzonego lekarza, czyli zostańmy przy tej medianie 25-30 tysięcy złotych i szpital, to, czyli to, co on zarabia, załóżmy, to w ramach kontraktu jest właśnie procentem od procedury, którą szpital dostaje. No to jeżeli byśmy utrzymali wynagrodzenie tego lekarza, a zwiększymy wycenę procedury, więcej dostanie szpital, więc będzie oddłużony. Jest dużo rzeczy, które możemy poprawić.
1: I o tym trzeba rozmawiać. Ja też słyszę cały czas, że problemem jest nadzór właścicielski nad szpitalami. To, że każdy szpital ma innego właściciela, że są szpitale i powiatowe, i uniwersyteckie, i te podlegające pod marszałków województw, sprawia, że te szpitale ze sobą bardzo mocno konkurują, rywalizują. Także tym, kto da więcej lekarzowi, specjaliście, których na przykład na danym terenie jest mało. Także to też jest
2: oczywiście problem
1: do dyskusji.
2: A jednocześnie mamy też sytuacje, w których na przykład są trzy szpitale powiatowe oddalone od siebie o 20 kilometrów i każdy z nich prowadzi oddział chorób wewnętrznych, każdy prowadzi oddział chirurgiczny i prawdopodobnie w tej populacji dałoby się to lepiej zorganizować, żeby na przykład jeden z tych szpitali nie był już szpitalem i żeby pozostałe dwa może mogłyby sobie poradzić z tym obłożeniem, ale trzeba by po pierwsze usiąść i policzyć, czy to jest możliwe, a po drugie, tu jest problem oczywiście polityczny, bo politycy boją się hasła, że zamykają szpitale, bo będą zaraz winni katastrofy.
1: Albo odebrać samorządom je, ojej, to dopiero by było.
2: Lokalni politycy boją się zamknąć szpital, bo przecież to jest też pracodawca, a poza tym jakby lokalny polityk wyglądał, już pomijając tego centralnego polityka, który zamyka szpitale, ale bo to jest problem, jak zamknął porodówkę w tej chwili, chociaż to akurat słusznie może być problem. Natomiast lokalny polityk, który doprowadził do tego, że w naszym mieście funkcjonujący od 100 lat szpital został zamknięty i ludzie stracili pracę i dostęp do świadczeń. No, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Dlatego rzeczywiście trzeba spojrzeć na to całościowo. Były takie pomysły, żeby robić mapy potrzeb zdrowotnych i na tej podstawie decydować, gdzie, jakich specjalistów potrzebujemy. No, ale to skończyło się niestety na pilotażu i na razie nie widać tego, żeby ktoś systemowo podchodził do reformy i powiedzmy to sobie jasno, przez ostatnie 30 lat nie było dużej, poważnej reformy ochrony zdrowia, która by wyszła. Wchodzi nowa władza, która wygrała z tą poprzednią, ma swoje pomysły, a generalnie tak naprawdę raz jest trochę lepiej, raz jest trochę gorzej. Jest ogólnie lepiej niż kiedyś, bo w całej Polsce jest ogólnie lepiej niż kiedyś ze wszystkim. Ale na razie takiego odwagi politycznej do tego, żeby usiąść i poukładać to na nowo, brakuje.
1: I obawiam się, że tym razem też być może jej zabraknie, że tak jak dokładnie jest, tak jak pan powiedział, czyli będziemy takimi zrywami. Coś tam się zrobi, jakąś jedną zmianę przeprowadzi, a o reszcie będziemy zapominać powoli, że za chwilę wejdzie jakiś inny temat i na to politycy będą liczyli, że o tym zapomnimy. No zobaczymy, jak to będzie. Może jestem nadmierną pesymistką, obym oczywiście się myliła, ale będziemy tę sprawę i jej konsekwencje na bieżąco też monitorować i Państwu opowiadać i opisywać. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Piotr Pisula, zastępca rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej, był moim Państwa gościem.
2: Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Reklama.

0: Koszalin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus, a ze mną Wojciech Wybranowski, wieloletni dziennikarz, śledczy Rzeczpospolitej, Tygodnika do Rzeczy, publicysta, był redaktor naczelny Głosu Wielkopolskiego, obecnie redaktor naczelny Holistic.pl. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Holistic News oczywiście, nie Holistic.pl.
1: Och, no to źle powiedziałam. Dobra, Holistic News, niech będzie.
2: Witam serdecznie.
1: Wojtku, powiedz mi, znaczy, chciałbym porozmawiać o tej historii tymczasowego aresztowania dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego, ale zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałbym jeszcze o tym dzisiejszym bulwersującym temacie powiedzieć, o którym przed chwilą rozmawiałam z zastępcą rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej, czyli o historii Szpitala Południowego w Warszawie. Ale od takiej strony bardziej politycznej. Na twój dziennikarski nos ta sprawa ma potencjał taki, żeby mocno politycznie namieszać czy zaszkodzić obecnie rządzącym? Czy to jest tak, że jest jeszcze rok do wyborów i generalnie zapomnimy o tym, bo przykryje ją zaraz 58 innych tematów?
2: Tak naprawdę wygląda to tak, że kto ma media publiczne, ten może czuć się bezpiecznie. A media publiczne, z tego co zauważyłem, o sprawie mówią bardzo niewiele albo bardzo ostrożnie i robią to na takiej klasycznej zasadzie, to znaczy podjęliśmy reakcję, podjęliśmy działania, czyścimy, sprawdzamy, prokuratura sprawdza, Rafał Trzaskowski nakazał audyt, a dopiero potem gdzieś w tle pojawiają się informacje o nieprawidłowościach. Natomiast jest to jedna z tych spraw, które dzisiaj także tym dzięki takim mediom, które mają olbrzymi zasięg w internecie, jak Kanał Zero na przykład, docierają do opinii publicznej coraz szerzej. I to jest taka kropla, która będzie drążyć skalę. Może to nie jest jeszcze może to jeszcze nie jest ten punkt krytyczny, ale warto pamiętać, że w 2015 roku tak naprawdę jeszcze pod koniec 2014 roku wydawałoby się, że Platforma może czuć się pewni w miarę, że PiS zwiększy swój stan posiadania w Sejmie, no ale przecież Komorowski nie przegra z Dudą, a PiS, no szanse na to wygrane będą niewielkie. A potem pojawiła się ta afera taśmowa, która była tą kroplą, która już tą granicę przerwała, przedrożyła tą skałę, i ta lawina zmian ruszyła. Ja też mam troszeczkę wrażenie, że z jednej strony jest zmęczenie Platformą Obywatelską i gdyby dzisiaj były wybory, a Platforma miałaby z kim przegrać, to ta afera mogłaby być rozstrzygająca. Natomiast no, mamy Prawo i Sprawiedliwość, które zajmuje się głównie samym sobą. No i Konfederacja, która rośnie w sondażach, ale nie jest taką siłą, która mogłaby sięgnąć po ster władzy w Polsce.
1: Mm-hmm. Ale ja tak sobie nawet z ciekawości sprawdzałam dzisiaj, bo szczerze mówiąc nie pamiętałam tego, w którym momencie była afera taśmowa, bo później żeśmy komentując to podwójne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości nad Platformą w 2015 roku, czyli najpierw wygraną Andrzeja Dudy, później PiS-u w wyborach parlamentarnych, czysto komentatorsko analizowaliśmy, że właśnie te słynne ośmiorniczki, afera taśmowa przełożyła się na ten wynik, na to, że Platforma została odsunięta od władzy w 2015 roku. I dzisiaj sobie sprawdziłam, że afera taśmowa właśnie wybuchła i miała miejsce w czerwcu 2014 roku, czyli właśnie mniej więcej w takim czasie, jak jesteśmy dzisiaj przed wyborami, co mnie trochę zaskoczyło, bo myślałam, że to wszystko działo się tak bliżej tych wyborów niż dalej, a to pierwsze publikacje dotyczące afery podsłuchowej, czy też afery taśmowej właśnie były już w czerwcu 2014 roku.
2: Tak, tylko że to jest dokładnie tak, jak mówisz, to były pierwsze publikacje, te pierwsze materiały wprost. Michała Majewskiego, Sylwetra Radkowskiego i Piotrka Nisztora, ale potem te materiały, te informacje cyklicznie się pojawiały i drążyły tą kroplę. Prawda? Były artykuły Cezarego Gmyza, w życie jakichś rozmów Kalisza i Kwaśniewskiego, potem z rozmów Kwiatkowskiego i świętej pamięci Jana Kulczyka i kolejne informacje. I coraz gorsze, coraz bardziej banalne tłumaczenie rządu. I nie pomogło też wtedy tej opinii publicznej zachowanie prorządowych mediów, które usiłowały, prawda, udowadniać, że sprawy nie ma, że nic się nie dzieje, a w ogóle to nieważne, co nagrał, tylko kto nagrywał.
1: No była jeszcze akcja w tygodniku Wprost wtedy, prawda? To też nie pomogło władzy.
2: W tygodniku Wprost, tak. I nie pamiętam, czy też w tym samym czasie nie zbiegła się też sprawa tych rozmów, chyba tak. Grupy polityków Platformy Obywatelskiej i księdza Sowy, którzy ustalali, to ma być naczelnym dziennika Fakt na przykład. To też to był taki cały zespół takich informacji, które sprawiało, że ta poprzednia władza stała się obciachowa i ta władza też staje się obciachowa. Tylko tym największym problemem dzisiaj dla opozycji jest to, że nie potrafi pokazać nowej jakości.
1: Mm-hmm. No jeśli spojrzymy na sondaże, no to cały czas Koalicja Obywatelska jest w nich, jest z nich pierwsza. Średnia sondażowa dla PiSu za ostatni miesiąc, no to jest jakieś tam 26%, co i tak jest lepiej, bo w niektórych sondażach tam PiS do 22 nawet spadł, więc te 24,6, o tak, to nie jest najgorzej, no ale to do 35 czy wyżej, no to jeszcze droga bardzo daleka.
2: Ale na pewno pamiętasz te sondaże z okresu przed wyborami w 2015 roku, kiedy też Platforma wygrywała, a dziennikarze śmiali się i nie tylko dziennikarze, że poparcie dla Platformy Obywatelskiej sięga już 100% i ciągle rośnie. W sondażach też Komorowski miał wygrać Dudą, a prezydent Rafał, czyli niecałodobowy prezydent Rafał Trzaskowski miał wygrać wysoko z Karolem Nawrockim. Więc ja no, tych sondaży bym takiej wielkiej wagi nie przykładał.
1: No dobrze, a ta sprawa tymczasowego aresztowania dla dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego, czy to ma potencjał polityczny? Co ty w ogóle sądzisz o całej tej historii?
2: Czy sprawa jest skandaliczna i to pod wieloma płaszczyznami, wielopłaszczyznowo skandaliczna. Przede wszystkim no, mamy tutaj dwie rzeczy. Pierwszy to zatrzymanie i sposób zatrzymania i sposób, w jaki wydano orzeczenie o tymczasowym aresztowaniu Leszka Kraskowskiego. I druga sprawa, to co ujawniła jego żona, czyli to, że rzekomo, no bo zgodnie z polskim prawem, tak długo jak sąd nie orzeknie prawomocnym wyrokiem, czy ktoś jest niewinny, no to jest że jest winny, to jest niewinny, prawda? Mm-hmm. Niektórzy o tym już dzisiaj nie pamiętają, tej rzekomej przemocy w domu. Zwróć proszę uwagę, zacznę od tej drugiej sprawy, którą dzisiaj ujawniono, czyli że Kraskowski ma się zemstać nad żoną. Nawet jakiś film mi się pojawił, co spowodowało, że część prorządowych mediów natychmiast wycofało się z obrony Kraskowskiego i protestu przeciwko jego tymczasowemu aresztowaniu. Zwróć proszę uwagę, że ta sprawa była prowadzona przez prokuraturę przemocy w domu i zawieczona, bo ponoć Kraskowski się nie stawiał na przesłuchaniach. Czyli jeżeli był takim skrajnym przemocowcem, i staramy zagrożenie, to prokuratura popełniła kardynalny błąd, nie kazując go wtedy zatrzymać, doprowadzić i poddać na przykład badaniom psychiatrycznym. Mogło to spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia rodziny Kraskowskiego, ale skoro tego nie zrobiła, po prostu sobie zawiesiła sprawę, bo on się nie stawiał na badaniach i na przesłuchaniach, to pojawiło się pytanie, czy rzeczywiście był tak poważny problem, czy może dzisiaj jest to rozgrywka tylko w postępowaniu rozwodowym. No i ta główna sprawa, to znaczy mając Leszka Kraskowskiego i areszt tymczasowy na 3 miesiące, to tu jest tak wiele pytań i tyle wątpliwości, tak duże potencjalne naruszenie prawa zatrzymanego, ale również tych przepisów, które wynikają z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, że to jest głowa mała. Ja nie wierzę oczywiście, żeby ta prokuratura dzisiaj kierowana przez ministra Żurka, która powiedziała, że sprawdzi sprawę, cokolwiek zrobiła. Tak jak zresztą nigdy tak naprawdę nie robiła we wcześniejszych latach, ogłaszała. No jeden przypadek, który znam, gdzie rzeczywiście ta prokuratura w dużej sprawie, gdzie prokuratura rzeczywiście wszczęła postępowanie kontrolne, odsunęła kilku prokuratorów, dyscyplinarnie nawet puknęła w dół, to była sprawa Bestkomu, zniszczenia tej wielkiej firmy komputerowej z Poznania i bezprawnego aresztowania dwójki młodych przedsiębiorców. Ta sprawa trwała w końcu 7 lat, ta sprawa trwała, rzeczywiście kontrola prokuratury była skuteczna, ale weź na przykład pod uwagę sprawę ani śmierci dziennikarki, ani Karbownicza, też wielkie zapowiedzi, że będzie kontrola, kolejni nowi biegli, a potem po cichutku umorzenie, bo nic nie wiemy, za późno nawaliliśmy i żadnych winnych. I w tej sprawie też prokuratora Żurka będzie prowadzić jakieś postępowanie kontrolne, poczeka, aż sprawa uciśnie, przykryje ją kolejna informacja o jakimś tam tymczasowym zatrzymaniu kogoś, pewnie polityka PiSu albo kogoś związanego z PiSem, bo wtedy media będą o tym bardzo mocno głosić, trąbić, a ta sprawa uciśnie. Natomiast tu jest tak wiele wątpliwości.
1: A co będzie twoje największe wątpliwości?
2: Przede wszystkim zatrzymanie domu, samochodu i posiedzenie aresztowe bez obrońcy, czy też adwokatem z urzędu, który został powiadomiony w ostatniej chwili. To jest, prawo do obrony jest bezwzględne, zwłaszcza przy stosowaniu środków izolacyjnych. I zatrzymanie bez obrońcy w takich sprawach to jest poważne naruszenie standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To można kwestionować. Można kwestionować naruszenie tajemnicy dziennikarskiej. Jedynym świadkiem przy każdym przeszukaniu powinna być osoba trzecia. Tu jest osoba trzecia poproszona o żonę, o której prokuratura wiedziała, że ona jest w konflikcie z mężem. Czyli tak naprawdę w jej interesie byłoby, żeby coś podłożono, znaleziono. Poza tym też kwestia aresztu w takiej sytuacji, w której są wątpliwości, czy rzeczywiście Kraskowski ten mail z pogróżkami pod adresem komendanta policji w Piasecznie wysłał. Areszt jako ten najsurowszy środek, jak mówi orzecznictwo i polskie, i europejskie, powinny być stosowane wyjątkowo. Tylko wtedy, gdy inne środki, takie jak dozór, poręczenie, zakaz opuszczania kraju, ewentualnie zastosowane łącznie, nie wystarczą. Uzasadnienie to ryzyko ucieczki, mataczenia w śledztwie jest absurdalne. No, Kraskowski się nie ukrywał. Więc ta groźba surowej kary, o ile ona tutaj w ogóle zachodzi, to ona nie jest wystarczająca w tych nowych standardach. Wreszcie trzeba też pamiętać, że to naruszenie prawa do obrony jest szczególnie silne w sytuacji, której dzisiaj wiemy, że Kraskowski leczył się, czy też powinien się leczyć psychiatrycznie. W takiej sytuacji, w której sam Kraskowski na posiedzeniu aresztowym wskazał, że jednostki chorobowe, między innymi depresja, i sama prokuratura miała wątpliwości ze stanu psychicznego, to jakiekolwiek interwencje policji, działania prokuratury, orzeczenie sądu o tymczasowym areszcie jest bezprawne. No nie wolno czegoś takiego prowadzić w sytuacji wątpliwości co do poczytalności osoby podejrzanej bez obecności, bez obowiązkowej obecności obrońcy. To jest po prostu skandal. To jest niedopuszczalne w państwie prawa, za które Polska się uważa.
1: Ja jeszcze tu postawimy kropkę, jeszcze wrócimy za chwilę do tej rozmowy, bo dopytałabym cię jeszcze o sam ten mail, no bo tutaj też są, zdaje się, jakieś wątpliwości, mianowicie takie, że generalnie nie wiadomo, kto napisał tego maila, no bo sam Leszek Kraskowski, jak mówił jego obrońcy, nie przyznaje się do napisania tego maila. Okazuje się, że prokuratura też nie ma na to żadnych takich twardych dowodów, a jedynie poszlaki polegające na tym, że w tytule maila, w nazwie maila było jego nazwisko. O tym za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radio Plus. Ze mną Wojciech Wybranowski, wieloletni dziennikarz śledczy Rzeczpospolitej, tygodnika do rzeczy, publicysta, był redaktor naczelny Głosu Wielkopolskiego, a obecnie redaktor naczelny Holistic News. Dobry wieczór ponownie. Rozmawiamy o sprawie dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego, który został najpierw zatrzymany przez policję, później tymczasowo aresztowany, poszedł wniosek z prokuratury, sąd go zatwierdził. No i właśnie na podstawie maila z pogróżkami pod adresem komendanta policji w Piasecznie i tego maila miał wysłać Leszek Kraskowski. On sam się do tego nie przyznaje. I wiesz, co mnie, Wojtku, przeraża w tej sprawie, że właściwie, tak jakby, o, tak, kiedy ja sobie o tym pomyślałam, usłyszałam o tej sprawie, że właściwie każdego można by na podstawie jakiegoś fejkowego maila, zakładamy, że Kraskowski mówi prawdę i rzeczywiście nie napisał tego maila, no to przecież każdemu można założyć konto maila na jego nazwisko, wysłać jakiegoś maila z pogróżkami do kogokolwiek. I jeśli to ma być podstawa do zatrzymania i tymczasowego aresztu, to mocno coś nie tak jest. No, znaczy, to żaden dziennikarz już, albo nawet zwykły obywatel, nie może spać spokojnie.
2: Tak, to prawda. Poza tym przecież wszyscy wiemy, że istnieją też coraz lepsze fake-makery do wysyłania maili, gdzie nawet nie trzeba zakładać konta, czy jakimś szerzonym, czy we VPN-u. Wystarczy tylko zdać z wielu użytkowych aplikacji do stworzenia fejkowych maili. To się zresztą działo przy okazji jeszcze w okresie rządów Platformy do stosowania różnych sygnałów alarmowych czy informacje pogróżka do biur poselskich. Natomiast i ja nie do końca wierzę w wiedzę prokuratury dotyczącą możliwej umiejętności weryfikacji takich maili, bo sam z własnego doświadczenia dziennikarskiego pamiętam, że kiedyś pisząc jakimś proces dziennikarskie śledztwo, rozmawiając z prokuraturą bodajże w Łomży, zapytałem panią rzecznik prokuratury o adres mailowy, na które mogę wysłać pytania. No proste pytanie dziennikarskie, prawda? Adres mailowy, jaki jest do pani? A ona powiedziała do mnie, zaraz panu powiem, tylko zejdę na dół i sprawdzę, bo jest na tablicy. I potrzeb minęło 5 minut i pani prokurator zdyszana na spacerem po schodach zaczyna dyktować czyli jeżeli pani prokurator nie odwróci adresu od maila, to jak ona ma później weryfikować prawdziwość danej maili i informacji? A no. Tu mam wrażenie, że podjęto decyzję, taki mail z konta ProtonMail. Podejrzewam, że tu prokurator klasycznie nawet sobie nie zdawał sprawy, że ProtonMail jest, czy sam Proton jest skrzynką, gdzie bardzo trudno ustalić, skąd został wysłany. Właściciele Protona nie udzielają takich informacji organom śledczym. Nie sprawdził, nie podjął żadnej czynności, na przykład sprawdzając, czy z tego konta ktoś już wcześniej wysłał innych maili, czy ktoś. No bo często jest tak, przestępcy padają, że zakładają jakieś sobie konto mailowe, ledwo na serwerze, a potem chcą sprawdzić, czy z niego poczta dochodzi. I wysyłają na przykład tekstowego maila do siebie. Mm-hmm. I warto było sprawdzić, czy to jest tylko konta maila nie wysłano gdzieś również, prawda? Nie sprawdzono, skąd tego maila wysłano. Gdyby wierzyć adwokatom, to konto zostało złożone specjalnie tylko i wyłącznie do tej jednej wiadomości. Zostało podpisane pełnym nazwiskiem, czyli no tak. Jeżeli przyjmiemy, a pewnie tak jest, że Leszek Kraskowski ma pewnego rodzaju zaburzenia psychiczne, no to nie jest działanie człowieka, który w ten sposób postępuje, prawda? On by wysłał takiego maila ze swojego własnej skrzynki pocztowej, a nie zakładał w ten sposób. Nie sprawdzono tak naprawdę, kto miał oprócz niego dostęp do informacji policyjnych, akt policyjnych, prokuratorskich, bo maile były jeszcze do konkretnej sprawy, do sygnatury kolei konkretnej sprawy. Więc jeżeli by się okazało, że ten mail jest tylko prowokacją, jakimś podszyciem się pod niego, to ten zarzut gruźb bo tak naprawdę na gruncie tak zwanej winy umyślnej całkowicie upada. Tego w ogóle nie sprawdzono, ale ten mail, wiesz, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. No, policja tu zaniedbała, bo policja, prokuratura, przede wszystkim prokuratura tu zaniedbała podstawowych czynności sprawdzających w tej sprawie. Zresztą trochę mnie to nie dziwi, no bo zwróć uwagę, mamy do czynienia z prokuraturą w Piasecznie, w małym miasteczku, policję w Piasecznie i sąd w Piasecznie. To ręka rękę myje, żeby nie powiedzieć tego gorzej, prawda? To jest typowa Polska w pigułce, lokalna w pigułce. No ale mail to jedno, ja broń gazowa. No broń gazowa rzeczywiście tą, którą miał posiadać według prokuratury, jak twierdzi, powinna przejść zezwolenie, ale nie zawsze, bo broń

0: nazywa nie jest bronią ostrą. I tu mamy problem, że marka tej broni w mailu, którą miał podać adresat Kraskowski, chcieć prokuratora, nie zgadza się z tą bronią zabezpieczoną. Ta opowieść Kraskowskiego, że jakiś człowiek by tam broń podał, żeby się bronił. No i też pytanie, czy samo posiadanie bez użycia w przestępstwie albo bez realnej groźby użycia takiej broni w przestępstwie, broni gazowej, teoretycznie mało szkodliwe, teoretycznie, no bo dzisiaj już wiemy po działaniach policji, że samym teaserem można kogoś zabić. No ale czy takie posiadanie broni i taki wątpliwy mail uzasadnia 3-miesięczny areszt dla dziennikarza, intelektualisty, człowieka, który nie ma kryminalnej przeszłości? Przecież polskie przepisy mówią wyraźnie, że kara aresztu powinna się stosować proporcjonalnie, to jest ta zasada ultima ratio. A tu zastosowano nadmierną surowość, najsurowszą sankcję mówimy zastosowano.
1: Mm-hmm. Mnie jeszcze też zastanawia w tej sprawie, to mi się też nie spina, że jeśli go zatrzymano w sobotę wieczorem, no to w niedzielę wiadomo, że urzędy nie pracują. W poniedziałek pewnie ten materiał dowodowy, wniosek prokuratury trafił do sądu, a posiedzenie aresztowe było we wtorek o 10 rano, gdzie sąd miał naprawdę w sumie niewiele czasu, żeby się zapoznać z aktami, z całym tym materiałem dowodowym, z wnioskiem prokuratury, a zwykle to nie są, że tak powiem, dwie strony zapisane, prawda? Tylko dużo, dużo więcej.
0: I to jest ten problem, że bardzo często na postępowaniach aresztowych sądy doświadczony sędzia na emeryturze przyzna się, że to się zdarza. Oczywiście oficjalni sądy się do tego nie przyznają, nie czytają akt aresztowy. Mm-hmm. Wystarczy im opowieść prokuratora. Prokuratura często używa tego terminu, który oczywiście działa na sądy jak płachta na byka, czyli zagrożenie wysoką karą, a jeszcze częściej w tej sprawie akurat nie, ale zorganizowana grupa przestępcza. I jak sąd słyszy taki slogan, zarządzona grupa przestępcza i pranie brudnych pieniędzy, na przykład, no to sklucza, bardzo często daje areszt, bo co będzie, jak nie dasz, okaże, że to była mafia, gangusy i dziennikarze tego zaraz opiszą. Mm-hmm. Ja tu mam jeszcze jedną wątpliwość, na którą mi zwrócił uwagę jeden z internautów, a mianowicie sędzia, który wydał tą wyrok, roszczenie w tej sprawie. To jest pytanie, czy ten sędzia w ogóle powinien orzekać, bo to jest sędzia garnizonowego sądu wojskowego, sędzia wojskowy. Mm-hmm. Który w tym sądzie wojskowym poszedł sobie na rentę i na tej rencie dorabia sobie orzekają w sądach cywilnych.
1: No to ciekawa ta konstrukcja.
0: No właśnie, więc to jest takie troszeczkę doświadczenie. Ten sędzia zresztą cieszy się fatalną opinią, chcieć powiedzieć na strony w internecie, na te różne strony, gdzie ludzie, którzy mieli to tak samo, opisują w tej opinii o pracy sądów. Wiadomo, że one są bardzo tendencyjne, prawda? Najczęściej skarżą się ci pokrzywdzeni, albo kto im się wyrok nie podobał. Ale te opinie są krytyczne, mówiące o nadmiernej surowości, o pogardliwym traktowaniu. No taki, no to jest taki typowy sędzia wojskowy, prawda? No ale trzeba tutaj pamiętać, że mamy do czynienia nie z gangusem, nie z przestępcą, mamy do czynienia z dziennikarzem, intelektualistą, który do tej pory nikomu krzywdy nie zrobił i który być może boryka się z poważnymi problemami psychicznymi.
1: A ty łączysz tę sprawę, bo ta sprawa bywa łączona z tym, czym się w ostatnim czasie najmocniej zajmował Leszek Kraskowski, czyli tą sprawą Polnordu i udziałem Romana Giertycha w tej sprawie. Pamiętajmy, że jakby oficjalnie wątek udziału Romana Giertycha w sprawie Polnordu został umorzony przez prokuraturę, no i Leszek Kraskowski stwierdził, że niesłusznie. Przez sąd, przepraszam.
0: Tak, bardzo mocno to łączy. No cóż, prokuratura położyła łapy na wszystkich danych, które posiadał Kraskowski. Dane dotyczące z informatorów, bo to przeszukanie przeprowadzono bez obecności tak naprawdę osoby trzeciej. No bo tak jak powiedziałem tobie wcześniej, nie uważam żony Kraskowskiego, która jest stroną w jednych z postępowań, jakie dotyczą Kraskowskiego, za neutralną, obiektywną osobę trzecią. Tu można było poprosić na przykład sąsiada, żeby uczestniczyć w przeszukaniu. Nie było adwokata, jednak prokurator doskonale wiedział, że ma do czynienia z dziennikarzem, a w mieszkaniu, w samochodzie mogą znajdować się materiały stanowiące tajemnicę dziennikarską. Nie wiemy, co się z nimi stało. One trafiły do policyjnego depozytu, policyjny depozyt to tylko, nie, no, nawet na filmach nie bywa szczelne, prawda? Więc to jest duże pytanie. No po pierwsze może to być kwestia położenia materiałów, łapy na materiałach dziennikarskich dotyczących Romana Giertycha, a nie udawajmy. No wszyscy wiemy, że Giertych jest publikiem tej władzy, a szczególnie publikiem premiera Donalda Tuska. Mówi się o nim jako kolejnym, jak minister Dudek się zużyje, minister sprawiedliwości, nie daj Boże. A po drugie, no taki efekt mrożący, tak? No nie piszcie, będziecie pisać o takich sprawach, które zrobimy z wariatów, zamkniemy pod byle pretekstem. Ja doskonale niestety pamiętam przede wszystkim też, że wszędzie w latach 2007-2015 czy 2011-2015 cała grupa dziennikarzy, także Rzeczpospolitej, była poddawana inwigilacji z racji tego, że pisali o tematach niewygodnych dla władzy, albo po prostu pracowali w tej redakcji, w której byli dziennikarze, którzy piszą o takich tematach, prawda? Więc...
1: Tak, to był kontekst afery hazardowej wtedy.
0: Kontekst afery hazardowej, kontekst sprawy Wojciecha Sublińskiego i tak zwanej afery WSI, prawda, i Bronisława Komorowskiego.
1: Mm-hmm. Tak było. A czy tobie nie kojarzy się ta historia? Bo to było też moje takie skojarzenie, zwłaszcza jeśli chodzi o ten mail i tak radykalne działania w odpowiedzi na maila, z tym, co się działo chwilę wcześniej, czyli z tym wejściami służb do domów, mieszkań dziennikarzy, czy do mieszkania mamy prezydenta Karola Nawrockiego, właśnie też po tym, jak były donosy, jakieś właśnie maile, jakieś anonimowe zgłoszenia, i służby reagowały bardzo, bardzo gwałtownie. I tutaj też ta nadmierna reakcja w odpowiedzi na maila.
0: Znaczy, ja bym nie łączył tych dwóch spraw, bo okay. On bardziej łączył o tyle w kontekście, o którym wspomniałeś, czyli one pokazują, że służby nie potrafią reagować albo wykorzystują pretekst.
1: Mm-hmm.
0: Ja nie też nie dowiadam, dlaczego mam jakiegoś człowieka, który miał rzekomo te maile wysyłać, jakiegoś absolutnego melepetę, który nie sprawił wrażenia, jakby potrafił maila wysłać. I ja mam wrażenie, że on jest troszeczkę takim kozłem ofiarnym w tej sprawie. Natomiast trochę zakowany pod dywan, bo to wszystko wyglądało tak naprawdę na działania obcych służb, które sprawdzają, jak działają organa państwa w tej sprawie. No i działały nadmiernie, nadgorliwie, wykorzystywały pretekst, naraziły się na kompromitację. No, to są nie pierwszy raz, no bo chociażby kwestia mordu Białej Podlaskiej sprzed dwóch dni bodajże pokazuje, że nasze służby nie wiedzą, kto pod jakim nazwiskiem przekracza granicę. I pytanie, ilu takich rosyjskich killerów może obecnie działać na terenie Polski.
1: Mm-hmm. Czyli to jakby była osobna historia niż ta tutaj, tak? Twoim zdaniem.
0: Tak, punktem wspólnym jest nam gorliwość i nieudolność służb.
1: Tu stawiamy kropkę. Zobaczymy, jak ty obstawiasz, Wojtku, jak ta historia się skończy, bo wiem, że obrońcy składają zażalenie na ten tymczasowy areszt. Czy jest możliwe, że sąd się wycofa z tej decyzji? Czy raczej takie rzeczy się nie zdarzają?
0: Ja mam wrażenie, dość często sądy uchylają areszt tymczasowy. Często też sądy działają całkiem szybko w tej sprawie. Zobacz sprawę wypadku posła Litewki, śmiertelnego wypadku posła Litewki, gdzie nie było żadnych podstaw do aresztu, zezwania aresztu. Może prokuratura próbowała z tego zrobić wielką sprawę, którą można przykryć inne rzeczy w kraju. No i są to, że tego bardzo czego. No najprawdopodobniej przypadkowy wypadek. Nie ma powodu człowieka, który tak przeżywa dramat. Zniszczył życie Litewki i jego rodziny, i swojej własnej rodziny, i swoje. Trzymać w aresie tymczasowym, prawda? Natomiast tu myślę, że sąd postanowi, gdyby miał dzisiaj obstawiać coś, to by stwierdził, że sąd uzna, że należy poddać Kraskowskiego przymusowym badaniom psychiatrycznym i w zależności od tej decyzji decydować albo o wypuszczeniu go na wolność, albo umieszczeniu go w jakimś ośrodku zamkniętym, ale leczącym, a nie leczniczym, a nie za kratami.
1: Będziemy obserwować w takim razie tę sprawę i co się będzie w niej dalej działo. Bardzo dziękuję ci za ten komentarz. Wojciech Wybranowski był moim i państwa gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Pięknie, dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
1: A ja zapraszam jeszcze do Pawła Krzemińskiego na godzinę 23 do wysłuchania programu Nocne Światła, a dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano, o tym, co, jak i kiedy dawać dzieciom, a czego nie dawać. To u Pawła Krzemińskiego o 23. To był środek tygodnia. Kamila Baranowska, kłaniam się nisko.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.

0: Zielone światła.
1: Prawie 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Witam Państwa, dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Światł. Spotykamy się po raz 2075. Od blisko 13 lat. 13 lat stuknie pod koniec przyszłego tygodnia, kiedy to kończy się ten 13 sezon Nocnych Światł, ale póki co jeszcze od poniedziałku do czwartku jesteśmy z Państwem, jak zwykle na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju. Można nas słuchać przez radio, a na całym świecie przez internet ze stronę radioplus.pl. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam, gdzie zwykle, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radio Plus. Tam mile widziane Państwa komentarze, refleksje, doświadczenia, pytania do naszych ekspertów, z którymi dzisiaj będziemy rozmawiać w cyklu, bo tak nas wychowano, o tym, co, jak i kiedy dawać dzieciom, a czego nie dawać. Państwa i moi goście, Corina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa. Witam cię serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Paweł.
1: Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Witam cię równie serdecznie.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. No to ja zacznę od takiego pytania, które w jakiś sposób, mam nadzieję, ustawi nam to, o czym rozmawiamy, bo tytuł wydaje się oczywisty, jeżeli by spojrzeć tylko od strony materii, to znaczy dajemy dziecku, nie wiem, wychowanie, dajemy dziecku edukację, dajemy dziecku wsparcie materialne i tak dalej, i tak dalej. Ale dajemy mu też dużo innych rzeczy i będziemy mówić i tych o tych oczywistych i tych może nieoczywistych. Mam nadzieję właśnie, że o tych nieoczywistych będziemy rozmawiać w dużej mierze. No więc, żeby rozpocząć tutaj tę, znaczy dojść do tej myśli o rzeczach nieoczywistych, to ja zacznę od pewnego napięcia między potrzebami dziecka a jego zachciankami. Jak to odróżnić jedno od drugiego?
3: To znaczy, no tak, no łatwo jest, no bo to właściwie to jest dwuwarstwowe, nie? Można by tak powiedzieć, bo łatwo jest chyba, chociaż kurczę, teraz boję się wdepnąć, żeby mnie nie wciągnęło, bo łatwo jest z jednej strony, z naszego punktu widzenia, wiedzieć, wydaje nam się, że my wiemy, co jest potrzebą i generalnie, co do jakiejś tam ogólnej zasady, to wiemy, jakie są potrzeby, a co jest taką jakąś pustą, można powiedzieć, zachcianką na ten moment, które dziecko chce. Natomiast jeżeli spojrzymy na to dwuwarstwowo, to tutaj widać, że nie zawsze trafiamy w dziesiątkę, dlatego że na przykład jeżeli nie będziemy uwzględniali tylko swój punkt widzenia, no to wtedy możemy na przykład bardzo często źle ocenić. No załóżmy, że dziecko ma zdolności, tu pewnie Corina będzie mogła więcej na ten temat powiedzieć, jeżeli mówimy o talentach, ma jakieś zdolności muzyczne, ma jakieś zdolności sportowe, ma jakieś tam, to z naszego punktu widzenia, na przykład nadmiar poświęcanego czasu, nie wiem, na muzykę, na sport, na granie w piłkę, no może być przepalaniem czasu, no bo w tym czasie my uważamy, że powinien się chłopak uczyć, prawda? Natomiast jeżeli patrzymy tylko ze swojego punktu widzenia, a pamiętam, że kiedy prowadziłem szkołę dla chłopców, to jeden z takich zaprzyjaźnionych dziennikarzy przyprowadził nam reprezentanta Polski do szkoły, jako na takie spotkanie z chłopakami. I on, jak opowiadał, mówi, to cały pokój miał w tych takich odbiciach piłki. Mówi, bo cały czas grał, po ścianach, po suficie, mówi, rodzice się wkurzali, ale cały czas grał w piłkę, nawet będąc w tym swoim pokoju. Też bym się denerwował, gdyby mi dziecko cały czas tak kopało piłę, ale on był później reprezentantem Polski i to jednym z lepszych reprezentantów Polski i on jakby potrzebował. No i teraz tutaj, jeżeli my nie wsłuchamy się, nie wpatrzymy w to dziecko, no to wtedy możemy się minąć z tym, co nazywamy potrzebami tego dziecka, bo jeżeli ma rzeczywiście talent w jakimś kierunku, no to powinniśmy wzmacniać i to jest potrzeba, żeby to wzmacniać. Natomiast jeżeli mówimy o takich podstawowych, takich uniwersalnych potrzebach, jak poczucie bezpieczeństwa, chociażby, nie? To też jest tak, że każde dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa do normalnego rozwoju. Nie tylko dziecko, no każdy z nas potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, żeby normalnie funkcjonować, normalnie żyć. Natomiast my też często tutaj możemy popełniać błędy. I to dzisiaj widać też, jak rodzice fantastycznie popełniają błędy, uważając, że dają temu dziecku właśnie poczucie chociażby bezpieczeństwa, czy takiego komfortu, czy jak to się mówi, dobrostanu. A to nie jest, nie zawsze to jest potrzebą tego dziecka, nie? Dla normalnego rozwoju. Poczucie bezpieczeństwa tak, ale dobrze rozumiane, nie? Dobrostan tak, ale dobrze rozumiane. To nie znaczy, że musimy wszystko, to już wiele razy też mówiliśmy nawet tutaj, nie znaczy, że musimy wszystkie przeszkody usuwać, nie? A dziś dążymy do tego, żeby tak robić, niestety, tak mi się wydaje.
1: No właśnie, tutaj dobrze, że zwróciłeś uwagę, że to jest wielowarstwowe, bo to było trochę, co by nie mówić, podchwytliwe pytanie na początek, właśnie z tego względu, yes. że na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać o dzieciach na różnych etapach rozwoju. No i to się wiąże w każdym z tych etapów z bardzo praktycznymi, powiedziałbym, dylematami rodziców. Jak to dziecko postrzegać, jak je rozumieć, tym bardziej, że wielu rodziców, którzy mają pierwsze dziecko, no to po prostu uczą się na tym dziecku w ogóle, można powiedzieć, instrukcji obsługi tego dziecka. I często, nawet jeżeli naczytają się dużo książek i biorą udział w różnych szkoleniach, warsztatach dla rodziców i tak dalej, no to siłą rzeczy dopiero przy kolejnych dzieciach mogą pewną wiedzę wynikającą z empirii stosować.
3: Ale też zwróć uwagę, jakie to jest błędne, bo właśnie ten błąd też często popełniamy, że uważamy, że przy pierwszym musimy i mamy prawo się uczyć, a przy drugim uważamy często, że już wiemy, a każde dziecko to jest odrębna jednostka.
1: No właśnie,
3: nie?
1: Właśnie chciałem dokończyć zdanie, że w tym jest szkopuł, że każde dziecko jest inne i nie da się zastosować tutaj urawniłowki.
3: Więc... Ja, przepraszam, bo taki wiesz, jestem wyczulony na to, bo pamiętam jak kiedyś...
2: To byłeś pierwszym dzieckiem.
3: Nie, ja byłem najmłodszy, ale kiedyś rekrutowałem nauczycieli tam do szkoły, prowadziłem tą szkołę. I przyszedł nauczyciel, który był jakby w regionie w ogóle gwiazdą po prostu, no, miał niesamowite wyniki. Nie zatrudniłem go, bo jak rozmawialiśmy tam dłużej w pokoju nauczycielskim, on rzucił takie hasło, bo tam chłopcy siedzieli dużo młodsi od niego, pewnie mniej doświadczeni i robili programowanie na cały rok, nie? I on w pewnym momencie rzucił, mówi, a co robicie? Mówi, o, programowanie, mówi... No ja już nie muszę, mam 20, tam parę lat doświadczenia, już nie muszę. I mówię, och, jak ty już nie musisz się uczyć, już wszystko wiesz, to chyba idź na uczelnię, nie? Tak sobie pomyślałem, że to przecież wszystko się zmienia, co kilka lat teraz się zmienia, przychodzi nowe pokolenie dzieci, nie? To inne, też każde dziecko jest inne, nie? No to właśnie tu, dlatego ja tak wiesz, tak od razu ci wskoczyłem, przepraszam, ale to faktycznie, ale, no dobrze, ale dobrze, że się zgadzamy.
1: Tak, no to się rozumiemy, no widzimy, można powiedzieć, że nadajemy na tych samych częstotliwościach, czyli rozumiemy zagadnienie w podobny sposób i bardzo się z tego cieszę, bo powiem wam dlaczego, skąd się wzięła w ogóle idea dzisiejszego tematu. Otóż na krakowskim festiwalu filmów dokumentalnych, który się zakończył niedawno w wersji kinowej, a jeszcze jest do, co mamy dzisiaj, 17, no to do pojutrza, czyli do piątku jest jeszcze w wersji online dostępny. I tam się pojawiło sporo filmów, które dotyczą no, szeroko pojętych relacji. No, nie będę wnikał w repertuar, ale ja obejrzałem dwa filmy, z czego jeden, który po prostu mnie zainteresował, a drugi wiedziony no, bardzo pochlebnymi opiniami na temat tego, jak ten film pokazuje różnice między, znaczy tą przestrzeń między stawianiem granic, a dawaniem wolności. To jest film pod tytułem Dom Mrówek, który wzbudził bardzo dużą dyskusję i w internecie przeczytałem przynajmniej kilka recenzji, które były bardzo bardzo chwalące ten film, krótko mówiąc. Więc o czym ten film opowiada? Otóż jest pod jednym dachem matka z synem dorastającym, który to jest z pasji terrarystą i hoduje przeróżne rodzaje mrówek, skorpionów, węży, jadowitych pająków, co tam jeszcze, termity, no i przeróżne inne, tak, karaluchy różnego rozmiaru, co tam jeszcze było takiego, aha, jeszcze były gakony i tak dalej, i tak dalej. No, no po prostu absolutna Azja, Afryka, Australia pod jednym dachem. Wszystko szkaradne z punktu widzenia no, przeciętnego człowieka, który raczej opędza się od takich stworzeń i nie chce mieć z nimi kontaktu. Natomiast gość jest po prostu absolutnym pasjonatem. No. On rozróżnia na pierwszy rzut oka, czy to jest, tam rzuca nazwami łacińskimi. Chłopak ma paręnaście lat, on jeszcze chodzi do podstawówki. Uwaga. Cała infrastruktura w domu jest podporządkowana terrarium. On z tym zarządza, robi filmiki w internecie, zarabia na tym, sprowadza kolejne rodziny tych mrówek. No, piętrowa historia. I jest mama pod tym dachem, która po prostu, jak widzi to wszystko, co tam pełza, łazi i od czasu do czasu zaczyna się rozłazić po domu, to dostaje po prostu palpitacji. Co więcej, syn zaczyna mamę oszukiwać, to znaczy sprowadza kolejne zwierzaki, o których była mowa, że ich tutaj nie będzie. No właśnie, jadowity pająk, wąż, okazuje się, że są inne węże, tylko u kolegów jeszcze i tak dalej, i tak dalej. No więc sytuacja jest na tyle dynamiczna, że ona pączkuje i w pewnym momencie się nadyma do tego stopnia, że dochodzi do bardzo poważnej rozmowy, ale no nie chcę tutaj zdradzać puenty, bo zachęcam do obejrzenia tego filmu, chociaż jeśli chodzi o sprawy formalne, to mam dużo zarzutów do tego filmu, natomiast sama opowieść i problematyka, którą zawiera w sobie, jest bardzo inspirująca. I cały czas tam idzie walka w tej przestrzeni, właściwie o granice, które coraz bardziej są przesuwane przez syna. Matka przechodzi do defensywy, ale w pewnym momencie zaczyna próbować właśnie stawiać tamę, ale jednocześnie widać, że ma poważny dylemat dotyczący tego, gdzie ona może, jak daleko z tą granicą może zajść, żeby nie zahamować rozwoju tego chłopaka, ponieważ widzi doskonale, że to jest jego absolutna pasja, że on się na tym świetnie zna i jego przyszłością, jak sam mówi w tym filmie, jest bycie weterynarzem. Opieka nad zwierzętami, leczenie zwierząt, co zresztą, dobra, zostawiam, puenta, jak powiedziałem, nie zgadza, nie zdradza, ale właściwie główną osią filmu jest cały czas ten konflikt, raz wybrzmiewający expressis verbis, a raz jest po prostu wiszący jak gęsta galareta w powietrzu. Nie ma mowy tam o przepychance, ale napięcie w tym filmie właściwie jest od pierwszego kadru do ostatniego. Więc to jest krótka opowieść o filmie, ale teraz właściwie chciałbym skorzystać z tego, co z tego filmu wyniosłem i przejść właśnie na tę przestrzeń granicy i wolności, czyli dlaczego to pytanie postawiłem na początku, jak odróżnić zachcianki od potrzeb? No bo właściwie to się w tym mieści w dużej mierze. Można by powiedzieć, że syn terroryzował matkę w tym filmie i faktycznie rzeczywiście, no tak to wyglądało chwilami, ale w pewnym momencie doszło do spotkania przy płocie granicznym i do poważnej dyskusji, która no, jakoś tam zaowocowała. Jak powiedziałem, nie będę zdradzał już dalszego ciągu, żeby nie odebrać przyjemności oglądania wszystkim, którzy chcieliby ten film zobaczyć. I tutaj teraz do was przekierowuję tę kwestię. Jak to widzicie? Jak zadbać o to, żeby dziecko się rozwijało, a jednocześnie nie pozwalać mu na coś, co mu szkodzi? Krótko mówiąc, czyli jeżeli mówimy o nie zabawkach, nie przedmiotach, tylko o kwestiach związanych z relacjami, osobowością i w ogóle rozwojem, to pytanie jest naprawdę bardzo istotne dla wielu rodziców, bo oni mogą powiedzieć, no słuchaj, no niestety, non possumus, koniec z tymi mrówkami, wywalamy je po prostu z domu, nie będzie tego świństwa tutaj. Mnie rodzice tak załatwili, ja miałem hodowlę chomików. Z tymi chomikami wiązały się niesamowite historie. Tam miałem kolejne pokolenia tych chomików. No i pewnego dnia wracam do domu, nie ma terrarium. Nie ma jednego, nie ma drugiego, nie ma trzeciego. No bo rodzice uznali, że jednak nie i oddali je komuś tam. Nie muszę mówić, że to był dla mnie dramat i miałem wielki żal do rodziców. Byłem uczniem chyba tam 5. klasy podstawówki, więc miałem niewiele do powiedzenia w domu, ale ścisnęło mnie bardzo mocno, że nikt po prostu z tego ze mną nie skonsultował. Nie wiem, czy bym został terrorystą, czy bym został weterynarzem, raczej nie. Chomiki po prostu były miłe, sympatyczne i je bardzo lubiłem i lubiłem się nimi opiekować. I to były moje zwierzaki, z którymi chodziłem, gdzieś tam mi chodziły po rękawie, po plecach, jakby chodziłem z nimi na spacer i było fajnie. Po prostu, to były moje chomiki. Więc załatwili mi rodzice po prostu jednym ciachnięciem. Ja już więcej nigdy nie miałem żadnych zwierzaków, oprócz kota. Czy koty, to jest zupełnie inna bajka, już w życiu takim bardzo dorosłym. Ale to było po prostu jakby ktoś mi odciął w pewnym momencie energię, znaczy wyciągnął wtyczkę z prądu i przestały mi działać jakieś obwody. Po prostu tak jakbym tak klapnąłem. Więc to jest kwestia, którą chciałbym wam podać pod dyskusję. Jak to widzicie w ogóle tę przestrzeń między wolnością a granicami?
2: To ja jakbym mogła zacząć od tego, na czym ty teraz skończyłeś. Czyli powiedziałeś o tej wtyczce wyjętej. To jeżeli wracamy do mojego punktu głównego zainteresowań, czyli talentów, no to już nieraz tutaj padało na antenie, że nasze mocne strony dają nam moc. Jeżeli możemy z nich korzystać, jeżeli możemy się realizować, to rzeczywiście czujemy się silni, czujemy się sprawczy, mamy ogromną satysfakcję i radość z tego, co robimy. Jeżeli jesteśmy pozbawieni tej możliwości, no to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, czyli gdzieś tam ta wtyczka jest wyciągnięta z kontaktu, czyli się osłabiamy. I teraz tak, każdy talent ma swoją potrzebę. Jak mówiłeś o zachciankach i potrzebach, to generalnie gdzieś tam w socjologii, psychologii mówi się, że potrzeba to jest coś takiego, co nam jest konieczne do egzystencji. Zachcianka jest jakimś takim chwilowym zapotrzebowaniem na coś, które mija i nie jest nam specjalnie do niczego potrzebne. Właśnie jest taką chwilowym kaprysem, jakimś takim czasami modą. Wynika raczej nie z jakichś głębszych, większych naszych potrzeb, ale gdzieś tam jest to krótki impuls, który działa i na który jak nie zareagujemy, to po prostu przeminie bez większej straty. Jeżeli mamy teraz odróżnić te potrzeby od zachcianek u dziecka, to tak naprawdę po naszej stronie jest ogromna praca takiej uważności, poznania naszego dziecka, zobaczenia, czy właśnie to nasze dziecko ma chwilową zachciankę, czy to jest potrzeba, która się utrzymuje jakiś czas. I ja bym z tym wiązała taką bardzo istotną kwestię, jak mamy pytanie dzisiaj główne, co dajemy, czego nie dajemy, to żeby nie dawać od razu dzieciom wszystkiego. To jest taka, ja sama to mówię trochę na głos do siebie, bo też mieliśmy dzisiaj w pracy trochę temat języków miłości i ja na przykład mam niestety taką słabość, że lubię dawać prezenty, a już najbardziej moim dzieciom. I to jest ból i na przykład już te starsze dzieciaki widzą tą moją słabość. Mówi, nie rozpuszczaj, nie możesz tak robić, nie?
1: Ale ja cię
2: nie
1: możesz rozumiem.
2: Z każdego
1: ja
2: wyjazdu przywozić czegoś, nawet jak wyjeżdżasz na jeden dzień, no bo przecież nie musisz od razu pamiątki z wakacji przywozić, nie? Ale ja to lubię i mam satysfakcję, ale widzę, że to nie robi dobrze i to jest to właśnie dawanie wszystkiego. Dziecko musi na coś poczekać, musi sobie zarobić. Tak jak Wincenty przed chwilą mówił o dużych jakichś takich różnych swoich sposobach, kiedy był dzieckiem na zarabianie pieniędzy, rozmawialiśmy sobie poza anteną, no to właśnie to jest ogromna satysfakcja, jeżeli ja sam na coś uzbieram, jeżeli ja potrafię być przedsiębiorczy, potrafię tak wymyśleć sobie zadanie, które przyniesie mi uzyskanie finansów na jakieś marzenie, no to jest ogromna satysfakcja. Jeżeli ja dostaję coś bez w ogóle jakiegoś wysiłku, no to traci to wartość. To w ogóle nie mogę się zorientować, czy na tym mi naprawdę zależy. Więc tu jest wiele, wiele elementów. Więc tak już idąc do mety tej wypowiedzi, wróciłabym do naszego głównego tematu, czego nie dawać wszystkiego od razu.
3: Ja myślę, że to co mówiłeś też o tym filmie, Nie widziałem go, niestety, ale już widzę, że go obejrzę.
1: Polecam, polecam. Jeszcze do pojutrza jest na stronie festiwalu filmowego.
3: I jak powiedziałeś, że tam było napięcie cały czas w tym, między tą matką, w sumie się bardzo mądra matka musiała być, skoro było to napięcie, nie? Bo tak przypominam sobie, to kiedyś już pewnie przywoływałem, jak moja córka mi kiedyś powiedziała, że mówi, wiesz, tato, przepraszam za takie sformułowanie, ale to cytat jest. Wiem, że jestem czasami upierdliwa, ale jestem taka dlatego, żebyś mi pokazał, gdzie są granice, nie? I ja tak sobie myślę, kurczę, ona tam miała wtedy, nie wiem, 13 lat, nie? I tak sobie myślę, na początku tak zdziwiłem się, a później mówię, kurczę, jak mądrze to powiedziała, nie? Faktycznie to jest ta potrzeba tych nastolatków, szczególnie, bo tu mówimy o różnym wieku, ale nawet w tym młodszym wieku. To jest potrzeba testowania tej granicy. I to jest bardzo ważne. I to, jeżeli nie ma napięcia, to znaczy, że proces wychowawczy jest zarzucony albo zablokowany. Jeżeli jest napięcie, to jest dobrze, nie? Tylko, że jeżeli jest to napięcie bezrefleksyjne, to donikąd nie dojdziemy. To jest taka sytuacja, o której ty mówisz. Nie, bo nie. Nie wolno ci, bo nie. I koniec, nie? Podejrzewam, że to, co powiedziałeś na przykład o tych chomikach, gdyby ktoś z tobą... Myślę, że większy ból spowodowało nie to, że tych chomików nie ma, tylko że, tak jak powiedziałeś, nie, że nikt z tobą tego nie przegadał, bo gdyby ktoś powiedział, że stary, słuchaj, no jest taka potrzeba, nie wiem, wali w mieszkaniu od tych chomików, bo to rzeczywiście, no nie wiem, różne można argumenty. Ty się z czymś zgadzasz, z czymś się nie zgadzasz, ale czujesz się traktowany podmiotowo i wtedy jest zupełnie inna sytuacja. I wydaje mi się, że tutaj też jest tak, że tak jak mówisz, że tam doszło do jakiejś rozmowy, nie chcąc zdradzać, jak się potoczył ten film i dzięki za to, to dopóki jest to napięcie i my ze sobą rozmawiamy, no to super, jeżeli mamy te różne zdania, bo to jest też nauka dla tego dziecka, gdzie też są potrzeby, odkrywanie tych potrzeb, nie? Bo potrzeba dobrej relacji z drugą osobą też jest potrzebą. Potrzeba umiejętności odnalezienia się w społeczeństwie, a tego się uczy przecież w domu, w rodzinie, ten młody człowiek, no to jest też potrzeba, nie? I on się tego wszystkiego po drodze uczy, tych wielu potrzeb, które go będą później przez życie niosły. Nie może być tak, no wyobraź sobie, taki gościu przychodzi do pracy i mówi, no mam świra na punkcie pająków i mrówek, to jest moje biurko, dobra, to tutaj na ścianie walnę sobie, no nikt mu nie pozwoli. Gdybyś coś takiego zrobił tutaj w studiu, w radio, no to już od razu by cię pogonili, nie? Więc nie ma takiej możliwości, żeby on z tymi swoimi, jakkolwiek by tego pasjami nie nazywał, to nikt mu nie pozwoli w ten sposób gdziekolwiek się tak zainstalować. Nie? Więc te napięcia są, to jest też potrzeba, żeby móc się zainstalować w tym świecie i móc żyć ze swoimi jakimiś tam, czy pasjami, czy fanaberiami, czy różnymi rzeczami. Także wydaje mi się, że to jest akurat potrzebne. A dziś ja, znaczy właśnie, jeżeli mówimy teraz o młodych rodzicach, czy w ogóle o rodzicach, nie? To jest tak, że, żeby nie było tak, że młode pokolenie, nie? To muszę tak ostrożnie. Ale jeżeli w ogóle mówimy o rodzicach, ja obserwuję duży lęk przed tym, że ojej, no nie mogę zabronić mojemu dziecku, bo będzie co,
2: się... Napiszę do rzecznika praw dziecka.
3: Napiszę do rzecznika praw dziecka. Ależ proszę bardzo, byle bez błędów. Niech pisze. No, naprawdę to dla mnie to nie jest jakiś temat, nie? Czy że popłaczę sobie. Dzisiaj się boimy płaczu dziecka nawet, nie? Że no wiadomo, że to jest dla niego dyskomfort. O mój ty Boże, no. Jeżeli ja czegoś zabraniam, to dziecko nie dostaje czegoś, co chce. Zawsze tak było i my jako dorośli też tak reagujemy. Nie mogę czegoś dostać i jestem wkurzony po prostu. No tak to działa, tak działa świat, nie? Tylko, że ja jako dorosły właśnie potrafię nad tym przejść do porządku dziennego za chwilę, bo nie mogę, nie? Chciałbym sobie Porsche kupić, ale no nie mogę, patrzę do portfela, jeszcze nie dzisiaj, nie? I żyję dalej, nie? Więc, a jeżeli to dziecko nie będzie miało takich doświadczeń, no to któregoś dnia powie, nie mogę sobie kupić Porsche, co za świat, nie? Nie jestem w stanie się z tym pogodzić, no Boże, mam depresję, bo nie mogę sobie kupić Porsche'a, no tak jest, nie? My po prostu osłabiamy w ten sposób.
1: Dlatego
3: te
1: są
3: dzieci.
1: Te modele, wiesz, po prostu, żeby można było sobie taki ersatz postawić na półce. Krótka przerwa, proszę Państwa, dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, co, jak i kiedy dawać dzieciom, a czego nie dawać. Korina Bulenta, Wincenty Pipka są dzisiaj Państwa i moimi gośćmi, naszymi ekspertami na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Miejsce na Państwa komentarze. Tam zamieściłem również link do strony Krakowskiego Festiwalu Filmowego i konkretnie do tego filmu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby go obejrzeć, to wystarczy kliknąć w link. No niestety to jest płatne, więc to tam paręnaście złotych, ale myślę, że bilet do kina kosztuje dużo drożej, a tymczasem można sobie to obejrzeć na komputerze albo podłączyć do telewizora i na większym ekranie zobaczyć, a warto, a warto. Wracamy za chwilkę. Pod pierwszym postem od góry przypominam również miejsce na Państwa komentarze.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Jasne Światła dzisiaj w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, co, jak i kiedy dawać dzieciom, czego zaś nie dawać. Korina Bulenda, Wincenty Piwka dzisiaj są Państwa i moimi gośćmi, naszymi ekspertami. Zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam również link do filmu, który tutaj omawialiśmy i który stał się, no można powiedzieć, inspiracją do tego, żeby ten temat dzisiaj podjąć. Wincenty, jakbym jeszcze tutaj wrócił do tego napięcia, o którym powiedziałeś, no bo większość rodziców unika napięcia. Co by nie mówić. Jak już mówiłeś, unikamy płaczu, unikamy sytuacji jakichś, powiedziałbym, takich, które są z grubsza mówiąc konfliktowe. No a jak jest napięcie, no to już robimy wszystko, żeby było miło, żeby było sympatycznie, no bo po prostu chcemy mieć święty spokój. O. Tak to chyba najprościej ująć. Rzecz, której dziecko nie dostaje w takiej sytuacji, gdy żyje permanentnie w takim luksusie znakomitego nastroju i dobrostanu, jak to nazwałeś, zadbanego, taki pączek w maśle emocjonalny, to czego dziecko nie dostaje? Dziecko nie dostaje jednej bardzo istotnej rzeczy, mianowicie umiejętności znajdowania się w sytuacji konfliktowej, umiejętności wychodzenia z niej i nawet jeżeli się z niej nie uda wyjść, no to nie dostaje umiejętności przepraszania i przebaczania. Ja nie chcę mówić, że w takim razie należy zacząć się programowo kłócić w rodzinach, brać za łby i ogólnie budować napięcie i sytuacje konfliktowe. Nie, absolutnie nie mam tego na myśli. Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy jacy jesteśmy i mamy swoje emocje i czasami nam nerwy puszczają po prostu zwyczajnie po ludzku. Natomiast z tego da się wyjść. To nie jest tak, że jest awantura i potem przez 3 dni nikt się do siebie nie odzywa i dzieci chodzą po prostu na paluszkach po kątach, żeby ojciec nie zauważył, że one żyją, że jeszcze żyją. No i w tym momencie ten brak umiejętności staje się poważnym deficytem. Mówię o tym, o czym wcześniej wspomniałem.
2: Tak, znaczy to jest w ogóle to, co my wtedy dajemy w to miejsce, to my dajemy fałszywy obraz świata, nie? Bo to dziecko, jeżeli my mu wszystko usuwamy, znaczy jeżeli to dziecko, załóżmy, zaczyna protestować, bo czegoś nie dostaje i teraz my ulegamy temu szantażowi takiemu emocjonalnemu, czy jak to tam nazwać, to my albo w tych sytuacjach napięcia my staramy się to rozładować szybko, żeby było... Czyli co robimy? Robimy tak, żeby było po myśli tego dziecka, żeby już, tak jak powiedziałeś, był święty spokój. I w tym momencie to dziecko zaczyna wzrastać w przekonaniu, że nad nim już nikogo nie ma, że tylko to dziecko stawia warunki. A to jest nieprawda. Bo zawsze mamy kogoś nad sobą. My po prostu wtedy tracimy, znaczy oddajemy swój autorytet. Nie chodzi o to, żeby być autorytarnym, ale tracimy swój autorytet człowieka bardziej doświadczonego, człowieka, który wie i po prostu oddajemy centrum kierowania w ręce tego dziecka. Tak jak to dziecko będzie chciało, tak będzie się toczyć życie. Tak nie ma, nie? A powinniśmy robić tak jak masz w Biblii jest napisane, nie? Że oceniajcie jeden drugiego za wyżej stojących, nie? Nawzajem. I teraz jeżeli my to pokazujemy temu dziecku właśnie poprzez podmiotowe traktowanie, jeżeli w małżeństwie, też mamy często z tym kłopot, bo jeżeli później się spotkają takie dwa dorastające dzieci, które, dwoje dorastających dzieci, o dwoje dorastających dzieci, które wzrastały w takim poczuciu, że zawsze wyjdzie na moje, zawsze się rodzice ugną i taki chłopak sobie powiedzmy rośnie, ale gdzieś tam rośnie ta jego przyszła żona, która wzrastała w takim samym przekonaniu. I oni się później spotkają i mówią, wow, jak to się stało, że nie mam już racji, bo żeby mogli zafunkcjonować, no to któreś będzie musiało ustąpić, nie? I oni nie rozumieją, co się było tak fajnie przez całe życie i teraz się raptem pokiełbasiło. Czyli problemem jest ta, która dołączyła do tego
1: drugi człowiek,
2: układu,
1: drugi człowiek
2: nie?
1: Oczywiście jest problemem, bo to wszystko jego wina.
2: I nie znajdzie drugiej takiej połówki, bo żadna połówka mu tak nie ustąpi, jak mu ustępowali rodzice. Więc można powiedzieć w tym momencie, że to jest wina rodziców, że gość jest nieprzystosowany do funkcjonowania w małżeństwie, czy tam w jakiejś społeczności. Dlatego jest to stawianie granic, dlatego jest pokazywanie, chłopie, tak, świat funkcjonuje. I to wcale nie jest bolesne, że musisz się raz dostosować, drugi raz dostosować, innym razem ktoś się do ciebie musi dostosować. Trzeba po prostu rozmawiać między sobą i oczywiście, jeżeli my w ten sposób będziemy patrzyli, jeżeli i oceniali siebie za wyżej stojących, i tu jest właśnie ta cienka granica, nie? Że ja oceniam to dziecko jako słabsze od siebie, bo przecież ja mogę mu trzasnąć i on ma mnie słuchać. Sztuka polega na tym, że ja go właśnie dzięki temu oceniam za wyżej jakby stojącego, ten bardziej kruchy twór, i dlatego tym bardziej muszę go tam nosić na rękach, a on mnie musi też traktować jako tego

0: ona jest uważna na moje potrzeby, jakoś tam próbujemy sobie to dogadywać.
1: Z jednej strony to, co mówisz, jest oczywiste, ale mam... No niestety smutne przekonanie, że nie funkcjonuje społeczeństwo.
0: Że to nie działa.
1: Że to nie działa w takim powszechnym znaczeniu. Jeżeli znam pary, które dokładnie w ten sposób jakby formułują swoją relację, właśnie stosunek do słabszego, krótko mówiąc, czyli no szczególnie dla mężczyzny to jest istotne. No ale przepraszam, ale ten przykład, który przytoczyłeś, no to jest, wydaje mi się, na tyle powszechne, czyli to zderzenie osobowości, które
0: są nieprzystosowane
1: do tego, żeby dać kawałek siebie drugiej osobie.
2: No to jest taki egocentryzm, nie? Tak wychowujemy, ja to widzę po moim najmłodszym synu, że jak troszeczkę mu pofolgujemy, to się robi taki mały książę, który rozdaje zadania i to jeszcze kapryśny, bo ty mi podasz to, a ty mi podasz to, a tylko mama zrobi tamto, a tylko tata zrobi to. I jest po prostu mały książę i służba i łatwo wychować potem taką osobę, która nie liczy się ze zdaniem innych i absolutnie jest nieprzystosowana do życia, w którym no, żyjemy w społeczeństwie i tak jak mówicie oboje, no trzeba iść na kompromisy, trzeba się umieć dogadać i to takie napięcie między rodzicem a dzieckiem to występuje zawsze, tylko kwestia jest teraz tego, żeby pokazać to Wincenty już mówił, nie, że ta rozmowa jest bardzo ważna, bo ta rozmowa pokazuje punkt widzenia innej osoby. Uczyć dziecko, że nie każdy myśli tak samo, że są różne potrzeby, że można właśnie inaczej patrzeć na ten sam problem. No i dzięki temu dziecko uczy się dokładnie tego, że można funkcjonować w podobnym środowisku, w podobnych sytuacjach, a mieć zupełnie inne zdanie na dany temat i z tym innym zdaniem należy się liczyć, bo właśnie mamy różne potrzeby, różne doświadczenia, różne spojrzenie na pewne rzeczy. Także to jest taki moment, kiedy najpierw zderzenie jest z osobą, która no chce autonomii, a z drugiej strony ten rodzic, który gdzieś tam jakimś przymusem walczy o realizację, nie wiem, zadań, poleceń, obowiązków, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę to nie chodzi wcale o wykonanie jakiegoś obowiązku, tylko o wykształtowanie charakteru.
1: No dokładnie tak. No to w tym kontekście wróćmy do myśli tytułowej, do tego pytania, które postawiliśmy w tytule. Jeżeli by zreasumować tych parę wątków, które tutaj poruszyliśmy, to co byście z tego wyciągnęli jako coś takiego, co trzeba dziecku dać, żeby jego rozwój i kondycja, taka osobowościowa, szeroko pojęta, była dobra i wzrastała ku dobru, a czego nie dawać? No bo wiemy już, żeby nie dawać wszystkiego. Owszem, ale w tych konkretnych obszarach, które tutaj dyskutowaliśmy, co waszym zdaniem jest jakimś szczególnym darem dla dziecka, którym powinno być obdarowane, no krótko mówiąc, o co powinno się zadbać w wychowaniu dziecka, a czego unikać?
2: Czy dla mnie, to już tutaj trochę Wincenty dzisiaj z tym zaczął, z cytatem z własnego domu, ale po całej tej naszej tutaj rozmowie narzuca mi się pierwsza odpowiedź, że tym, co powinniśmy dać dziecku, to granice. Sam Wincenty powiedział, że twoja córka mówiła, że zachowuje się tak, bo testuje te granice i chce je zobaczyć. I dziecku bardzo do funkcjonowania te granice są potrzebne. To jest ta socjalizacja. Musi wiedzieć, na ile sobie może pozwolić, do jakiego momentu działa bezpiecznie, a w którym momencie działanie może spowodować niebezpieczeństwo dla niego samego lub innych ludzi. To jest cały proces wychowawczy takiego funkcjonowania w świecie, gdzie my dla dobra tego dziecka z różnych względów, właśnie i bezpieczeństwa, ale i właśnie przystosowania go do funkcjonowania wśród innych ludzi, musimy go nauczyć granic, no bo tutaj wielokrotnie to padło. Terraria sobie nie postawisz, gdzie tylko chcesz. Nie zachowasz się w określony sposób, bo cię po prostu potem ludzie zgnębią. Lepiej, żeby rodzic na tym wczesnym etapie wychowania pokazał pewne rzeczy, niż potem na przykład koledzy z pracy nauczą cię, gdzie są granice.
1: Tak.
0: Żebyśmy, bo wiesz,

0: My przygotowujemy też dziecko do tego najtrudniejszego zadania w życiu, jakim jest poradzenie sobie z wolnością. Nie? I to jest to, co mówił święty Jan Paweł II. Musicie od siebie do młodych, nie? Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I stąd na przykład wydaje mi się, no to jest trochę jak chcesz się utrzymać w formie. Kiedyś za naszych czasów, za PRL-u, utrzymanie sportowej sylwetki nie było takim problemem, bo nie było co jeść po prostu. A dzisiaj jak masz jedzenie...
1: No nie, no, szczupłej sylwetki. No szczupłej sportowa to już
0: sportowej, no dobra, okej, okay, niech będzie szczupłej.
1: Jak chcesz opakować, dzisiaj, to już niekoniecznie.
0: Ale dzisiaj problemem jest otyłość, nie? To jest jedna z większych plag, nie tylko w Polsce, ale i na Zachodzie. Dlaczego? Dlatego, że jest tego, powiedzmy, śmieciowego, tak, ale jest tego jedzenia fura. I nie potrafimy sobie narzucić ograniczeń, nie? To też jest jakaś, poza tam różnymi innymi rzeczami, ale nie potrafimy sobie, ja mówię o sobie, jak mogę, to sobie jeszcze coś wtrąchnę i tu sobie jeszcze
2: Państwo
0: wtrąchnę.
2: Państwo ciebie nie widzą, ale kolega Wincent nie jest otyły.
1: Nie, ale nie, to... nie, ma sportową sylwetkę.
0: Ale powiedzmy sobie, no, sumo to też sport, nie? W każdym razie dobra. Ale chodzi mi o to, że ciężko jest sobie odmówić, nie? Dlatego ja na przykład przyznam szczerze, że od pierwszego do ostatniego dziecka stosuję taką też sobie zasadę, że jak chciało wychodzić, czy do teraz to najmłodsza córka, jak chce gdzieś wyjść na imprezę, zawsze uszczknę coś tam z godziny przyjścia, nie? Zawsze negocjuję z nią takie, że szczerze mówiąc, jest mi to obojętnie, czy ona wróci o 23 czy 23:30. Nie ma to żadnego wpływu na to, czy my się wyśpimy bardziej, czy mniej, czy ja przeważnie po nią jadę później, ale zawsze negocjuję, żeby pokazać, że my sobie tu na ten temat rozmawiamy, nie? Że są jakieś takie... Oczywiście to musi mieć wszystko jakieś swoje tam też uzasadnienia, no ale no tak, bo zawsze jest dobrze...
1: Negocjować
0: tam...
1: 10 minut, no to trochę bez sensu, nie?
0: Tak, nie, no to tam cyk, no sobie tam rozmawiamy, ale i wydaje mi się, że to, o czym mówimy, to też poza wszystkim to jest też ta podmiotowość, nie? Że rozmawiasz, albo na przykład jak czegoś co musisz też oprócz tego nauczenia dziecka korzystania z wolności, że jak ty już nie będziesz tych granic wyznaczał, że ona sama, ono sobie samo może będzie umiało te granice wyznaczać, to jest jedna rzecz, a dwa, pokazywanie też tego szerszego kontekstu, że ja ci na to nie pozwalam właśnie dlatego, że mi na tobie zależy, nie? Właśnie dlatego, że cię tak bardzo szanuję, nie? Ja ci nie pozwalam chodzić w kiecce, która jest krótsza od twoich majtek, dlatego, że mam szacunek do ciebie. Jesteś wspaniałą kobietą i nie musisz chodzić w kiecce szerokości paska, bo nie wypada po prostu. Nie wypada szanującej się kobiecie, przecież to jest niesamowite. A wiadomo, że każdy z młodych ludzi chce się wyróżnić. No dzisiaj też widzieliśmy, to myśmy szli, nie? Tak, widzieliśmy tak. Dziewczynę tam w kolorowej, nie chcę tu nikogo urazić, no bo, ale to jest chęć pokazania się komuś, no bo dlaczego robię sobie kolorowe włosy? Dlatego, żeby wyróżnić się, no wyróżnij się albo zginie. Ja to rozumiem, myśmy sobie stawiali włosy na cukier i też się człowiek trochę wyróżnił, później przyszedł, tam dostał po sprawowaniu w szkole, czy tam
1: No, tak.
0: Też
1: jak w latach 70. jako młody, gniewny pankowiec wkroczyłem z włosami ufarbowanymi na rudo do mojego liceum, to wycieczka z pokoju nauczycielskiego wyszła mnie oglądać.
0: Ja sobie nie zafarbowałem, mój kumpel sobie utlenił, tą wodą utlenioną, nie? Takie można było sobie na limala strzelić. No to on był zawieszony przez tydzień, a ja tylko po prostu cukier zmyłem i chodziłem dalej do szkoły, także generalnie on wygrał moją tydzień wakacji. Ale dzisiaj się śmiejemy, też nam ktoś pokazywał te granice. Dzisiaj tego już nikt w szkole, dziecko przyjdzie, może mieć włosy nie wiadomo jakie i ono jest takie biedne, bo przyjdzie różowo-fioletowo-niebieskie i nikt nie zwraca uwagi. Nauczyciele mówią, jest okej. No to mówi, kurczę, no to co mam zrobić teraz, żebyście mnie w końcu zauważyli, bo coś chcę przez to przekazać. I gdybym ja przyszedł nawet jako tam dyrektor czy nauczyciel i zagrał to z takie święte oburzenie, nie będziesz chodzić do szkoły, bo tam ci farba do mózgu doleci. No to chociaż tyle, żebym zrobił, to dziecko mówi, w końcu mnie ktoś zauważył. Bo w większości przypadków to jest tak, że nikt ze mną nie gada, a my jak w tym dowcipie, panie doktorze, jak pan do, jak przychodzi tam,
1: tak?
0: Następny proszę. No po prostu i dzisiaj dzieci cierpią z tego powodu. No te kolczyki to już, ja nie wiem, jakie zostały jeszcze miejsca, gdzie można sobie wepchnąć, żeby pokazać, że jestem jednak jeszcze troszeczkę inny. Bo to jest chęć pokazania, że jestem trochę inny, chcę coś zademonstrować sobą.
2: Zwrócenie uwagi na siebie.
0: Dlatego stawiajmy te granice i mówmy już, nie, już fajnie, już cię widzę, już więcej sobie nie rób tych dziur, już cię widzę. No i wtedy to dziecko już może się poczuje docenione, albo zacznijmy z nim jakąś rozmowę na ten temat. Ale to musi być strasznie smutne. Wiesz, jak sobie tak, ja sobie to tak wyobrażam, że jak sobie walniesz taką fryzurkę, czy tam jakieś te, i w domu nic. Przychodzisz do domu i rodzice się nie widzą, rozumiesz?
2: A nie to, co ja dzisiaj wchodzę do radia i od razu redaktor zauważył
0: tak,
2: zmianę mówi,
0: że zmianę fryzury. Proszę
2: razu.
0: Bardzo.
1: Jak nie facet. To diagnoza, tak? Krótka przerwa, proszę państwa. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, o tym, co, jak i kiedy dawać dzieciom, czego zaś nie dawać. Corina Bulenda, Wincenty Pipka są dzisiaj naszymi ekspertami. Facebook czeka na państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus.
3: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Dobrego wieczora w Nocnych Światach, cykl, bo tak nas wychowano. Rozmawiamy o tym, co, jak i kiedy dzieciom dawać, czego nie dawać, a pomagają nam przyjrzeć się tej przestrzeni Corina Bulenda i Wincenty Pipka, dzisiejsi nasi eksperci. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje i pytania, tam zapraszamy. Ja zaś, Corina, teraz konkretnie do Ciebie mam taką myśl. A propos tych granic, o których mówiliśmy sporo, jak znajomość mocnych stron dziecka może pomóc rodzicom dawać mu odpowiedzialność za siebie, i, a jednocześnie autonomię pewną?
1: Każdy talent objawia się inaczej, ma inne potrzeby, inne zachowania, i te zachowania czasami są dla nas nieakceptowalne. To, co jest inne od naszych zachowań, w ogóle jest często niezrozumiałe, wydaje nam się, że tak nie powinno być, bo jesteśmy w ogóle tutaj w audycji, bo tak nas wychowano, i często też stosujemy taką kalkę. Nas tak wychowano, kazano nam się tak zachowywać, to nasze dziecko też ma się w określony sposób zachowywać. Okazuje się, że no nie można od wszystkich wymagać tego samego.
0: Tak, pruska kinderstuba.
1: Tak, no są dzieciaki, które nie usiedzą, są dzieciaki, które trudno im zamknąć buzię, są dzieciaki, które siedzą gdzieś tam trochę w swoim świecie albo wymyślają niestworzone rzeczy, i nam, jeżeli mamy inne predyspozycje albo inaczej nas wychowano, jest trudno to zaakceptować. Wydają nam się często dziwne, niegrzeczne, nieprzystosowane. A jeżeli poznamy dziecko lepiej, zobaczymy, jakie ma talenty, to bardzo łatwo zrozumiemy, z czego wynikają określone zachowania. I wtedy te granice będą dostosowane do dziecka. Czyli nie będziemy dzieciakowi, który z natury jest ekspresyjny, który ma potrzebę bycia wśród ludzi, ograniczać za bardzo, nie wiem, właśnie jakichś spotkań, występów, czy jakichś tam innych rzeczy, które pozwalają mu zaspokoić tą potrzebę. Albo dziecku, które jest, no, możemy nazwać to takim marzycielem, oderwanym od rzeczywistości, powiedzieć, że od razu należy go gdzieś tam skierować na terapię i zbadać, bo coś jest z nim nie tak, tylko zobaczymy, to jest konsekwencja określonych talentów, i on dzięki temu, że ma tak bogatą wyobraźnię, dzięki temu, że potrafi sam się sobą zająć, dzięki temu, że potrafi i potrzebuje czasami pobyć sam, będzie mógł kiedyś zrobić wielkie rzeczy. I to jest, nie będziemy tego dzieciaka wtedy na siłę wyciągać, stawiać go w niekomfortowej dla niego sytuacji. Jedni są społeczni, drudzy mniej społeczni. Jedni są właśnie ekspresyjni, drudzy wycofani. I teraz nie można wszystkim stawiać tych samych granic. Bardzo ładnie właśnie praca z dziećmi na talentach pozwala wypracować taki model wychowawczy, który będzie, no, uszyty na miarę.
0: Wincenty, już omówiliśmy tutaj kwestię tego, jak taka sterylna sytuacja emocjonalna, czyli brak napięć w domu, może skutkować, ale jakie konsekwencje dla rozwoju emocjonalnego dziecka może mieć brak z kolei stawiania jasnych granic?
2: Znaczy jasnych, że nie wiemy, o co chodzi, tak?
0: Tak.
2: Że dziecko nie wie.
0: Znaczy, bo są tak nieomówione właśnie, że wszystko jest, no, bo powiedziałem, i tak ma być, no krótko mówiąc. No to... Nie będziesz tego robił, zostaw to, prawda? No, dlaczego? No bo ci mówię, no co to jest, jakieś stawianie granic? To jest przemoc.
2: To jest ciągła wojna, nie? No to dokładnie. Po prostu tracisz, znaczy w ogóle tracisz szansę wychowywania dziecka tak naprawdę. W momencie, kiedy ciśniesz, to hodujesz po prostu to dziecko, nie? Ono się tam przystosuje do jakichś takich zachowań, no będzie wiedziało, że za to coś tam grozi, za to, no metoda kar i nagród, nie? To jest najbardziej prymitywna metoda. ale rzeczywiście wyhodujesz jakiegoś tam i czasami to może być nawet karny, karny obywatel, no tam, bo będzie wiedział, że
1: dostanie. Ale to do pewnego wieku chyba, nie? To tak nie działa chyba długo.
2: Wiesz co, może być to różnie. No, tu zależy też od osobowości, nie? Bo to, czasami jest tak, że ktoś już taki zostanie, już będzie wiedział, że no dostaniesz, no wiesz, no to możesz nawet już, to źle zabrzmi, nie? Ale możesz to laboratoryjnie na zwierzętach przetresować. Parę razy dostajesz prądem, no to już potem wiesz, że tam nie wychylasz się, nie? A może być też oczywiście drugi taki model, że ktoś ciśnie cię w domu cały czas i wtedy dopiero jak dostajesz tej wolności, no to odbijasz w drugą stronę, nie? To często widać w momencie, kiedy ktoś na przykład jedzie na studia, wyrywa się ze tego swojego środowiska i wydaje mu się, że no teraz już jest nieograniczona wolność, nie? I za pół roku wraca, bo nie zdał sesji i jest znowu w domciu. Ale to i musi się znowu dostosować. To często nienazwane granice prowadzą no, donikąd, nie? To jest tak, jakby ci ktoś powiedział, że nie wiem, nastawiał znaków takich drogowych, nie wolno jeździć za szybko. No, na przykład, nie?
0: A co to znaczy za szybko?
2: No właśnie, i do widzenia. Jechał pan, policjant cię łapił, mówi, no za szybko pan jechał, no i... No, nie wiesz, kurczę, czy to jest, no, nie może to tak uznaniowo funkcjonować, nie? Musi być tak, że to jest i to jest w domu. Ja możliwe, że też już o tym mówiłem, pamiętam jak prowadziłem tą szkołę, to chłopcy, mimo że to była podstawówka, ale chłopcy przychodzili często tam z narzekaniem na nauczyciela i najbardziej mi się podobał ten moment, kiedy ich pytałem w takich różnych sytuacjach, słuchaj, ale czy pan postąpił sprawiedliwie? I nie pamiętam, żeby chociaż raz powiedzieli, że niesprawiedliwie, nie? Był surowy, to tak, nie? Że tam czasami krzyknął, że podniósł głos, że to tak, no jakiś tam zarzut jest, nie? Ale czy postąpił sprawiedliwie? Suma summarum musieli powiedzieć, że no tak, ma sprawiedliwie, nie? A już jak było sprawiedliwie, to mieliśmy już punkt wyjścia, no to stary, no to... No to o czym my rozmawiamy, nie? Skoro on postąpił sprawiedliwie, dzieci są bardzo, bardzo wyczulone na tę sprawiedliwość. Jeżeli my mu powiemy, że tu wracając do przykładu tych znaków drogowych, że możesz 40 jeździć i to dziecko się dostosuje do tej 40, to my nie możemy już potem przyjść i powiedzieć, to jednak było za szybko, nie? To jest tak samo, jakbyś dziecku powiedział, no właśnie mamy koniec roku szkolnego. Masz się dobrze uczyć, nie? Co to znaczy dobrze uczyć, nie? Jedno dziecko wyciska 7 poty, żeby dostać 3, a drugie po prostu gwiżdże sobie na wszystko i piąteczkę ma niczym nie wyjętą, bo jest utalentowany, bo po prostu piątki mu wchodzą jak masełeczko, nie? I teraz, który tak naprawdę na koniec roku powinien być pochwalony, nie? No ten pierwszy, nie? Za wysiłek. To jest tak oczywiste. Tylko to jest to, o czym też tu mówimy cały czas. Ta znajomość też tego dziecka. To pytanie, co powinniśmy dawać, a czego nie powinniśmy, to rzeczywiście jest tak, że dzisiaj jest dużo trudniej, bo ja pamiętam te czasy, no też pamiętasz, kiedy na święta, jeżeli robiliśmy prezenty w rodzinie, paradoksalnie za PRL-u nie był to problem. To, co rzucili w sklepie, to na pewno się spodobało. Dawali po 2 koszule, to ja na przykład już miałem 2 prezenty dla 2 braci. Flanelowe, pamiętam, na pierwszym roku studiów kupiłem im flanelowe koszule. Dziś pewnie żaden z nich nie chciałby założyć, ale wtedy byli w 7 niebie, bo przywiozłem im w domach towarowych, kupiłem. Później jakieś tam spodnie też po 2 pary dawali. I właściwie taki obchód przed świętami po domach towarowych załatwiał ci temat, bo ludzie się cieszyli z wszystkiego, co dostali, jeżeli to tylko było, nie? Natomiast dzisiaj, kiedy masz ten wybór, to jest dużo trudniejsze zadanie. Czy ta druga osoba się z tego ucieszy? A właściwie czym się interesuje?
0: No właśnie, bo to jest jednak, a propos dawania prezentów, szczególnie bliskim osobom, to jest pytanie o to, czy ja tę osobę znam.
2: Właśnie, prawda? właśnie.
0: Czy ja tę osobę znam i wiem, jaką ona ma potrzebę, z czego, co będzie dla niej radością, prawda?
2: I tutaj jak przenosimy to na ten obszar wychowania, to znowu możemy sobie przywołać ten cytat z Biblii. Jeżeli któregoś z was dziecko prosi o chleb, czy poda mu kamień, nie?
0: No właśnie.
2: I teraz czy ty jako rodzic, znając to twoje dziecko, jeżeli to twoje dziecko będzie ci wiercić dziurę w brzuchu, że chce komórkę, czy tam chce te, jak to się tam nazywa, te Nintendo, czy coś tam, nie? I ty wiesz, że dzisiaj się ucieszy, dzisiaj będziesz najlepszym ojcem na świecie, jeżeli mu to kupisz, ale za 2 lata i ty będziesz płakał i to twoje dziecko będzie płakać, bo on się nie będzie mógł wyzwolić z nałogu już, można powiedzieć, i ty będziesz płakał, że go zniszczyłeś po prostu tym jednym zakupem. I czy ty teraz, wiedząc, że ty mu za chwilę możesz dać kamień, z którego on się dzisiaj ucieszy, czy ty to zrobisz? Nie zrobisz. Jako kochający ojciec tego nie zrobisz. I nawet jak on będzie na ciebie warczał przez miesiąc, czy przez 2 miesiące, że powiedzie, że Krzysia tata kupił, Grzesia tata kupił, Tomka tata kupił.
0: Wszyscy mają.
2: Tylko ty jesteś wrednym ojcem. Ustoisz to na nogach, bo go kochasz, nie?
0: Tak,
2: i to jest ta różnica, wiesz, że ty wiesz, że on kiedyś, żyjesz tą nadzieją, że on to zrozumie. Ciebie to boli bardziej niż jego, bo ty widzisz dalej, widzisz więcej, nie? To jest, to są najtrudniejsze, znaczy dla mnie, z mojego takiego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, najtrudniejsze momenty w takim wychowywaniu dzieci.
0: Kiedy, ja rozumiem cię doskonale.
2: Kiedy wiesz, że to dziecko nie ma, nie może mieć takiej perspektywy, żeby to zrozumieć, a ty musisz to zrobić, jeżeli kochasz, nie?
0: Najtrudniejsze rozmowy z moją córką właśnie na tym polegały. To doskonale, doskonale rozumiem.
2: A z córką to już w ogóle jest ciężko.
0: No tak.
1: Ojcom.
0: Minęła północ, półmetek nocnych świateł za nami, krótka przerwa na muzykę, wrócimy do państwa za chwilę, tego wieczora w cyklu Bo tak nas wychowano, o tym, co, jak i kiedy dzieciom dawać, czego zaś nie dawać. Korina Bulenda, Wincenty Pipka, nasi eksperci. Na Facebooku miejsce na państwa komentarze, tam zapraszamy pod pierwszy post od góry.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Альфа.
1: Od 10 minut mamy już czwartek, 18 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny. Około 50 minut nam jeszcze pozostało do końca dzisiejszego wydania, które poświęcone jest cyklowi Bo tak nas wychowano, w ramach którego dzisiaj debatujemy o tym, jak, co i kiedy dzieciom dawać, czego zaś nie dawać. Szukamy w tej przestrzeni między wolnością a stawianiem granic, a pomagają nam dzisiejsi eksperci, państwo i moi goście, Korina Bulenda, Wincenty Pipka. Na Facebooku miejsce na państwa komentarze, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Jeden z pisów, który się pojawił przed chwilą, bardzo mnie zafrapował, więc do niego na pewno się odwołam. Agnieszka napisała rzecz bardzo poruszającą. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy w poprzedniej części, no to trzeba postawić takie pytanie. Skąd bierze się lęk przed powiedzeniem dziecku nie? Korina, jak uważasz?
2: Jedno to przychodzi mi na myśl takie trendy, czyli mieliśmy trend bezstresowego wychowania. Na szczęście wychodzimy z tego trendu.
1: Nie kop pana, bo się spocisz.
2: ale gdzieś moim zdaniem źle rozumiana ta podmiotowość dziecka, czyli to, że on już od samego początku ma decydować sam o sobie, a my podążamy za nim. Ja już trochę parafrazuję pewne trendy, ale to jak mówię, to było źle rozumiane. To znaczy nie można podążać za kimś, kto jeszcze sam nie wie, dokąd zmierza, kto nie ma wyznaczonych granic, kto nie ma pojęcia o tym, co go czeka, no bo dopiero przyszedł na świat i jeszcze niewiele widział. To nasza rola jest bycia tym przewodnikiem i nauczycielem dziecka, więc to były gdzieś takie zaburzone sposoby myślenia. Dobra intencja, a trochę realizacja poszła nie w tym kierunku. Na szczęście mam wrażenie, że się opamiętaliśmy i teraz już tak się prześmiewczo czy negatywnie mówi o tym bezstresowym wychowaniu, kiedy widzimy jakieś takie słabe konsekwencje takiego postępowania, a czasami nawet przypisujemy, nawet jeżeli to nie jest kwestia tego, jeżeli właśnie dziecko nie potrafi zachować się gdzieś w towarzystwie, to mówimy o tym bezstresowym wychowaniu.
1: Wychowywany bezstresowo.
2: Pewnie tak był wychowywany, ale dlaczego nie potrafi, tak trudno nam powiedzieć nie? No często to jest kwestia takiej naszej bezwarunkowej miłości. No. Wystarczy, że ten dzieciak na nas spojrzy wielkimi oczami kota ze Shreka i po prostu byśmy się na wszystko zgodzili. Serce nam się tam gdzieś kraje. Chcemy jako rodzice wszystkiego, co najlepsze dla naszego dziecka, więc jak nas prosi, jak nam się wydaje znowu, że to jest właśnie ta potrzeba, a nie zachcianka, że to właśnie realizacją jakichś tam jego próśb damy mu szczęście, no to przecież od tego jesteśmy, nie? No jesteśmy rodzicami, którzy po prostu chcą zrobić wszystko, żeby ich dziecko było szczęśliwe, żeby było uśmiechnięte, żeby miało w życiu jak najlepiej. No i to jest ten problem, żeby zobaczyć gdzieś tam głębiej, że ten chwilowy uśmiech może temu dziecku zaszkodzić. Ja wrócę do tego mojego błędu, bo często się niestety kajam za to moje kupowanie za wielkiej ilości prezentów, ale mi życie pokazuje, że to jest złe, bo jak ten dzieciak dostaje tam piąty z kolei w krótkim terminie jakiś prezent, to po prostu w ogóle się z niego nie cieszy, nie? Albo po prostu weźmie, zobaczy, zrobi minę taką, że to jest beznadzieja. I dopiero matka ma teraz to, czego się obawiało dziecka, czyli to mi jest przykro i to ja sobie myślę, no zawaliłam jako mama, nie? Czyli działałam impulsywnie, działałam bez przemyślenia i to nie było wychowawcze. Więc myślę sobie, że naprawdę to nie jest łatwa rzecz, żeby być rodzicem. I przychodzimy tutaj do ciebie, Pawle, i rozmawiamy sobie o tej sztuce, ale ostatnio usłyszałam taką rzecz, że najtrudniejsze w rodzicielstwie to jest to, żeby nauczyć dziecko żyć dziecko, które kochamy nad życie i nie wyobrażamy sobie życia bez niego, żeby nauczył się żyć bez nas, nie? To jest ta cała sztuka, żeby ono potrafiło właśnie podejmować samodzielnie decyzje, samodzielnie potrafiło kiedyś realizować swoje marzenia, potrafiło właśnie na nie zarobić, potrafiło na nie czekać. Ta oddalona gratyfikacja naprawdę kształtuje charakter i pozwala wielu błędów w życiu uniknąć. Jak Wincenty tutaj mówił o tym, że jak nie stać na to Porsche, to wpadnie w depresję, ale może być też drugi biegun, może przejść na drogę przestępczą. Ja tu po resocjalizacji to od razu mi takie rzeczy przychodzą do głowy.
1: No albo może rzucić się w tworzenie hazard, startupu.
2: Hazard, w różne rzeczy może,
1: no,
2: tak?
1: No w hazard też, to dramat i tragedia. To już o Porsche można zapomnieć wtedy. Ale na tworzenie startupów, które potem jak sprzeda, to może 10 Porsche kupić za to, prawda?
2: To patrzymy na tą pozytywną. Cieszę się, że jesteś w tej grupie optymistów. Nie wiem, czy masz tam w top 5 optymizm w galupie, ale
1: nie mam. Raczej mam rozwagę.
2: Ale cieszę się, że patrzysz wielopłaszczyznowo, bo to nie musi się źle skończyć. Natomiast rzeczywiście, jeżeli mówimy o tym, że ktoś po prostu ma natychmiastową potrzebę realizacji swoich marzeń, nie potrafi czekać, nie potrafi na to jakoś zapracować, no to najczęściej niestety to nie kończy się tak, że myśli o jakimś fajnym, szybkim rozwiązaniu, zgodnym z prawem i przynoszącym wielkie zyski, tylko to są raczej te ścieżki negatywne, czyli albo jakaś właśnie frustracja, depresja, albo droga przestępcza. Także ogromna nasza rola, żebyśmy potrafili temu dziecku mówić nie.
1: Wincenty, to samo pytanie, czyli skąd bierze się lęk przed powiedzeniem dziecku nie, ale jeszcze dodałbym te wątki, które z Koriny wypowiedzi teraz wyekstrahowałem, bo jeżeli rzeczywiście dajemy dzieciom różne rzeczy, nawet w nadmiarze potraktujmy, czy przypadkiem nie uczymy ich selekcji? Właśnie pozytywnej. To znaczy, że one mogą z tego nadmiaru wyekstrahować coś takiego, co jest dla nich istotne, a przepraszam, powiem to dosadnie, czyli wybiorą ziarno, a zostawią plewy.
0: Ale jeżeli dajemy za dużo tam materialnych rzeczy, mówisz, czy...
1: No dajmy na to, że tak. Okej, to zostańmy przy rzeczach materialnych. No, tak. Mhm. Skoro już tutaj padło słowo prezenty, to może zostańmy przy tym. Czy to przypadkiem nie jest coś takiego, co można potraktować jako rzecz stymulującą umiejętność rozeznawania, co jest ważne, tworzenia takiej umiejętności selekcji u dziecka? Czyli dwie kwestie. Dlaczego się boimy nie i co z tą selekcją? Czy to jest wychowawcze, czy nie?
0: Wiesz co, z tą selekcją dużo jest takich dzieci, że wiesz, przyniosą dziadkowie jakąś tam zabawkę, bo im się wydawało, a to dziecko, które tam już operuje jakimiś na wyższym poziomie, spojrzy, powie,
1: a to dostał wóz strażacki.
0: I nie, tak. I nie weźmie w ogóle tego do ręki, bo powie to takie tam... A powinno się nauczyć okazywania szacunku, nie? Bo dziadkowie z ostatniej emeryturki tam uskrobali i kupili coś, czym oni by się pewnie dobrze bawili 40 lat temu. No nie trafili, rzadko się zdarza, żeby trafili, faktycznie to jest też osobny jakby temat.
1: No tak,
0: ale dziecko powinno być nauczone.
1: Albo skarpetki. No.
0: Tak, nie? Ale dziecko powinno być nauczone, ojej, ale super, nie? I to. I powiem szczerze, że ja z żoną staramy się zwracać uwagę na to, że jeżeli jesteśmy gdzieś tam i nasze dzieci dostają od kogoś prezent, no żeby ta wdzięczność była, nie? To okazanie szacunku, że kurczę, no musiałeś wykonać tą robotę, żeby po ten prezent pójść do sklepu czy tam coś, no ze swojego daje, nie? To zawsze kawałek siebie ktoś tam daje, nawet jeżeli nie trafi, więc wydaje mi się, że tutaj z tą selekcją to jest trochę tak później, to pamiętam jak rozmawiałem ze znajomym Holendrem ileś lat temu, jak przyjechałem tam do Bredy, patrzę, nie ma kościoła, do którego ileś lat temu wcześniej chodziłem co niedzielę z żoną. I ja mówię, ty stary, ja mówię, jak to jest, to był zabytkowy jakiś kościół, to nie był jakiś tam, wiesz, i zburzyliście to, tam jakiś supermarket czy coś tam stoi. On mówi, no ale co w tym dziwnego? Ludzie nie chodzili, nie chcieli płacić, no to ekonomicznie się nie spinało, to trzeba było wyburzyć, nie? Ja mówię, stary, ale to jest kultura, to jest, wiesz, to jest coś więcej niż tylko budynek, nie? Ale on w tej logice takiej swojej, że to się, tak jak ty mówisz o selekcji, no to się nie spina, to po prostu się kompletnie i należało wyburzyć coś, co ma jednak inną wartość, nie? Troszeczkę tak, że tutaj bym z tą selekcją tak nie traktował tego w ten sposób, nie, tak to jest użytkowo,
1: to
0: nie?
1: To jest pytanie trochę pod włos, oczywiście.
0: No. Natomiast jeżeli chodzi o nie, to wydaje mi się, że nam się tu o ten lęk mówienia, znaczy lęk w ogóle jest trochę, znaczy nie wiem, on naszym rodzicom chyba też towarzyszył. Na pewno towarzyszył, no bo w takich sytuacjach weźmy, nawet jak masz zwiastowanie Maryi, nie? To wiesz, już w ogóle najfantastyczniejsza postać w ogóle w historii, a przecież pierwsze słowa, które słyszy, to nie lękaj się, nie? Czyli ten lęk zawsze będzie przy tym wychowaniu. Przecież my wiemy, że mamy IQ powyżej 20, to wiemy, że my nie jesteśmy robotami przystosowanymi do tego, że my się, tak jak powiedziałeś, tego dopiero uczymy, nie? Że każda nasza decyzja może być błędna, nie? Więc ten lęk w nas jest. Natomiast lęk mówienia nie, to wydaje mi się, że też dzisiaj wynika z tego, że my żyjemy w czasach, kiedy chcemy mieć szybki sukces. Nie umiemy czekać. To już też powiedzieliśmy sobie tutaj. I teraz szybkim sukcesem jest, jeżeli ja nie powiem nie, bo wtedy dziecko będzie zadowolone. Ja mówię tak, mamy szybki sukces. Dziecko się uśmiecha, nie ma płaczu, jestem fajny rodzic. Natomiast jeżeli patrzę w perspektywie dłuższej, no to narażam się na ten dyskomfort, że to dziecko płacze, ale ja myślę w ogóle w dłuższej perspektywie, a my chcąc mieć szybki sukces, nie powiemy nie, bo wtedy musimy przejść przez tą ścieżkę zdrowia, że to dziecko będzie płakać raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Ale nie widzimy tego, że potem jak to dziecko zaczyna fikać w tramwaju czy tam gdzieś w towarzystwie i my mówimy z daleka, spojrzymy i pokażemy palec tylko albo tam zerkniemy na nie i dziecko, które jest, jak to się mówi, ułożone, ze 100 metrów zobaczy, że tatuś chciał coś przekazać, a dziecko, które nigdy nie usłyszało nie, będzie stało przy nas i my powiemy, czyje to dziecko, przepraszam, bo nie bardzo rozpoznaje, nie? Bo jest nam głupio później, więc To, że my nie mówimy nie, to wydaje mi się, że to jest ta chęć trochę szybkiego sukcesu. A druga rzecz, to jest trochę tak, że jest dzisiaj też taka moda rozliczania na bazie rodziców, nie? Że o, spójrz, tam twój ojciec był taki, tam czy rodzice twoi byli tacy. I my te wszystkie błędy ich, bardziej błędy niż ich sukcesy rodzicielskie, mamy w pamięci, nie? I często jest tak, że mówi, Jezu, ja nie chcę popełniać tych samych błędów, co mój ojciec, to kurczę, no to ja teraz będę lepszy, a jak będę lepszy, to znaczy, że ja będę teraz pozwalał, nie? Bo mi tam nie pozwalali, to ja teraz będę pozwalał. I przeginamy w drugą stronę i pozwalamy tam w ogóle
1: tak, żeby pokazać rodzicom jeszcze tak, na dodatek, jacy jesteśmy tak, fajni, zobaczcie, tacy byliście, ja wam teraz pokażę, tak, wasze wnuki będą zupełnie inne, według mojego projektu.
0: Zupełnie bez sensu, nie? To jest tak, ja pamiętam, że miałem coś takiego, nie mieliśmy przecież w tych naszych czasach, nie mieliśmy dostępu do słodyczy. Było tam coś na kartki, ale to tak, szczerze mówiąc, na patelni sobie tam cukierki tam jakieś smażyliśmy.
1: Tak, eksperymenty. Tak.
0: Więc to były takie wynalazki, czyli te czekoladopodobne jakieś tam.
1: Tak. Słodycze stanu wojennego. Tak.
0: Ja już jak miałem pierwszą córkę, jak mogłem, to faktycznie ten myk z tymi batonami przy kasach, jak pierwsze sklepy, supermarkety się pokazały w Polsce, to mówię, kurczę, mogę kupić za każdym razem dziecku batona i już, stać mnie, nie? I tak przez pierwszy, no, naprawdę przez jakiś czas uległem temu, że dziecko sięga po batona. Ja mówię, proszę, wiesz, może dwa, nie? Jak jestem dobry rodzic. Dopiero potem zrozumiałem, raz,
1: jak zęby zaczęły się psuć.
0: Dokładnie, raz dentysta mi uświadomił, a dwa później mówię, co ja robię? Dziecko sobie po prostu sięga, bierze, a tak nie będzie całe życie, że będą mu prezenty wisiały tam na drzewach rosły, nie? Więc to jest też kapitalna sytuacja, że nie możesz. Nie stać mnie złotówkę, dwa złote dać na tego batona? Stać mnie na to. Ale tu też pokazanie tej granicy nie. Tym razem nie możesz. Dlaczego? Nie możesz, nie?
1: A teraz już nie ma batonów po złotówce, nawet po dwa złote.
0: No teraz już nie ma po złotówce. Niech będą po cztery. Stać cię jeszcze na tego batonika, byłoby cię stać, nie? Ja teraz mam luz, bo mogę wnukom takie numery robić i moja córka się wścieka, że podobno w ogóle nie mogę dawać słodyczy. To my sobie tam kontrabandę uprawiamy po prostu. Ale to ja mam teraz taki fan jako dziadek, nie? To jest nasza jakaś gra tam z wnukami. I moja córka o tym wie, wszyscy tam się uśmiechają, przymykają oko.
1: Tajemnica poliszynela.
0: Ale no, a to już jest co innego, nie? To ja nie wychowuję, ja rozpieszczam. Nie?
1: Jeszcze a propos tej historii, którą opowiedziałeś o kościele, który zniknął, wyparował, no bo po prostu jak to umotywował autochton, nie spinało się ekonomicznie. Wczoraj miałem taką sytuację. Spieszyłem się do radia. No, wyszedłem późno, bo właśnie byłem w kinie na późnym seansie i jeszcze musiałem wrócić do domu i tak dalej, i tak dalej. I więc no, tak mi się ścisnęło. Wychodzę, patrzę, wyjazd zastawiony przez inny samochód. Słuchajcie, ekwilibrystyka tym autem na gazetę, na szerokość gazety, na grubość gazety, po prostu jakoś tam się minęliśmy i wychodzi jakiś gość z sąsiedniej klatki i obserwuje. Więc coś mnie tknęło, zatrzymałem się, czy to pańskie auto?
0: Tak. No,
1: tak. To powiedziałem, proszę tutaj nie stawiać, bo uniemożliwia pan wyjazd innym osobom, mnie konkretnie w tym przypadku. Może pan prosić, ja płacę za tą jezdnię i mogę sobie stawiać gdzie chcę. Nie miałem czasu wchodzić w dyskusję, ale pomyślałem, biedaku, kto cię tak skrzywdził? Już nie o to chodzi, że facet gada bzdury, bo ja też płacę za tą ulicę i w benzynie jest podatek drogowy i wszyscy płacimy za tę ulicę i za każdą inną i nie ma tak, że można sobie stawiać auto na autostradzie, za którą płacimy, bo po prostu szybko by to się skończyło bardzo nieprzyjemnie dla takiego delikwenta, który sobie postawił auto na autostradzie tam, gdzie chciał. Więc nie o to mi chodzi, bo co się stało, że człowiek myśli kalkulatorem, a nie mózgiem? To znaczy, dlaczego on nie myśli o dobru wspólnym, o które powinniśmy dbać, bo to jest jakiś też kodeks, nie ekonomiczny, ale ludzki, co do którego no, jakoś powinniśmy mieć predyspozycję z punktu widzenia no, jakichś elementarnych cnót obywatelskich, a nawet pewnej wspólnoty sąsiedzkiej. No, to już jest coś takiego, co ludzi w jakiś sposób łączy, prawda? No, zostawiam tę kwestię otwartą, no, bo to była taka refleksja, którą chciałem wypowiedzieć, może już nie dyskutować. Krótka przerwa. Wracamy do Państwa za chwilę. Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Bo tak nas wychowano o tym, co, jak i kiedy dawać dzieciom, a czego nie dawać. Korina Bulenda, Wincenty Pipka, nasi eksperci. Wracamy za chwilę na Facebooku pod pierwszym postem od góry. Fanpage Radia Plus, tam miejsce na komentarze.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach cykl, bo tak nas wychowano, co, jak i kiedy dawać dzieciom. O tym rozmawiamy, ale też czego nie dawać. To też jest wątek, który tutaj ewidentnie poruszamy. Korina Bulenda, Wincenty Pipka, to są nasi eksperci tego wieczora. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam i obiecałem, że sięgniemy do wpisu Agnieszki. No, nie ukrywam, że wstrząsnął no, mocno, a brzmi on tak. Słuchając tych wypowiedzi o umiejętności funkcjonowania w grupie, ustalania i przestrzegania granic, przypomniała mi się sytuacja sprzed kilku lat. Spotkałam swoją koleżankę ze szkoły i powiedziała mi, że od roku jest bezdomna, ale nie wróci do rodziców, bo by musiała w pewnych okolicznościach ustępować, a ona nie będzie się do nikogo dostosowywać. Chce żyć jak chce i robić co chce, a na pewno nie chce niczyjej łaski. No, skamienieliśmy tutaj wszyscy.
2: No, to...
1: Gruba historia.
2: No, pewnie gruba, nie? To można się domyślać, co za tymi drzwiami jest, nie? To skoro ktoś w ten sposób reaguje, to możemy się tylko domyślać, jak to wyglądało, ale to w sumie danych mamy za mało, żeby się jakby odnieść do tego, nie? Natomiast można się domyśleć, że to są błędnie stawiane granice, nie? To jest urządzanie, znaczy zaproszenie do swojego, znaczy nawet nie zaproszenie, to jest, no nawet nie, no trudno to nazwać, bo tak często jest, nie? Że pojawia się dziecko w naszym życiu i my jakby, znaczy my, mówię w znaczeniu jako rodzice, sztuka polega na tym, żeby zrozumieć, że jakby powstał nowy świat, nie? Nowy układ zupełnie. Już nie jesteśmy my dwoje, no jakby nam czasami brakuje wyobraźni, że to się nie ogranicza tylko do tego, że musisz w nocy wstawać, że musisz to dziecko, nie wiem, zawieźć do szkoły, że to jest jedyne tam. To jest zupełnie nowa jakość funkcjonowania, nie? To i ile małżeństw, zresztą nie tylko relacji takich rodzić dziecko, ale ile małżeństw na tym polega w walce o tą relację, nie? Bo to jest tak, że wydawało nam się, że wszystko było już udeptane i raptem ten czas poświęcony na dziecko powoduje, że my musimy walczyć o swój czas jako małżeństwo. To jest sztuka też nie lada, o tym też często zapominamy, nie? Że fokus idzie na dziecko, często ze strony mamy, co jest bardzo zrozumiałe. I wydaje mi się, że to jest, my jako faceci mamy też problem, żeby to uszanować. Tak mogę mówić za siebie, nie? Że inny rodzaj takiego pukania do i domagania się, no nie wiem jak to powiedzieć, pielęgnowania, może lepiej, tej relacji z żoną, to jest zupełnie inny level, nie? Po prostu świat się tego dnia zmienia zupełnie. Żeby było ciekawiej, to co mówiliśmy na samym początku, pojawi się drugie dziecko, świat się kompletnie zmienia, nie? Pojawi się trzecie dziecko i świat się znowu kompletnie zmienia. A my tego jakby nie bierzemy też pod uwagę, nie? Że jeżeli z każdym dzieckiem i my czasami patrzymy z naszej perspektywy, już jako wyrobieni rodzice, czy już a czasami zmęczeni rodzice, mówimy, dobra, tam czwarte, piąte, nie? I tak jeszcze, powiedzmy, załatwiamy się takimi hasełkami, a da Bóg dziecko, daj na dziecko i fruj. Wydaje nam się, że to jest wszystko załatwione, nie? Ale to, co się w tym ekosystemie zadziewa, to, że to dziecko, które było jedynakiem, oczkiem w głowie, raptem schodzi na drugi plan, jest starsze i jeszcze wymaga się od niego odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo, to są tak kosmiczne przejścia, no, gdybyśmy to przenieśli na, powiedzmy, na taki szablon funkcjonowania w pracy, w hierarchii w pracy i ktoś raptem jest dyrektorem i bo to dziecko jako jedynak jest tam najważniejsze, powiedzmy, w tym układzie i raptem pojawia się ktoś inny, jest zdegradowane do tej pozycji drugiego i jeszcze ma służyć temu pierwszemu dziecku. Jeszcze mało tego, nie wie o co chodzi, w ogóle grom z jasnego nieba, a wszyscy wymagają, że ma zrozumieć o co chodzi, nie? To jest, moim zdaniem, to jest sytuacja trudniejsza od wprowadzenia sztucznej inteligencji. Kiedy wszyscy mówią, co się stało? Kurczę, sztuczna inteligencja szybciej działa, po prostu robi za mnie dużo rzeczy, nie? I traci jeden z drugim swoją pozycję. To ja myślę, że tak wygląda z pojawieniem się każdego nowego dziecka. A my tego po prostu jakby nie chcemy zauważyć na naturalnych procesów. Ale pozytyw jest taki, że dzięki temu rodzicielstwo jest takie fantastyczne. Cały czas coś się dzieje, nie ma nudy.
1: Karolina, a ty co na to?
0: A dokładnie o co pytasz?
1: O to, co przeczytałem. O tą historię.
0: No, historia, rzeczywiście mamy trochę mało informacji, ale... No właśnie, co musiało się stać, żeby rezygnować z jednych dóbr na rzecz jakiegoś takiego dobra... No dobra, które jest dla wszystkich bardzo istotne, czyli wolność. Ta wolność, ja muszę powiedzieć, że byłam też kilka dni temu na takiej konferencji w Instytutu Witosa, ona przedsiębiorcza, i tam jak były pytania do kobiet, czego potrzebują, to właściwie chyba nie było wypowiedzi, która by o tą wolność nie zahaczała. Wszystkie kobiety mówiły o wolności wyborów, o wolności podejmowania decyzji. To się bardzo przewijało i ta wolność jest na pewno jakąś taką bardzo ważną wartością, ale też potrzeba bezpieczeństwa, rodziny, życia wśród innych jest też bardzo wysoko, nie? Więc jeżeli ta wartość wolności tutaj wygrała, to co takiego się musiało zadziać w tym domu, że rezygnujemy z tych takich podstawowych potrzeb? To jest odpowiedź, która teraz musi gdzieś tam być zawieszona, bo tak jak już powiedzieliśmy, mamy za mało danych, ale rzeczywiście, jeżeli wyjść z takiego punktu, już bardzo czysto teoretycznie, z punktu widzenia tego, że dla mnie dużo ważniejsze jest to, żeby móc samodzielnie decydować o sobie, żebym nie była ograniczona przez innych niż jakieś inne wartości, no to rzeczywiście mógł to być jakiś błąd wychowawczy, tak, że nie były stawiane granice, że nie miałam, znaczy właśnie, nie usłyszałam nigdy tego nie, o którym mówiliśmy, nie? Że jeżeli przychodzi taki moment, w którym zderzam się w życiu z właśnie jakąś granicą postawioną mi, z brakiem możliwości realizacji jakichś swoich potrzeb zachcianych, czy jak to inaczej nie nazwiemy, to może to spowodować u mnie tak duży dyskomfort, że ja w ogóle, no nie wiem, zostaję gdzieś wystawiona poza nawias społeczeństwa i zaczynam funkcjonować jakby poza tym społeczeństwem, nie? Bo nie potrafię się dostosować. Bezdomność to jest gdzieś bycie poza takim właśnie nawiasem społeczeństwa, nie? Żyję poza normami, żyję poza zasadami, żyję poniżej norm, które gdzieś tam są przewidziane dla członków tego społeczeństwa.
1: No tak, przypomina mi się mój kolega z młodości, który chciał pójść śladami kaskaderów literatury. Był kimś takim, no, skłóconym z życiem, takim buntownikiem bez powodu, byśmy, cytując tutaj tytuły klasycznych filmów z lat 60., ale on chciał znaleźć takie doświadczenie, jakie mieli Chłasko, jakie mieli Bursa, czy Wojaczek, którzy gdzieś funkcjonowali na obrzeżu, czy Stachura. Był zafascynowany literaturą, ale no,

0: rodziny, rodzice byli nauczycielami. On się czuł jakimś mieszczaninem takim strasznym i chciał po prostu zaistnieć jako jakaś romantyczna postać literacka, jako twórca i bohater swój własny. Bo toczyliśmy długie dyskusje o literaturze, pamiętam. No, w każdym razie Marek potwornie zniszczył sobie życie i nie wiem, co z nim dalej, bo nie odbiera telefonów od bardzo dawna, dzwonię do niego od czasu do czasu, a więc nie wiem, nawet szczerze mówiąc, czy żyje. No. Ale nie mam kogo zapytać, bo to był człowiek bardzo osobny i ta grupa naszych wspólnych znajomych była bardzo nikła i gdzieś rozpłynęła się w świecie, więc wraca mi w pamięciach bardzo często i obawiam się, że po prostu nie ma go już tutaj wśród żywych. No. Ale to jest, dlaczego to wspomina Marka? No w kontekście właśnie tego, co napisała Agnieszka, no, że jednak te wybory, jakie czasami podejmujemy, z zupełnie niewiadomych powodów dla kogoś z zewnątrz, prawda? To można zrozumieć naprawdę tylko wchodząc bardzo blisko w jakieś te relacje rodzinne, w sprawy charakterologiczne, w jakieś niuanse czasami życiowe, które ktoś nosi głęboko w sercu jako zranienie czy niezrozumienie samego siebie, może nawet takiego sensu życia. No. To jest to pytanie, które też stawiam sobie ostatnio po odświeżeniu lektury Alberta Camus Obcego, no, jako że film w reżyserii François Ozona wchodzi na ekrany niedługo, a oglądałem go na przeglądzie Nowego Kina Francuskiego i rzeczywiście ja mam wielki problem z interpretacją tej postaci, tego Obcego. Bo jest to takie szerokie spektrum możliwości tego, dlaczego ten człowiek zachowywał się w taki, a nie inny sposób, dlaczego ten jego chłód emocjonalny, to jego zdystansowanie do świata, do życia, do śmierci, do miłości, do samego siebie, do własnej śmierci było tak dalekie, dlaczego on był tak zdystansowany do duchowości, do Boga. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Może dlatego ta powieść i ten film są tak dobre, bo film jest też bardzo wierną ekranizacją. No trochę zszedłem od głównej myśli, ale jest coś w tym wszystkim takiego, że w gruncie rzeczy rozmawiamy o pewnych rzeczach, które możemy ująć en masse, ale jak mówi stare przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach.
1: No, jeżeli mogę, to wczoraj rozmawiałam z moją koleżanką, terapeutką, chcąc pomóc innej znajomej. Tak rozmawiałyśmy trochę o problemach takich depresyjnych młodzieży, z czego to może wynikać, jakie tam są niuanse i przywołała, bo studiowałyśmy razem lekcje, kiedy tam Piaget mówił o tym, że właściwie nie ma rodzin, które są nie rodzinami dysfunkcyjnymi, nie patologicznymi rodzinami, w kontekście takim, że mogą nie odpowiadać na potrzeby swoich członków. No i to dzisiaj trochę o tym mówimy, że każdy z nas ma inne potrzeby i dopóki nie zrozumiemy tych potrzeb, może być ciężko w tym procesie wychowawczym i może to skutkować różnymi negatywnymi konsekwencjami, jeżeli chodzi o dalsze losy takiej osoby. I tutaj w tym twoim przykładzie, no nie wiemy, tam się bardzo dużo mogło zadziać, a skąd w ogóle taka konkluzja dotycząca rodzin i tej patologii w rodzinie, stąd, że ja już miałam tak na końcu języka, żeby powiedzieć, ale tutaj jest idealna rodzina, nie? Że tutaj nie mogło nic się zadziać takiego, że spowodowało to, że dziecko w tej rodzinie ma taki, a nie inny stan, jeżeli mówimy o jakichś tam zaburzeniach czy depresji. Ale sama się powstrzymałam, powiedziałam, przecież ja tego nie wiem. To jest tylko moje postrzeganie, moje zewnętrzne jakieś widzenie tego domu. Nigdy nie wiadomo, co tam tak naprawdę się dzieje. I jak jeszcze wewnątrz każdy z członków tej rodziny odbiera wzajemne relacje. Także to jest bardzo trudne.
0: Proszę Państwa, ostatnia piosenka za moment, dzisiaj wieczorem w Nocnych Światach, bo po niej wracamy również na ostatnią część, w której będziemy lądować, podsumowywać dzisiejszą dyskusję. Podjęliśmy w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, temat, który postawiliśmy jako pytanie tytułowe, co, jak i kiedy dawać dzieciom, a czego nie dawać. Corina Bulenda i Wincenty Pipka są jeszcze z nami przez kilkanaście minut. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby do nas napisać, to zapraszam na Facebook pod pierwszy post od

0: na fanpage'u Radia Plus. Tam również są linki do filmów, które tutaj w naszej rozmowie się pojawiły. Do Mrówek, Obcy też za chwilkę dodam. No i również do krakowskiego festiwalu filmowego, filmów dokumentalnych, na którym Dom Mrówek zaistniał i można go jeszcze przez 2 dni obejrzeć na VOD.
1: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, jeżeli ktoś do nas dołączył pod koniec, że tego wieczora w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, co, jak i kiedy dzieciom dawać, czego zaś nie dawać. Corina Bulenda, Wincenty Pipka są jeszcze z nami przez kilka minut do pierwszej. Lądujemy, więc parę kwestii, które chciałbym tutaj postawić, dotyczą w gruncie rzeczy tego, o czym rozmawialiśmy, ale chciałbym to doprecyzować, bo mam przekonanie, że to są rzeczy na tyle wymagające jasnego powiedzenia, że na koniec musimy to domknąć wyraźną klamrą. Mianowicie, co najczęściej mylimy z wolnością dziecka? Waszym zdaniem? I czy... co powiedzieć rodzicom, którzy nie sugerują, a wręcz uważają, że stawianie granic jest wyrazem kontroli, a nie troski?
2: No, że są w błędzie.
1: To no dobrze, jest... ale to wiesz, to jak dziecku mówimy, że jesteś w błędzie, ale dlaczego? No, bo ci tak mówię. No, dlaczego są w błędzie? Trzeba to jakby nazwać, no krótko mówiąc, żeby było jasne.
3: To ja mogę zacząć.
1: Proszę bardzo.
3: Jak będziemy miał moment jeszcze refleksji. Przepraszam, chyba, że chcesz.
2: Nie. Spoko.
3: Nie, mi się wydaje, że to jest kwestia, wrócę do tego mojego ulubionego kierunku studiów, czyli resocjalizacji. Kwestia socjalizacji. Najpierw musimy czegoś nauczyć. Najpierw musimy nauczyć, a potem dopiero wymagać i wierzyć w to, że dziecko wyciągnęło wnioski z tej nauki. Czyli jeżeli nie będziemy stawiać granic, nie pokażemy zasad funkcjonowania w rodzinie, w społeczeństwie, to nie możemy oczekiwać, że to dziecko urodziło się z tą wiedzą. I to jest dopiero naiwność i to jest jakaś beztroska z naszej strony, żeby nie nazwać tego głupotą, że jeżeli czegoś nie nauczymy i damy źle pojętą wolność w takiej postaci, że będziemy ją rozumieli jako oddanie dziecku władzy czy możliwości podejmowania decyzji za swoje postępowanie od najmłodszych lat. Ja uważam, że to jest zupełne pomylenie w ogóle i niezrozumienie etapów wychowania, rozwoju dziecka i zakładanie, że to dziecko już rodzi się z jakąś konkretną wiedzą i tylko od nas zależy, jak pięknym takim prowadzeniem, co wrócę do tego, podążaniem za dzieckiem, będzie ono mogło rozwinąć ten potencjał, który już w sobie ma. Oczywiście, że ma w sobie pewne talenty, ma potencjał, ale wiedzy na temat funkcjonowania świata nie nabędzie sam, tylko poprzez nasze wychowanie i poprzez pokazywanie, ale również tłumaczenie zasad funkcjonowania świata. I dopóki nie nabędzie tej wiedzy, nie możemy mu oddać właśnie tej wolności podejmowania wyborów, decyzji, działań, bo to będzie zagrażające jego życiu, bezpieczeństwu. I nijak nie mogę zrozumieć, jak można by w takiej sytuacji myśleć o stawianiu granic jako o jakimś, nie wiem, presji, czy nie wiem, niedzisiejszym sposobie wychowawczym. No to się nigdy nie zmieni. Można różne rzeczy zmieniać, natomiast to, że rodzic jest pierwszym nauczycielem dziecka, wydaje mi się, że to jest coś niezmiennego.
1: Dobrze, no i jeszcze ta kwestia, co najczęściej mylimy z wolnością dziecka jako rodzice.
3: No to ja bym tu wróciła do tej umiejętności podejmowania decyzji, tak? Znaczy tej swobody podejmowania decyzji bez żadnych konsekwencji, bez żadnych ram, niedostosowanej do wieku i dojrzałości dziecka. To jest moim zdaniem takie źle pojmowana wolność. Wolność zawsze ma granice.
2: Ja sobie tak myślę, wiesz, tak powiedziałeś, ja sobie tak pomyślałem, że są w błędzie, bo to jest dla mnie tak oczywista oczywistość. To jest tak, wyobraź sobie, że jak, znaczy w każdej firmie zawsze na początku, jak ktoś przychodzi, to się odbywa tak zwany onboarding, nie? Ktoś ci przychodzi i ci mówi, tu jest dział kadr, tu jest tam, nie wiem, dział sprzedaży, to jest pan prezes. Ktoś cię musi wprowadzić, żebyś mógł tam funkcjonować później jako wolny człowiek. To nie jest
3: jeszcze
2: tak, że masz...
3: regulaminy do podpisu.
2: Regulaminy, wiesz, to nie jest tak, że ci ktoś przywiąże łańcuch do nogi i wiesz, i tu masz swój wybieg. Nie, no po prostu jesteś później wolnym człowiekiem, ale funkcjonujesz w ramach jakiejś kultury organizacyjnej tej firmy, kultury jakiejś takiej społecznej, jaka jest w tej firmie i kultury organizacyjnej. No w ogóle nie. I w ramach czegoś funkcjonujesz. No tak ten świat jest urządzony. Wyobraź sobie, zatrudniasz 100 nowych osób, robisz rekrutację, mówisz, to państwo tam sobie tam się jakoś zorganizują, nie? Myślę, że kiedyś państwo dojdą do tego, co kto z was ma robić tutaj. No masz po firmie, nie? To jest, tak to nie działa. I gdybyśmy tak wpuszczali te dzieci w świat, dlatego mnie na przykład ta beztroska, bo jakoś tak ludzie walkowerem oddają wychowanie duchowe, ta beztroska w tym takim mówieniu, że sobie dziecko wybierze, czy chce wierzyć, czy nie wierzyć, nie? To jest, bo tutaj najłatwiej. W wielu rzeczach nie pozwalają temu dziecku, nie mówią mu, że a niech sobie wybierze, czy na talerzu będzie jadło zupkę, a robiło kubkę do nocnika, czy odwrotnie. Tu już rodzice nie są tacy wyzwoleni. Nie mówią, dziecko powinno mieć wolność. A dlaczego nie? Niech ma wolność, nie? Można by tak powiedzieć. Więc tu już nie. W wielu innych obszarach to nie wolno ci. Natomiast w tych takich sprawach, które są pewnie dla rodziców zbyt trudne też, to tutaj już mówimy, dobra, to niech sobie tam później wybiera. To akurat jest taki mój konik, bo tego nie jestem w stanie zrozumieć, że tak łatwo odpuszczamy z tych fundamentów, nie? Bo jednak to życie duchowe...
1: No ale tak, jeżeli rodzice nie są zaangażowani w życie duchowe, no to co mają dziecku przekazać, przepraszam.
2: No właśnie, to jest ten kłopot drobny. A tam są fundamenty naszego funkcjonowania, bo jeżeli masz zatrute
1: całe
2: źródło...
1: Całej antropologii w ogóle naszej.
2: Jak masz zatrute źródło, to będziesz cały czas chorował przez całe życie, nie? I jeżeli ty ciągniesz po prostu tylko z kałuży tą wodę i podtrzymywał funkcje życiowe, to nie masz szansy być zdrowym człowiekiem, nie? A powinieneś ściągnąć ze zdrowego źródła. A zdrowe źródło jest w dobrze uformowanych twoich wartościach, które muszą się brać z czegoś głębszego niż tylko taka kultura organizacyjna funkcjonowania w tramwaju czy w pracy, nie? Mówienia tam dzień dobry. Czy tak jak powiedziałeś przed chwilą przykład gościa, który w sumie prawdę ci powiedział, on płaci za tą ulicę i co mi zrobisz? No nie mam pańskiego płaszcza i co, nie? Ale tu chodzi o coś więcej, że mógłbyś się, chłopie, 5 centymetrów posunąć, nie kosztuje cię to, nie straciłbyś
1: tak, chodzi
2: swojego...
1: o jakiś bon ton, savoir vivre, taki na poziomie elementarnym.
2: Szacunek, nie? Po prostu szacunek do człowieka.
1: Wzajemny,
2: drugiego,
1: szanujmy się po prostu.
2: Widzisz
1: nawzajem.
2: Gościa, który się męczy, 50 razy wykręca autem, byś sam podleciał i powiedział, przepraszam pana bardzo, za blisko stanąłem, chwileczkę już to... Normalnie byś tak zrobił, nie? Ale gość ma satysfakcję, że teraz ty musisz 50 razy... Właśnie o to chodzi. O to coś ekstra, co dajesz w życiu coś ekstra. Nie tylko mówisz dzień dobry, ale jeszcze zapytasz o to, jak się, panie sąsiedzie, u pana żyje, nie? Jak dzisiaj dzionek minął, nie? A jak tam żona się czuje? To jest to ekstra. Tym się, wiesz, to jest coś, a nie tylko, że nie przywaliłem sąsiadowi na dzień dobry w łeb, bo źle ziemię deptał, nie? To jaki jestem miły teraz dla sąsiadów. Żadnemu w tym tygodniu jeszcze nie przyładowałem. No to przecież nie o to chodzi, nie?
1: Ludzki pan bije tylko raz dziennie.
2: No, to my w ogóle jakby takie i my tutaj sobie, moim zdaniem to sobie zatruwamy. Dlatego to stawianie granic to jest konieczność, nie? Pokazywanie, że i pokazywanie, że twoja wolność, no niestety, kolega, ma też granice, nie? Ona nie jest bez granic, nie? Ona jest, znaczy, tak zewnętrznie, ona się zaczyna tam, znaczy kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, nie? My rzeczywiście wewnętrznie jesteśmy wolni, przez to, że okazujemy szacunek. W tym czuję się wolny. Ale to jest tak trudna sztuka, że do tego trzeba właśnie kogoś, kto cię poprowadzi, nie takiego przewodnika. No to jest tak samo, jak idziesz też do muzeum czy gdzieś, nie? Możesz przyjść samemu, pooglądasz stare cegły, jakieś trzy obrazy, dziękuję za uwagę, tam jakiś fotel sobie przysiądziesz, nie? Idziesz z przewodnikiem, to ci przewodnik zaraz powie, nie? Ten mur został wybudowany w tym, tam proszę u góry zobaczyć, tam jest cegła z jakimś tam napisem, te obrazy to namalował tamten, a w ogóle to one mają jeszcze taką historię. Inaczej widzisz świat, nie? A tu proszę nie siadać, bo to krzesło ma tam 380 lat, nie?
1: Tak, tak, właśnie wszedł pan na fotel przewodniczącego parlamentu japońskiego. No, cześć szczególnie, prawda?
2: Wiesz, to są zupełnie...
3: Historia zna taki przypadek. Tak.
2: Zupełnie inny świat.
1: Ta historia najnowsza.
2: A tak to jesteśmy po prostu zwykłymi ignorantami, którzy muszą przeżyć. I rzeczywiście to nas cofa i rzeczywiście ogranicza nas do zapewnienia sobie funkcji życiowych takich podstawowych i żeby się jeszcze nie zagryźć. Szczytem człowieczeństwa jest to, żeby się nie pozagryzać nawzajem, nie? No bo mógł ci facet załadować w twój samochód, nie? A zobacz, a on tylko cię zastawił.
1: To jaki dobry człowiek.
2: Wiesz, to są takie...
1: A to
2: takie,
1: można docenić jego dobrość, no wiesz. Rzucić mu się na szyję, człowieku, jak jesteś dobry dla mnie.
2: I dlatego...
1: Że nie staranowałeś mi auta. No.
2: To stawianie tych granic i pokazywanie, na czym prawdziwa wolność polega, no to jest, znaczy, jeżeli my tego nie robimy, to my właściwie pozbywamy się naszego głównego zadania, nie? Naszego takiego, można powiedzieć, powołania, które mamy w życiu. No od tego jestem rodzicem właśnie, żeby to przekazać, nie? Żeby to, i mało tego, no nie tylko przekazać werbalnie, bo to możemy powiedzieć, tylko mało to jest, troszeczkę bym tutaj, bym nawiązał do Starego Testamentu, że muszę spowodować, żeby to moje dziecko przyjęło to za swoje, te zasady, nie? To jest duża sztuka, nie? Właśnie, żeby to przyswoiło i później, trochę tak jak w szkole, ciśniesz dziecko, ciśniesz, ucz się tu, a na końcu i tak musisz uznać, że to jest jego sukces, nie?
3: A mogę wam zadać pytanie a propos wolności dzieci i ograniczeń?
1: Proszę bardzo.
3: Bo ja dzisiaj zahaczyłam moją córkę, jadąc z nią, egzaminy dzisiaj miała na studiach, ale tak sobie w samochodzie wyjadę dzisiaj do audycji, taki temat. Ja mówię, jak byś myślała, o czym tutaj mówić? Ona mówi, wiesz mamo, mnie to tak męczy ten temat tej geolokalizacji, jak się dzieciakom zakłada, nie? Żeby wiedzieć, gdzie one są.
2: No.
3: I czy to jest tak, że waszym zdaniem się ograniczenie wolności, czy nie? Czy to nie jest jak z tą opaską na nodze, że tutaj
1: tak,
3: widzisz...
1: Tak, albo z chipem pod samochodem, prawda? Żeby było wiadomo, gdzie flota akurat aktualnie przebywa, firmowa, nie?
2: Nie, no masz to dogadane, nie? Chyba z dzieckiem, że ono wie, że ma tą geolokalizację.
3: Nie? Różnie bywa, nie? Ale czy to w ogóle jest nam potrzebne? Bo teraz generalnie jest taki czas, że my naprawdę bardzo dużo przez tą technologię o dziecku wiemy, nie? Wiemy, jaką cenę dostanie, zanim wróci do domu, nie ma szansy się zastanowić, jak nam to przekazać, już widzimy.
1: No ma szansę, no, droga ze szkoły do domu, no, jakiś, może pójść dookoła, no po prostu, jeżeli chce się dłużej zastanowić.
3: No, ale ty szybciej wiesz, niż on ci to przekaże, nie? Bo w Librusie sprawdzisz.
2: Ale rozumiem, że twojej córce nie pasuje ta geolokalizacja.
3: Nigdy nie robiłam tego dzieciom, nie? To taki przyszło jej do głowy. Ale ja sama się zastanawiam, nie? Bo to wiadomo, że to ma plusy dodatnie i plusy ujemne, więc warto się zastanowić po prostu, czy rzeczywiście gdzieś nie idziemy za daleko, nie? To jest takie, no może...
2: Oczywiście, ja myślę, że to jest tak, że no ja miałem taki przypadek, moja córka jakoś zapomniała powiedzieć, że ma zawody w siatkówkę chyba, to jest miesiąc temu, dwa miesiące temu. Że ma zawody w siatkówkę gdzieś tam na sali, czy jakoś tak, nie? I ja, wyobraź sobie, że wiesz, odwiozłem ją na autobus, pojechała do szkoły i za chwilę, tak jak mówisz, dostaję informację, pyk, nieobecność na lekcji, nie? No mówię, no mogła się spóźnić, no proste, nie? Ale za chwilę lekcja minęła, nie było tam, że spóźnienie, tylko cały czas nieobecność. Pyk, druga lekcja, nieobecność. Mówię, o kurczę, nie dotarła do szkoły. No to ja już do niej piszę, że gdzie jesteś, tam coś, nie? Cisza, nie? Trzecia lekcja, pyk, nieobecność, nie? dzwonię ja, dzwoni żona, żona dzwoni do mnie, ty słuchaj, ty co się ty ją zawoziłeś? Ja mówię, no na autobus. I wiesz, my już panika totalna, nie ma takiego zwyczaju, żeby nie była, nie odpowiada. Telefon wyłączony, no już w ogóle tak wyglądało, jakby ktoś... I naprawdę żyliśmy tam w ciężkim takim... I ja w końcu, ja mówię, słuchaj, czy ty nie masz tej geolokalizacji, czy coś tam do żony, bo ja tego nie mam w telefonie. I żona mówi, no jest, mówi, ty, według tego wychodzi, że jest w szkole, nie? To już trochę lepiej, nie? Ale kurczę, jak to jest możliwe, nie? No i tam, wiesz, za chwilę tam chyba przy czwartej lekcji ona odpisuje, jestem na zawodach, tam coś tam, nie? Się okazało, że zapomniała nam powiedzieć, wyłączyła telefon, wrzuciła do szatni i wiesz, i sama ta geolokalizacja, no, podpowiedziała nam, że, kurczę, no...
1: Że jest bezpieczna.
2: Faktycznie, że tak, w szkole, no, to raczej bezpieczna, nie? I ja mówię, ona o tym wie, że ta geolokalizacja jest i jak to jest takie dogadane i to nie jest takie, że wiesz, ja cię chcę szpiegować, tą... Przeważnie jak dziecko chce, masz dobrą relację, dziecko ci powie, że idę z koleżanką do knajpy, nie? Powie ci, że idzie tam, nie wiem, będę w Złotych Tarasach, a się okaże, że jest tam gdzieś, jak to się nazywa, tam Panorama, czy jak tam inaczej, to nie jest żaden tam problem, nie? Z tym, to wiesz, to chyba, że ma jakieś tam kosmate zamiary, no to wtedy tym bardziej może by trzeba było tą geologię. Ale ja bym w tym nie widział nic takiego, wiesz, jak masz normalne relacje, no i ja na przykład mówię do córki, mówię, słuchaj, wiesz, no, jedziesz gdzieś tam wieczorami, no różnie bywa, jedziesz SKM-ką, przecież to wiemy jak jest, nie? Ktoś cię zaczepi, ktoś coś tam, no to fajnie, żeby to mieć, nie? Żeby, przynajmniej ja się mniej denerwuję. Jakoś nie mieliśmy z tego powodu afery, nie? Ale nie jest to takie opresyjne narzędzie śledzenia dziecka. To nie, to jak nigdy tego w ten sposób nie traktowałem, nie? Wydaje mi się, że to, bo to jest też ciekawe, nie? Bo wydaje mi się, że to jest porażka. To jest tak samo, jakbyś miała w małżeństwie, że musisz mężowi, wiesz, kieszenie trzepać, wiesz,
3: to małżeństwa też czasami, nie? Sobie robią tą wzajemną geolokalizację, nie?
2: Znaczy, jeżeli to jest, wiesz, właśnie, jeżeli to jest, wszystko jest normalnie, wiesz, wszystko o sobie wiemy, jeżeli to jest tylko kwestia bezpieczeństwa, super, nie? Ale jeżeli to się przeradza w coś takiego, że wiesz, mąż ledwo, wiesz, pierwszy sen złapał, a ty mu już trzepiesz garnitur, czy tam nie znajdziesz jakiegoś dziwnego rachunku, no to już znaczy, że masz prawie, że po małżeństwie, nie? To już, wiesz, utrata zaufania i tutaj w relacji, jeżeli ty ścigasz to dziecko przez geolokalizację czy jakkolwiek, to znaczy, że samemu trzeba się zastanowić, na jakim etapie jest moja relacja z dzieckiem, że ja mu kompletnie nie ufam, nie? To wiesz, to jest, no to jest wtedy dramat w relacji, nie?
1: Ale nie wiecie co, to już tak, ponieważ mamy trochę przekroczoną linię zmiany daty, przepraszam, taka refleksja jeszcze rzeczywiście, no moja córka jest dorosła, już jest grubo po 30 i lubi podróżować po Azji tak z plecakiem. I swego czasu, no to chyba było 2 lata temu, wybrała się po taki duży trekking, no trochę tuk-tukiem, trochę piechotą, trochę pociągami, trochę samolotem, no to taki łączony, po Wietnamie i Laosie. No wiadomo, że tam jest różnie w tych krajach, szczególnie w Laosie, że to jest takie miejsce, no, takie mało oczywiste, no. No i dostaję na WhatsAppie informację. No, zbliżam się, podchodzę do granicy właśnie wietnamsko-laotańskiej. Tam niedaleko, za granicą w miasteczku, mam wynajęty hostel. No i potem się rozejrzę w okolicy. No to super, dzięki, odpisałem. To daj znać, jak będziesz już w hostelu, nie? Jak tam przeszłeś granicę. No to on, no dobra, okej, to będę tam za, nie wiem, za pół godziny, nie? Czy coś takiego. No i za te pół godziny, czy za godzinę nic nie przyszło, no ponieważ napisała, że da znać, no to ja się tak jakoś... No czekałem na to, krótko mówiąc, no czekałem. Więc po jakimś tam dłuższym czasie napisałem SMS-a, no i jak tam jest, nie? W tym Laosie, no już patrzę, no jak dobrze wiecie, jest taka, jak się nie, drugi ptaszek nie wyświetli, to znaczy, że nie doszło. No, jeden ptaszek, to znaczy, że wyszło, ale nie doszło. No, No i patrzę za godzinę, za półtorej, za dwie, potem już co 15 minut, że ten drugi ptaszek się nie pojawia. No i tam w ogóle, no dobra, jest inna strefa czasowa, okej, dobra, w porządku, ale ja miałem cały dzień po prostu silne napięcie, no bo nie wiedziałem, co się dzieje. No. No i dopiero właśnie chyba tutaj już byłem w radiu, prowadziłem program i przychodzi SMS od Natalii. A, tato, właśnie przyszłam, byłam tak zmęczona, że rzuciłam się po prostu spać i wyłączyłam telefon. No.
2: Nie wpadło mi do głowy, że mógłbyś się przejmować.
1: Może gdyby była geolokalizacja, to bym wiedział, że jest w tym, w hostelu, o którym mnie pisała, ale oczywiście, no wiecie, no czasami oczywiście mogło się pojawić takie straszne myśli. No tak, leży w jakiejś komórce związana na przykład, a telefon gdzie indziej, czy coś, karta wyrzucona. Nie no, jasne, no rodzicom różne rzeczy chodzą po głowie, no jesteśmy rodzicami, martwimy się o swoje dzieci.
3: Całe życie, jak widać. No,
1: tak, dokładnie, całe życie. Więc myślę, że takie machnięcie ręką, a tam poszedł, niech robi co chce, no to myślę, że to jest absolutnie nieodpowiedzialne. Ale takie pytanie absolutnie krótkie, do krótkiej odpowiedzi na koniec. Jak uważacie, czy współczesne, mówiłaś tutaj, Corina, o trendach na samym początku, czy trendy współczesnego rodzicielstwa są bardziej skoncentrowane na szczęściu dziecka, czy na jego rozwoju?
3: Mi się wydaje, że jednak mocno stawiamy na szczęście, które może być osiągane i przez rozwój, i przez różne inne elementy, ale to szczęście. Tak ja postrzegam to. Nie wiem, czy to Wincenty się ze mną zgodzi, ale mam wrażenie, że rzeczywiście czasy się tak zmieniły. Tutaj czasami rozmawiamy o tej duchowości, o religijności, że troszeczkę jesteśmy tak skoncentrowani na tu i teraz, że różnie postrzegamy to, co tam może być po śmierci. Gro jest takich osób, które nie wierzą w to, że coś w ogóle po tej śmierci jest, więc korzystajmy z tego, co jest teraz nam dane na tej ziemi, wykorzystując każdy moment na to, żebyśmy byli szczęśliwi. A już jak to osiągnąć, to rozumiemy na różne sposoby. I mam wrażenie, że rzeczywiście to wychowanie jest skoncentrowane na tym, żeby to nasze dziecko było szczęśliwe, co niestety prowadzi często do tragedii, bo tak jak już mówiliśmy, czasami jest to szczęście takie bardzo krótkoterminowe. Uśmiech, radość, które trwa chwilę, bo zaspokajamy jakąś zachciankę, ale nie przekłada się to na umiejętność radzenia sobie w życiu z różnymi sytuacjami.
2: No ja bym powiedział, że jednak na tym rozwoju, nie? Bo to trochę tak, jak powiedziałaś, Karolina, że to jest tak, że szczęście, ale źle pojęte, bo dziś raczej wydaje mi się, że większość rodziców patrzy bardziej na zadowolenie dziecka niż na szczęście, bo szczęście a zadowolenie to są często tak, dwie różne rzeczy, nie? I gdybyśmy byli skoncentrowani na szczęściu, bardziej byśmy dali temu dziecku pracować nad sobą, nad swoim charakterem. Natomiast my jesteśmy bardziej sfokusowani na jego zadowoleniu i stąd też ciśniemy na rozwój, żeby dobry zawód, żeby dobrą pozycję społeczną miał i tak dalej, i tak dalej. No bo to jest oczywiście usprawiedliwione, nie? Żeby mu było fajnie, a niestety często wpędzamy przez to dziecko w nieszczęście, nie? Bo to jest kłopot.
3: No i chciałam powiedzieć, że to nie było krótkie pytanie, bo ja najchętniej to bym tu jeszcze z godziny dyskutowała.
1: Proszę. No tak, ale tutaj właśnie ta względność, co my rozumiemy jako szczęście, to jest chyba istota.
2: Tylko to
1: tutaj
2: jest
1: w tym wszystkim.
2: Pytanie by trzeba było, każdy rodzic powinien sobie zadać pytanie, czy jest szczęśliwe, nie? I to jest, bo znaczy wracając do twojego pytania w ogóle tematu dzisiejszego, nie dasz nikomu czegoś, czego nie masz, nie? I nie powinniśmy się cisnąć na to, że chcemy dać dziecku coś, czego myśmy nie osiągnęli, bo to... Nie, to, co mamy najlepszego, to powinniśmy dawać. To, co nam nie pykło, no to powinniśmy dziecko przed tym chronić. Ale możemy... Bo tylko tyle możemy dać, nie? Co mamy. I też to, co mamy rzeczywiście w sobie, co jest nasze, nie? A nie to, co dostaliśmy, czy tam od losu, czy coś tam, nie? To też są wszystko rzeczy, które w godzinie zero i tak musisz rzucić, nie? To jest tak, że jak przychodzi ciężko, to musisz, to dbasz o siebie, nie? Jak jest katastrofa, to wiesz, nie możesz brać trzech walizek, po prostu bierzesz tylko to, co masz w sobie, nie?
1: I to jest... kołdrę i komputer.
2: Tak, tak, także wiesz, to co przekażemy, to wiesz, ten właśnie sposób bycia, ten właśnie szacunek dla drugiego człowieka, to oddanie dla drugiego człowieka, miłość, nie? To dziecko zabierze ze sobą wszędzie, w jakichkolwiek warunkach, nie? Cała reszta to są nabytki.
1: Taka puenta dzisiejszego spotkania, które no przeciągnęło się. Mieliśmy lądować kwadrans temu, ale no, jak państwo widzieliście, pas dobiegowy
2: był długi. Dwa razy kołowaliśmy.
1: Dwa razy podchodziliśmy do lądowania. Zamykamy dzisiejsze spotkanie. To było 2075. wydanie Nocnych Świateł, które właśnie dobiegło końca w cyklu Bo tak nas wychowano. Rozmawialiśmy o tym, co, jak i kiedy dawać dzieciom, a czego nie dawać. Naszymi ekspertami byli Corina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka Mocnych Stron w Instytucie Galupa. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję też państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko było przeczytane. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1, programowo, czasami z dodatkiem, z bonusem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, jak już mówiłem, w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. A w czwartkowy wieczór, ostatnie wydanie w tym tygodniu, po raz drugi rok w kościele na co dzień od święta, spotkałem się ponownie z księdzem Bogusławem Kowalskim, proboszczem parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie i autorem książki Świątek, Piątek i Niedziela. Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.